Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób.

0: kibelu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny w

0: SK2 Trzebnica.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: będę tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Przypilnują bezpieczeństwa uczniów w Trzebnicy. Funkcjonariusze z trzebnickiej policji będą patrolować okolice szkół. To w związku z tym, że jutro rozpocznie się nowy rok szkolny. O bezpieczeństwie dzieci mówi starszy aspirant Daria Żydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
2: Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na drogach, szczególnie w rejonie szkół, pojawi się zdecydowanie więcej dzieci i młodzieży. Dlatego policjanci będą prowadzić działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Będziemy zwracać uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i pieszych, a także na sposób, w jaki dzieci są dowożone do szkół. Chciałabym jednak podkreślić, że bezpieczeństwo dziecka zaczyna się przede wszystkim w domu. Rodzice powinni jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wspólnie z dzieckiem przejść trasę do szkoły. Warto pokazać mu, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, gdzie zachować szczególną ostrożność i przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drodze. Pamiętajmy, że najkrótsza droga nie zawsze jest tą drogą najbezpieczniejszą. Ważne jest również, aby nie zakładać, że dziecko po przejściu tej trasy kilka razy od razu będzie potrafiło bezpiecznie poruszać się po drodze. Szczególnie młodsze dzieci wymagają naszej uwagi i stopniowego oczywiście przygotowania do samodzielności. Apelujemy również do kierowców. Pamiętajmy, że początek roku szkolnego oznacza większy ruch w pobliżu placówek oświatowych. Dzieci bywają nieprzewidywalne. Mogą nagle wejść na jezdnię, dlatego w rejonie szkół, przejść dla pieszych i przystanków zachowujmy szczególną ostrożność, zdejmijmy nogę z gazu, zwolnijmy i obserwujmy otoczenie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Widoczność. Warto zadbać o elementy odblaskowe przy ubraniu czy plecaku dziecka. Dzięki nim kierowca może wcześniej zauważyć małego pieszego, szczególnie rano, wieczorem czy podczas gorszej pogody. Pamiętajmy, że małymi krokami zbliża się jesień. Ten zmrok zapada znacznie wcześniej, dlatego też ta widoczność jest znacznie ograniczona. Zadbajmy o element odblaskowy dla naszego dziecka. Rodzicom, którzy odwożą dzieci do szkoły, przypominamy natomiast, aby korzystali z pasów bezpieczeństwa i oczywiście odpowiednich urządzeń do przewożenia dzieci. Pamiętajmy, abyśmy wysadzali dzieci w miejscu dozwolonym, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla niego ani innych uczestników ruchu. Nie zatrzymujmy się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych czy w miejscu, które ogranicza widoczność. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy w tym dniu sami.
1: Startują Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To już 20 raz. W planach 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska. Jak słyszymy, to nie tylko okazja do spróbowania karpia milickiego, ale także do obcowania z przyrodą Doliny Baryczy.
3: Anna Urbańczyk, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, koordynatorka Dni Karpia.
4: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To ponad 100 wydarzeń trwających przez 15 tygodni od września do połowy grudnia. I uwierzcie mi, trudno znaleźć w Polsce drugi taki festiwal, który trwałby przez 3,5 miesiąca, skupiał 40 organizatorów i odbywał się w 50 różnych miejscach, angażując cały region.
3: Doliny Baryczy nie da się odkryć podczas jednej wizyty. Jesień jest szczególna, bo oprócz pięknej przyrody odbywają się odłowy, pojawiają się hurtowo rybożerne ptaki. Restauracje zapraszają na przecudnego i przesmacznego karpia. Dni karpia są pretekstem dobrym, żeby przyjechać na konkretne wydarzenie i zostać na cały weekend. Można zaplanować sobie jazdę rowerem, pospacerować, zjeść lokalnie, umówić się z przewodnikiem, lokalnym ornitologiem. Moi znajomi przyjeżdżają tutaj od 20 lat i za każdym razem poznają coś nowego. Ostatnio mi powiedzieli, że nie spodziewali się, że jest tutaj tyle do odkrycia. Dolinę Baryczy na Dniach Karpia można zwiedzić aktywnie kajakiem, rowerem, spacerem czy spróbować swoich sił na imprezach biegowych. Rodzinnie zapraszamy na spacery z ornitologiem, z przewodnikiem, który opowie o ciekawostkach historycznych, z przyrodnikami. Ja na przykład sama w dorosłym życiu dowiedziałam się dopiero na takim spacerze ornitologicznym, że kaczka jedną półkulą odpoczywa i śpi, a drugą czuwa w tym samym czasie, obserwując, czy nadchodzi niebezpieczeństwo. Zapraszamy też na zawody wędkarskie, i w tym roku nowość, można będzie połowić nawet nocą. Karp, jak owoce morza, musi być świeży. Dlatego zapraszamy na wydarzenia kulinarne na Dniach Karpia w Dolinie Baryczy. To tutaj krótki łańcuch dostaw gwarantuje, że z naszych gospodarstw rybackich prosto do restauracji i na Państwa talerze trafia smaczna, świeża ryba. To ona, ale razem też z kucharzami, którzy wymyślają coraz nowe odsłony karpia, można zjeść i uczestniczyć w niesamowitej biesiadzie rybnej na kolacjach rybnych. Można też skorzystać z innej formuły, czyli talerzy rybnych rozmaitości, czyli zamówić stoliki indywidualnie w miesiącu październiku lub listopadzie i skorzystać ze specjalnego menu, które tylko na Dniach Karpia jest podawane. Można w końcu wcielić się w jury mistrza karpia, zagłosować na ulubione danie. Mistrzów karpia reprezentuje kulinarny szlak karpia. To inicjatywa, która łączy lokalnych hodowców karpia i restauracje. To w tym roku 9 restauracji, które chcą pokazać, że karpia nie je się tylko w Wigilię i nie jest to tylko przyrządzony karp smażony z cebulą, ale można przygotować go przez cały rok i podawać różnorodniej w nowoczesnych odsłonach. Poszczegóły odsyłam na www.dnikarpia.barycz.pl i do polubienia naszych mediów społecznościowych. Bądźcie na bieżąco.
1: Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, dowiedział się nasz reporter Sebastian Stelmach. Rozmawiał on z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieżach przeciwpożarowej w Gadce.
5: Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stawów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Omówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasu.
6: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród. Pożary lasu są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, bo oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich, o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka, bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami, zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
5: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica, a to jak rozumiem, w takiej piramidzie żywności choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
6: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, pszczoły.

0: bardzo, bardzo duże, wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
1: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
0: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
1: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
0: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest, węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
1: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
0: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
1: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
0: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
1: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
0: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie Nadleśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjnej, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia i między innymi właśnie zagrożenie pożarowe jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest to bardzo duże zagrożenie

0: pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
1: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak ta obserwacja przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
0: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegalnie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego można powiedzieć centrum dowodzenia w Nadleśnictwie i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem, bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
1: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
0: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gadka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Oborniki Śląskie i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czyli już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie Nadleśnictwa, dajmy Oborniki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednio akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Techniczne są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się tam punkt obserwacyjny, w którym wyposażony jest właśnie w kątomierz urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
1: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przebywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
0: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
1: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień. Co mamy zrobić?
0: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
1: Znajdujemy się w Gadce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
2: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gadka i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
1: No właśnie, ma Pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę i do czego ona służy?
2: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy. Tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia. I wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
1: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu? Albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
2: Tak. Największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku. I my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa. Ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek. Ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
1: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
2: 8 rok tutaj już jestem. Cenię sobie tą pracę bardzo. W spokoju, jeszcze raz w spokoju. No i jestem potrzebna tutaj.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? Przecież praca nie jest zbyt łatwa. Znajdujemy się na wysokości. Wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
2: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
1: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
2: Nie. To już jest wyćwiczone może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
1: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
2: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na gacie mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, będzie zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, burzę z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
3: Historia Doliny Baryczy w bajkowej formie. Znajdziemy ją w najnowszej publikacji pod tytułem Legendy Doliny Baryczy. To zbiór 77 legend opisujących prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z dolnośląsko-wielkopolskiego pogranicza. O tym, jak powstawała książka i co w niej znajdziemy, opowiedział autor legend Ireneusz Kowalski. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
1: Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja. Enigmatycznie pan odpowiadał, nie mogę powiedzieć. No i spotykamy się ponownie i na premierze kolejnej książki. Co udało się panu tym razem przygotować?
4: Ireneusz Kowalski, z dyplomów politolog, europeista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć próbowałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam sobie i kiedy książka się ukazuje, dopiero zabieram głos.
1: No i zabiera pan głos publicznie, prezentując swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana i czy te legendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
4: Odpowiem panu pewną sytuacją, kiedy pracowałem nad książkę, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych przez gospodarkę, stanowienie prawa i tak dalej. I żona kiedyś widzi, że pracuje nad tym i mówi, co tam piszesz? No to opowiadam, nie? Chwyciła się za głowę. Kto to przeczyta? Tych paru historyków z Wrocławia, Opola czy Katowic. Ty się weź za legendy, dla ludzi. No i potem to był pierwszy taki impuls. Drugi, szedłem do sklepu z książkami, do księgarni i wychodzi pani z wnuczką i tak, o to pan mówi, a pan, przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby napisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnuczka, co przeczyta mój syn i co przeczytam ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podążam do parkowej w Miliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu bez powitania, bez niczego, prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi, to pan pisze te gnioty przeładowane informacjami. Pan by napisał wreszcie coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
1: Za swoją nową książką Legendy Doliny Baryczy. Co to za publikacja? Co w tej książce znajdziemy?
4: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z rycinami starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś bajkowe, tylko są oparte o ludzi, którzy tu żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa Żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na prośbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzynę Sapiehę Ścieżkową. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łoża w wieku 17 lat swojego kuzyna i to w pierwszej linii. Zrobiła sobie dwójkę dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonała czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie ślubu udzielił przeor klasztorny, a nie proboszcz z Łaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekanat diecezję, archidiecezję, ślub unieważniono. Ale ona już nie była wtedy ze swoim kuzynem. Wyjechała gdzieś do Rygi, stamtąd przywiozła córkę, no a potem wdała się w gorący romans ze swoim lokajem, Pawłem Żywnym, Czechem z pochodzenia. I z tego związku była dwójka dzieci, zabiegała przez całe lata o ich uszlachcenie, ponieważ był to związek, no nazwijmy go mezaliansem. No i takie rzeczywiście tych dwóch chłopców zostało uszlachconych przez cesarzową Marię Teresę. Jest tam również jeden z największych morderców w historii Dolnego Śląska, Melchior Hedlow, który grasował w okolicach Trzebnicy, Pawłowa, Milicza, Słowa, Wrocławia, Sośni i który był dezerterem i zamordował łącznie 250 osób, kiedy go złapano w Łąkach, w gospodzie, a ta gospoda stoi do dziś po prawej stronie głównej drogi Słów Żmigród. Tam mu udowodniono i on się przyznał do 251 morderstw. Na swojej strzelbie zaznaczał, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, jacyś kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Oleśnicy na rynku, mianowicie łamano go kołem, potem mu odrąbywano członki. Kiedy został sam korpus został rzucony do ognia. Te członki wystawiono potem przed bramami miasta Oleśnicy po to właśnie, żeby odstraszały ewentualnych sprawców, bandytów, rozbójników i tak dalej.
1: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie zatem, dla kogo jest ta książka?
4: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie 6 klasy czy 7 to już są mocno wprawieni w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają, damsko-męskich i tak dalej. Więc ta książka nie jest jakimś tam wprowadzeniem na pewno w życie, natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak? I co było 500, 400, 300, 200 lat temu. Stąd wiele rycin i stąd wiele ilustracji.
1: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych legend pan przygotował?
4: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, półtora roku pracy. Zgrzebanie w archiwach niemieckich oczywiście, gdzie są różne Silesiana, czyli książki, gazety, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Köln, Haus Schlesien, archiwum pruskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi ja wymieniam, nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no ale to tak właśnie, tyle kosztuje czasu zrobienie czegoś takiego.
1: Półtora roku pracy, 77 legend, no to kawał pracy, przygotowań, szukania w archiwach, później przekładania tego z języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa pracy. Pytanie, czy w trakcie pracy nad tą książką już jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
4: Wie pan, za kilka miesięcy na pewno, nie? bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów. Natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend Doliny Baryczy. Są tam również skrzaty, ale skrzaty czyniły dobro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnali. I w Miliczu pojawił się artysta-rzeźbiarz, który wykonał serię skrzatów. Barry Mill, skrzatka Dziewanka, Szurek i kilka innych. One są również opisane, ale w aneksie do legend Doliny Baryczy.
1: Tak tytułem zakończenia, kto powinien sięgnąć po legendy Doliny Baryczy?
4: Ona jest dla trzech pokoleń tak naprawdę, tak? Ośmiolatek jak sobie otworzy, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci od dziesiątek lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków, jakichś różnych, a mają nikłe pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy niesamowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się coś tam działo. Czy to był słup Napoleona, czy twierdza w Żmigrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Te miejsca można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Baryczy.
5: Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które w czerwcu uruchomiło swoją nową siedzibę. Znajdziemy ją przy ulicy Milickiej 13A w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie poradni i jej ofercie nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z jej kierownikiem, doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską oraz Agatą Kot.
1: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
6: Filip Stramecki, kierownik do spraw medycznych, Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza, specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Milickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości, była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
1: Wasza nowa siedziba jest już otwarta? Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
6: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
1: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Milickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu? powiatu trzebnickiego.
7: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
1: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
7: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
1: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
8: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, centrum medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatry, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
1: Jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
8: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swój jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
1: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi? Przychodzi do was i co dalej?
8: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8-13.
3: Byli rowerową pustynią, jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku dwa projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. Sebastian Stelmach rozmawiał o szczegółach obu rowerowych inwestycji z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą.
1: Województwo dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
9: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawym, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze. Jednak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Główny trzon oczywiście to są trasy, takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które już są dzisiaj nieaktywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych, a też również a tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
1: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
9: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tę rękawicę i realizuje tę ścieżkę. Tak? Jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę, więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic z gminą Trzebnica, później z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy wzgórza trzebnickie, cały powiat trzebnicki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na wzgórzach trzebnickich swoje umiejętności i to robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przyjechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
1: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
9: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
1: Zatem niech te dzieciaczki będą motywacją do szybkiego realizowania inwestycji m.in. w gminie Zawonia. No właśnie, pani wójt, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
10: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektowania na swoim odcinku, będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać. A w kierunku Czeszowa też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze? Ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy? Żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
1: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich do użytku?
10: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzebnickiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa, za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
1: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebnickiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
9: Powiat trzebnicki jest objęty Dolny Śląsk na dobrej drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. Również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby w Zawonii, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu, nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna. potrzebna i później Państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno dziś przebiegają, dziś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy. Wymieniamy tam tory. Pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają kolej, jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie trzebnickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
3: Przypomniał historię Milicza sprzed ponad 100 lat. Regionalista i historyk Ireneusz Kowalski opracował kronikę Milicza, czyli powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców Milicza. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz historii ówczesnego Milicza z autorem rozmawiał Sebastian Stelmach.
4: Ireneusz Kowalski, autor i wydawca, Fundacja Franconia, wydaje publikacje na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, Wrocławia, no i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, za które środowiska uniwersyteckie nie specjalnie się chcą zabrać na zapisanie monografii.
1: Po takiej wizytówce nie mogę zadać innego pytania, jak to skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i okolic.
4: Kiedy historia się przetaczała za oknami i następowały przemiany ustawowe, 90-91 rok, koledzy założyli Gazetę Milicką, zawołali mnie i zajmij się sprawami niemieckimi. No i mnie to tak wciągnęło, jestem z zawodu politologiem z pierwszego dyplomu. Tak mnie to wciągnęło, że znalazłem, szukałem materiałów i znalazłem szefa ziemkostwa milicko-żmigrodzkiego, który mieszkał w kolonii. I to był, akurat tak trafiło, że był to książę Hatzfeld ze Żmigrodu. No i tak się to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem nigdy zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, tylko uważałem, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, to należy ich wciągnąć w jakieś projekty i zdarzyło się tak, że kończono budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego i założone stowarzyszenie milickie chciało koniecznie dostać 1 000 000 marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosili mnie, ja poprosiłem Hatzfelda, Hatzfeld był jako szef ziomkostwa, dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lądowały prosto w koszu, więc musiała poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont Kościoła Łaski w Miliczu. To była kwota bodajże 500 000 złotych. No i tak to się potoczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 lat mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Milicza Lor, ale mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 350 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, w Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu i tyle, że trzeba zatankować auto, trzeba pojechać, trzeba zamówić jakiś hostel czy hotel, trzeba popracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty. Dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
1: No i w ten sposób doszedł Pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
4: Kronikę Milicza napisał pastor Kluge i ona się od czasów tam prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim, w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Klugego, nie wiem. Pewnie został przeniesiony przeniesiony na inną parafię, ale on zostawił po sobie dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite podstawowe dokumenty, tak? Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę Klugego od księcia Hatzfelda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym skończył Kluge, czyli od 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
1: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów, ostatnich lat powiedzmy, niemieckich w Miliczu.
4: No, proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, tu było cechów mnóstwo. Od szewców, krawców, bławatników, płócienników i tak dalej. Każdy miał swój statut. Te statuty były chowane u starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelnicy, wystawiali swoje wyroby na czterech jarmarkach rocznie na miliskim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i destylatorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję dla milickich gorzelników. No i tam doszło do pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, drągi, pałki i tak dalej. I skończyło się tym, że wyrzucono z milickiego rynku wrocławskich gorzelników.
1: Czym oprócz tych rzemieślniczych, że tak powiem, zawodów zajmowali się ówcześni miliczanie i czy te zawody, powiedzmy, były bliźniacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z upływem czasu?
4: No, Milicz wrócił w jakimś sensie do tego, co było przed setkami lat. Po przełomach ustrojowych zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało utratę miejsc pracy. I dzisiaj największymi pracodawcami to jest nadleśnictwo, czyli lasy i gospodarka stawowa. I Milicz w pewnym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność dawniej była najbardziej zatrudniana i największymi pracodawcami były latyfundia miejscowe, hrabiów Malcan, którzy mieli 14 folwarków, mieli kompleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam Żmigród, książąt Hatzfeld. I tu w okolicach byli także hrabiowie hrabiowie Szwajnic w Słowie. Ruda Słowska, to te stawy to są właśnie dziedziczone po nich. Rekke Folmerstein z Krośnic i hrabiowie Hochberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
1: A jakie problemy dotykały ówczesnych mieszkańców Milicza? Czy możemy tutaj jakiejś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów, czy były również one zgoła odmienne?
4: Milicz ma niestety bardzo kiepskie gleby, 5., 6. klasę i tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierna ilość ludzi mieszkających we wsiach, która później migrowała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Opola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenii, Hesji. To były podobne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swojego szczęścia i swoich miejsc pobytu i pracy. To były gminy, Milicz był miastem, Milicz i okolice i powiat milicki były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem niepodległej Polski, dlatego że wytyczono granicę. Granica była w Cieszkowie. Cieszków był po stronie niemieckiej, tak jak Milicz, natomiast z Duny, Krotoszyn i tak dalej to była już Wielkopolska, czyli niepodległa Polska. Po pierwsze przerwano szlaki komunikacyjne, po drugie szlaki transportowe. Uderzyło to w handel, uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł pod względem gospodarczym. Efektem tego była właśnie zwiększona ucieczka ludności stąd.
1: Jakich rozwiązań szukali ówcześni miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I wojnie światowej, a zarazem przed drugą. Jak wyglądało podejście ówczesnych miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
4: No, początkowo w końcu lat 20. rok 1929-30 jeszcze była Republika Weimarska. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo chciała po wytyczeniu granicy z Polską i upadku gospodarki chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek. Natomiast Republika Republika Weimarska się z tego nie spisała. Upadła w 1933 roku, władzę przejął Hitler, który wcześniej był zupełnie kimś nieznanym tutaj w tych rejonach, bo jeszcze nie było telewizji. Się okazało, że ponad 1933 roku ponad 80% ludności głosowało za nazistami. No, ze względu na biedę. Hitler był populistą, więc powiedział: pokazuję wam cel. Zdajcie mi 4 lata, a nie poznacie Niemiec. Wszyscy będą mieli pracy. Będziecie mieli Volkswagen, czyli auto ludowe za 1000 marek. Będziecie mieli opiekę zdrowotną. Będziecie mieli nowe drogi. I ludzie poszli za tym.
1: Aż do 1945 roku, gdy wojna się zakończyła, na teren Milicza wkroczyły wojska radzieckie, między innymi niszcząc ratusz. A co za tym idzie? Wszystkie dokumenty z tym okresem związane. Pytanie zatem, czy trudno było tą książkę napisać bez tych podstawowych milickich źródeł?
4: Po pierwsze, było trudno. Mówię o książce Klugego, kronika Kronik der Stadt Milicz, czyli kronika Milicza, ponieważ on to pisał w końcu XIX, na przełomie XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i to były dokumenty pisane po łacinie, w języku staroniemieckim, mnóstwo anachronizmów. Ja myślałem, że ja tą książkę przetłumaczę w 10 miesięcy, a zajęło mi 2,5 roku. Berlin Dahlem, to jest Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Schönbergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory, i to jest Instytut Herdera w Marburgu. To jest te, które wymieniłem, mają śląskoznawcze dokumenty, książki i publikacje.
1: Czy biorąc pod uwagę tą książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisało się najciężej ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
4: Tą pisało się najtrudniej pod względem tłumaczenia, ponieważ trzeba zachować ducha przekładu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
1: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych pana książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności pan stworzył i czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy między Kroniką Milicza a tymi wcześniejszymi tytułami?
4: W ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowie i burmistrzowie po prostu zamawiają monografie swoich gmin czy miast. Przedostatnią była monografia Cieszkowa, jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szewce pod Wrocławiem. Jeszcze wcześniej monografia Prusic. No i 10 tomów Kroniki Doliny Baryczy, w międzyczasie powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
1: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy na przykład myśli pan o wznowieniu niektórych z tych tytułów?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę pana, dotknęło mnie osobiście to, że zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Stwosza, księgarnię podróżnika, która się specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-turystycznych całego Dolnego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imprezach, albo w księgarni Miliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Miliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam w Bawarii i trudno mi jest zająć się jeszcze dystrybucją w okolicach.
1: Czy planuje pan kolejne książki? Są jakieś pomysły w głowie na przybliżanie historii Milicza, Doliny Baryczy?
4: A pewnie, że są, ale nie ujawnię. Dwa razy mi się zdarzyło w życiu, że ujawniłem przed czasem, co chcę wydać, i dwa razy mi się nie udało. Dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
1: Na koniec tak pół żartem, pół serio. Historię Milicza i Doliny Baryczy no zna pan może nie doskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy pod względem historycznym do odwiedzin dla turystów? Czy Milicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, by stać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, stawy, ptactwo i tak dalej, ale też historyczną perełką Dolnego Śląska?
4: Jak najbardziej. fantastyczną rzecz zrobioną w ostatnich latach, mianowicie trasę rowerową. Pracowało nad tym ileś gmin i ta trasa biegnie właśnie wśród stawów, lasów, ale sięga też obiektów historycznych. Przepięknej ruiny zagospodarowanej w Żmigrodzie, Prusic, gdzie jest fantastyczna tumba, chyba najładniejsza w Polsce, feldmarszałka Hatzfelda. O Miliczu nie mówię, bo mówiliśmy tu przed chwilą. I ta trasa jest ciekawa turystycznie i ciekawa historycznie. Mamy połączenie w jednym wash and go, czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kulturowe i zabytkowe. Turyści się nie nudzą. Warto, zdecydowanie.
3: Próbował serwowanego jedzenia, odwiedził trzy lokale, nie smakowało nic. Na koniec Książulo we wrocławskim zoo. Obserwowany przez ponad 2 miliony internautów youtuber odwiedził ogród zoologiczny we Wrocławiu. Na jednym z lokali, karczmie u lwa, nie zostawił suchej nitki. Co na to zoo?
11: Wszystkie punkty gastronomiczne na terenie ogrodu są prowadzone przez niezależne zewnętrzne podmioty na podstawie umów dzierżawy i najmu zawieranych wiele lat temu. Zoo Wrocław nie prowadzi bezpośredniej działalności gastronomicznej, nie przygotowuje posiłków, ani nie kształtuje polityki cenowej poszczególnych lokali.
3: Mówi nam rzeczniczka ogrodu Aleksandra Kozłowska. Karczma u lwa to według oceny Google'a najgorzej oceniana restauracja we Wrocławiu. Książulo skrytykował tam absurdalnie wysokie ceny, najgorszej jakości produkty i zagrożenie zatrucia. Słyszymy, że zarząd zoo wyciągnie z tej sytuacji konsekwencje.
11: Zwróciliśmy się już do wszystkich najemców o pilne przedstawienie stanowiska w odniesieniu do formułowanych zarzutów. Dalsze decyzje podejmiemy po ich analizie w oparciu o obowiązujące przepisy i możliwości formalno-prawne.
3: Właściciele karczmy nie chcą na razie udzielać komentarza. Podobnie jak pozostałe dwa lokale, też zdaniem Książula serwujące słabej jakości jedzenie. Rocznie zoo odwiedza ponad 1,5 miliona osób. Słabych opinii o gastronomii w ogrodzie było wcześniej mnóstwo.
5: SK2. Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w radiu SK2 Trzebnica. Zaczęły się od zaledwie kilku wydarzeń, teraz liczą grubo ponad 100. Od 20 lat promują karpia, stawy i Dolinę Baryczy. Mowa o cyklu Dni Karpia w Dolinie Baryczy, który w 2026 roku odbywa się 20 raz. O tym, jak powstał ten cykl, jakie były początki i jak rozwinęło się rybactwo oraz turystyka w Dolinie Baryczy, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Ingą Demianiuk-Ozgą, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy.
1: Karp to jeden z symboli Doliny Baryczy. Symbol, który stał się podstawą wydarzeń, które od kilkunastu lat przyciągają setki turystów na północ Dolnego Śląska, ale też do południowej Wielkopolski. Jak to się stało, że przed tych 20 laty powołaliście wydarzenie, markę Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
12: Inga Demianiuk-Ozga, prezes zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Zwykle tak jest, że cudzy chwalicie, swego nie znacie, więc 800 lat tradycji hodowli karpia w Dolinie Baryczy i właściwie bogactwo przyrodnicze, które dzięki temu karpiowi jest, można powiedzieć, że to jest takie bogactwo czy dziedzictwo, które przez wiele lat było niezauważane. Czasami trzeba wyjechać, nabrać dystansu, żeby właściwie zobaczyć, co mamy, i tak się też zadziało w przypadku naszej współpracy z partnerami i właściwie pomysłu na to, żeby stworzyć Dni Karpia w Dolinie Baryczy. I w 2005 roku zebraliśmy rybaków na Łużyce. Tam odbywają się od lat Łużyckie Tygodnie Rybne, czyli tutaj do pogranicza, do wschodnie Niemcy, można powiedzieć. I tam właściwie gospodarstwa, czy osoby uczestniczące w tych wydarzeniach właściwie zaczęły sobie same zadawać pytanie, czy my możemy zrobić dni otwarte, a właściwie dlaczego nie robimy wydarzeń gastronomicznych i czy ten karp jest podawany w ofercie lokalnej, czy nie jest. I bardzo spodobały mi się też wydarzenia turystyczne, czyli właśnie jakieś rajdy rowerowe, które mogłyby prowadzić wzdłuż stawów, czy po prostu pokazywać tą specyfikę gospodarki rybackiej. I właściwie po przyjeździe, zachęceni oczywiście też tutaj działaniami wtedy Fundacji Doliny Baryczy, usiedliśmy i udało się stworzyć taki króciutki program kilku wydarzeń. Właśnie między innymi jednym z wydarzeń był rajd rowerowy, który z Milicza przez piaski i lasy, ponieważ nie było jeszcze wtedy ścieżki rowerowej, trasą kolejki wąskotorowej, prowadził właśnie do Rudy Sułowskiej. Wtedy w Rudzie Sułowskiej była niewielka smażalnia, budka, czynna tylko sezonowo, i łowisko. Tam była okazję, żeby uczestnicy rajdu mogli tą rybę zjeść, ale też oczywiście naprawdę to było wyzwanie i przeprawa, ten rajd. To nie było proste. Udało się też zachęcić jedno z gospodarstw rybackich, pana Krzysztofa Raftowicza, właśnie do zrobienia takich pierwszych pokazowych odłowów. Też nie wiedzieliśmy, jak to się przyjmie, ale ilość osób, myślę, że i zachwyty też, i przede wszystkim możliwość zobaczenia tego, jak wygląda taka realna praca, to było bardzo ciekawe. Nie pamiętam, czy w tym roku, ale chyba tak, była też taka pierwsza edycja, taka próba pokazania odłowów na stawach mielickich. No i wtedy właściwie nikt nie był przygotowany do tego, żeby pokazać, jak wyglądają takie profesjonalne odłowy. To było to wszystko takie bardzo, no, improwizoryczne. Natomiast myślę, że uczymy się i też dni karpia mają to do siebie, że co roku staramy się wyciągać wnioski, dokładać jakieś nowe wydarzenia i przede wszystkim przygotowywać się na to, żeby potrzeby odbiorców, dostępność takich ofert, zabezpieczenie wydarzeń, no, były po prostu odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom gości, a jak to są na przykład coraz częściej rodziny z dziećmi, no to też wiadomo, że to jest wyzwanie i też trzeba się odpowiednio do tego przygotować.
1: No właśnie, to spore zadanie, które sobie wymyśliliście te 20 lat temu. Cykl Dni Karpia bardzo mocno się rozwinął, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie właśnie samorządów, przedsiębiorców, usługodawców. Jak oni podchodzili do tego waszego pomysłu na ten cykl Dni Karpia na samym początku? Byli otwarci, czy raczej mieli całkiem sporo obaw, bo jak sama pani mówi, zaczynaliście raptem od kilku wydarzeń?
12: Myślę, że fajnym przykładem są restauracje jako podmioty, które właściwie podawały tą rybę bardzo okazjonalnie. Zwykle przygotowywały potrawy bardzo sezonowo, czyli tak naprawdę na okoliczność świąt Bożego Narodzenia. I właściwie nikt nie myślał o tym, żeby ten karp był dostępny w menu gastronomii. Przez cały sezon to w ogóle już nikomu do głowy to nie przychodziło, czy w ogóle przez cały rok. Czy był dostępny sezonowo w niewielkich, czy w ogóle tak naprawdę nie można było sobie go zamówić. Raczej były to potrawy na zamówienia świąteczne. W tej pierwszej edycji zaprosiliśmy gastronomię do tego, żeby podawały rybę przez miesiąc. To był listopad, wtedy, kiedy już jest po odłowach. I promowaliśmy też to wydarzenie, że właśnie w listopadzie ta ryba jest dostępna w gastronomii w postaci jednej czy dwóch potraw. Z dużym niedowierzaniem gastronomowie kręcili głowami, że właściwie nikt na karpia w listopadzie nie przyjdzie, bo przecież wiadomo, że się jego tylko w grudniu. Ale myślę, że się przyjęło i tak już też nie pamiętam dokładnie, jaki był kolejny etap, ale chyba w następnym roku już zdecydowali się podawać ją nawet przez 2 miesiące, tą rybę. Więc tak powolutku, można powiedzieć, oswajaliśmy się z tym produktem, jakim jest karp, że on może być dostępny w stałych menu. Natomiast to, co było wtedy dużym problemem, myślę, że troszkę jest też problemem do dzisiaj, to jest przede wszystkim dostępność tej ryby w innym czasie niż ścisły sezon. Też trzeba pamiętać o tym, że my planujemy dni karpia wtedy, kiedy ta ryba zaczyna być przynajmniej dostępna w dużo większym zakresie. No, zmiany klimatyczne i w ogóle specyfika hodowli powoduje, że tą rybę zaczyna się odławiać jesienią. Jesienie mamy teraz bardzo ciepłe, więc proces hodowli wydłuża się, tak? Więc przedłuża się też ten czas na odłowy, a to jest związane z tym, czy ta ryba jest dostępna, czy nie, czy też jest przygotowana do konsumpcji. Te 20 lat temu, no można powiedzieć, że to było trochę takie jak zrobienie rewolucji takiej, czyli tak naprawdę chcieliśmy od rybaków rybę w czasie, kiedy ona nie była jeszcze do tego przygotowana i nie była jeszcze dostępna, więc wszyscy się uczyliśmy, w jaki sposób tą rybę udostępnić, jak odłowić ją troszkę wcześniej, jak ją zabezpieczyć. Była wątpliwość, czy rybacy mają do tego sprzęt, czy mają płuczki, tak, czy mogą jakby przygotować tą rybę do tego, żeby restauracje mogły ją podawać. Ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że wszystkiego tego nie było, ale też spowodowało to, że faktycznie środki i takie działania strategiczne, które tutaj mogliśmy podjąć, no miały służyć właśnie odpowiedzi na tą potrzebę, żeby się i podmioty gastronomiczne, i podmioty rybackie mogły przygotować do tego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest udostępnienie ryby, bo trzeba też pamiętać o tym, że żeby ta ryba była dostępna przez cały rok, gospodarstwo rybackie musi być do tego przygotowane, więc albo musi mieć specjalną obsadę i przygotowane stawy do tego, żeby tą rybę odłowić. Przede wszystkim musi mieć sprzęt do tego, musi mieć możliwość przetransportowania tej ryby, musi mieć płuczkę, tak, w której tą rybę może przechować i też w dłuższym okresie niż tylko sezonowo, czyli również dostęp do wody, tak, która tą rybę zabezpiecza, możliwość przygotowania tej ryby do sprzedaży, więc to jest wiele elementów, które można powiedzieć dla klienta w restauracji nie są dostępne, natomiast bez tego się po prostu ta ryba na talerzu, powiem kolokwialnie, nie znajdzie. To jest też informacja taka, która i te 20 lat można powiedzieć zmieniło gospodarstwa rybackie. Są takie, które się albo same przekształciły i utworzyły ofertę gastronomiczną, czyli utworzyły smażalnie albo karczmy, czy po prostu restauracje i sprzedają swoją rybę, więc im jest prościej, można powiedzieć, tą rybę wtedy przygotować czy podać. podać, ale to też wymagało takiej modernizacji gospodarstw i one to u siebie zrobiły. Ale są też gospodarstwa, które nie były zainteresowane tworzeniem oferty gastronomicznej, ale na przykład wyspecjalizowały się w tym, żeby tą rybę dostarczać do innych restauracji. Więc ta zmiana absolutnie jest jakby w skali czasu. To oczywiście też wymagało otwartości na ten produkt, jakim jest karp w gastronomii. My zachęcaliśmy przez szereg lat podmioty gastronomiczne konkursami, czy przede wszystkim szkoleniami, wyjazdami, po to, żeby ta ryba była podawana. No i myślę, że dzisiaj to, że ona jest dostępna praktycznie przez cały rok, to jest absolutny sukces wszystkich i też taka gotowość, ale też przede wszystkim chęć jedzenia tej ryby przez gości odwiedzających Dolinę Baryczy i chyba przez samych mieszkańców również. Po prostu naprawdę myślę, że ta ryba zagościła w naszych umysłach, pamięci jako taki produkt, którym chcemy się chwalić i na którego po prostu zapraszamy gości, albo sami chętnie jeździmy i nie jemy jej tylko raz w roku od święta. To na pewno mobilizuje gastronomię lokalną do tego, żeby tą rybę podawać, a z kolei też mobilizuje gospodarstwa rybackie, żeby przygotowywać się i odpowiadać na te potrzeby, jeśli chodzi o dostarczenie tego produktu. Więc jakby musieli się zmienić wszyscy. Ja myślę, że tu można wyróżnić jakby w takich szczegółach kilka faz takich, które gdzieś można powiedzieć na przykład tą gastronomię nam otworzyły, bo pamiętajmy, że 20 lat temu Dolina Baryczy nie była tak popularną destynacją turystyczną i właściwie jak zaczynaliśmy promocję karpia przy okazji Dni Karpia, to tym głównym takim naciskiem

0: klientów już u siebie w weekendy i pojawienie się na wydarzeniach nawet raz w roku czy dwa razy w roku było dla nich wyzwaniem, ponieważ mieli klientów już u siebie. Ale tak, to myślę, że to jest olbrzymia zmiana, która spowodowała, że dzięki tym wydarzeniom to, że dzisiaj mamy zainteresowanie duże, tak, i ludzie chcą przyjrzeć na rybę i chcą, oczekują, że ona będzie właściwie w każdej lokalnej gastronomii dostępna, no to myślę, że to jest jakby wspólny sukces i ten proces, tak, który do tego doprowadził. Na pewno są też inne wyzwania, tak, żeby ta ryba po pierwsze była podawana, by klient miał gwarancję pochodzenia tej ryby z lokalnych gospodarstw, ale też chyba to, co najważniejsze, to świadomość tego, co tak naprawdę robi, decydując się na wybór tego produktu, tak, bo decydując się na zakup karpia, można powiedzieć, wspiera całą gospodarkę rybacką, czyli tak naprawdę wpływa na to, że przyroda dzięki gospodarce rybackiej dalej funkcjonuje, że mamy ptaki, że mamy no właśnie to wyjątkowe miejsce, które jest takim stykiem działalności człowieka i przyrody, bo bez hodowli karpia nie mielibyśmy ptaków, nie mielibyśmy przyrody, to myślę, że bardzo uboga byłaby ta nasza Dolina Baryczy. Myślę, że bezcenne tutaj dla Doliny Baryczy jest to, że jednak znajduje się na pograniczu dwóch województw, dolnośląskiego i wielkopolskiego, i jak obserwujemy sobie i w sezonie, i poza sezonem gości, to jest absolutnie wymiana. Dolnośląską część odwiedzają goście z Wielkopolski, a wielkopolskie podmioty, gastronomie czy hotele coraz częściej sygnalizują, że właśnie mieszkańcy Dolnego Śląska witają w ich progach, więc to jest, ta wymiana jest świadectwem tego, że to się po prostu udaje. Jeśli chodzi o samorządy, to ja myślę, mogę powiedzieć, że generalnie spotykamy się z dużą otwartością, no to też jest tak, że samorząd i osoby w samorządzie to jest jakby ten element, który się najczęściej zmienia, więc co 4, co 5 lat trochę musimy sobie tłumaczyć od nowa, co my tu robimy i po co. Natomiast te, które mogą i są zainteresowane, organizują takie wydarzenia, nie ma ich dużo i faktycznie po pandemii ta ilość wydarzeń plenerowych organizowanych przez samorządy czy przez ośrodki kultury znacznie spadła. Natomiast uzupełniły tą lukę podmioty biznesowe czy faktycznie podmioty turystyczne i to się też sprawdza. Myślę, że też ta formuła takich dużych plenerowych imprez, no ona jest na nią zapotrzebowanie, ale też ważne, żeby ona była ukierunkowana na produkty i na specyfikę lokalną i żeby te dni takiego, a nie innego miasta właśnie jakby połączone z promocją specyfiki i produktu, one się mogą dzięki temu wyróżniać, tak? I tutaj się myślę, że to się fajnie w Dolinie Baryczy gdzieś dzieje i udaje. To, nad czym my staramy się pracować, to żeby faktycznie pomyśleć o udostępnieniu wyjątkowych obiektów historycznych, tak? Które często mają, a które często albo jeśli same nimi zarządzają, no to mogą je udostępniać i tworzyć ofertę w tych obiektach. Ja myślę, że świetnym przykładem jest czy Żmigród, czy Goszcz, ale też po prostu zapraszać mieszkańców do zwiedzania i stąd między innymi to, do czego zachęcamy od kilku lat. Może nie są to spektakularne i wielkie wydarzenia, ale możliwość przejścia się spacerem po każdej z miejscowości, skorzystanie z tej oferty właśnie jako w ramach Dni Karpia też daje szansę, żeby i poznać, czy zaprosić gości na taki spacer po miejscowości, a też jest okazją do tego, żeby odwiedzić sąsiednią gminę, czy po prostu pojeździć i poznać Dolinę Baryczy, również od tej części historycznej, ponieważ te zabytki historyczne tutaj, na terenie Doliny Baryczy, absolutnie mają związek z tą gospodarką rybacką, bo przecież są tym dziedzictwem materialnym, pozostałością po rodach, które tą gospodarkę rybacką przecież na tym obszarze rozwijały.
1: Dobrze, że pani wspomina o tym czasie, gdy w Miliczu było trudno o świeżą rybę, bo sam pamiętam z tych przed kilkunastu lat momenty, gdy nawet mnie jako mieszkańca na ulicy turyści pytali, gdzie u was zjeść rybę i był problem, żeby odpowiedzieć. Rozwinęły się hodowle ryb, rozwinęło się w pewien sposób przetwórstwo, restauracje, bo to było tą, powiedzmy, główną składową Dni Karpia, ale później zaczęły się pojawiać też różnorodne wydarzenia, które poszły za tym karpiem. Jakiego typu wydarzenia i czy było trudno zbudować sieć tych wydarzeń, bo przecież mamy wycieczki rowerowe, mamy zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Doliny Baryczy z przewodnikiem, mamy wycieczki konne, spływy kajakowe. To wszystko w pewien sposób wasza zasługa.
0: Ja myślę, że to przede wszystkim jest zasługa osób, które uwierzyły w to, że mogą swoim zaangażowaniem, pasją podzielić się i zaprosić mieszkańców, ale też turystów do tego, żeby poznały Dolinę Baryczy. I zaczęło się to tak naprawdę trochę testowo poprzez organizacje pozarządowe, właśnie poprzez jakieś projekty. Sprawdzaliśmy, jak na przykład spacery z przewodnikiem po stawach, czy dni otwarte będą przyjęte. Trochę wychowaliśmy sobie już przez te 20 lat, można powiedzieć, odbiorców. Natomiast zanim o tych wydarzeniach, bo myślę, że one są absolutnie uzupełniającą, a może teraz już głównym clue wydarzeń w ramach Dni Karpia, to chciałabym jeszcze powiedzieć o tym produkcie, bo to nie jest takie, że karp pojawił się w lokalnych gastronomiach, to jest jakby jedna ścieżka. Natomiast wspomniał Pan o przetwórstwie, które jest

0: no, wyzwaniem, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy, bo faktycznie ten sposób i czy przede wszystkim potrzeby klientów w zakresie jedzenia ryby się absolutnie zmieniają. I to jest taki czas, który, no być może byśmy zamknęli oczy, to jeszcze przypomnimy sobie, że ustawiliśmy się w przedświątecznych kolejkach po karpia, byliśmy w stanie go zakupić. Dużym problemem jest również transport tej ryby, czy ona była żywa, czy ona, w jakich warunkach ona była transportowana i czy byliśmy w stanie ją przygotować samodzielnie w domu. To jest dzisiaj umiejętność, która już absolutnie zanika i klienci nie są zainteresowani tym, żeby kupować żywą rybę, zabić ją w domu i oprawić i przygotować. Chcą mieć gotowy produkt. I to jest wyzwanie również dla gospodarstw rybackich. Czy one się rozwijają? Są jeszcze dzisiaj rybacy, którzy myślą z sentymentem o centrali rybnej, która to skupowała ryby, zabierała i się nie musieli o nic martwić. To jest absolutna zmiana również taka mentalności w hodowli ryby, ale również w sprzedaży i marketingu tej ryby. Więc absolutnie wymaga to zmiany, czyli z jednej strony gotowości do tego, żeby obsługiwać klienta indywidualnego i tu mówimy o wzmocnieniu sprzedaży bezpośredniej i to też są takie elementy dofinansowań, które wspieraliśmy właśnie po to, żeby gospodarstwa rybackie otworzyły się dla klienta i żeby może nie tyle kupić karpia w Mieliczu, bo dzisiaj też dalej jest trudno kupić karpia w Mieliczu, ale już przynajmniej wiadomo, że można kupić tego karpia w gospodarstwie rybackim. To gospodarstwo rybackie jest do tego przygotowane, więc na pewno to jest bardzo ważny element możliwości zakupu świeżej ryby prosto, można powiedzieć, od producenta, czyli prosto z gospodarstwa. No i też to, czego oczekują klienci, to już oczywiście zdarzają się, ale też myślę, że bardzo rzadko klienci, którzy chcą kupić żywą rybę, raczej chcą, żeby ta ryba już została przygotowana, poporcjowana, czy w dzwonkie, czy w filecie, czyli chcą mieć świeży produkt, gwarancję pochodzenia tego produktu, ale już jednak częściowo przetworzony. Więc to wymagało również i zmiany w gospodarstwach. Myślę, że dzięki dofinansowaniom również umożliwiło przygotowanie tych gospodarstw do tego, żeby taką rybę można było klientom podawać. Więc to jest jakby kolejna zmiana. Natomiast przed nami absolutnie wyzwanie i to, co my z kolei obserwujemy przy okazji Dni Karpia, to zapotrzebowanie na produkty przetworzone, długoterminowe. Bo ryba jest produktem krótkoterminowym, natomiast klienci dzisiaj chcą przetwory z ryb, pasztety, może właśnie jakieś marynaty i są zainteresowani, żeby ta ryba była przetworzona. No i to jest wyzwanie, tak, dla gospodarstw, bo teraz trzeba się zdecydować na ten kolejny krok. Dzieje się to już w Polsce, jakby w Dolinie Baryczy powolutku, ale widzimy już pierwsze symptomy i są gospodarstwa, które mają zaplecze takie gastronomiczne, przygotowują przynajmniej albo dania na wynos, albo już dla swoich klientów bezpośrednio w lokalach przygotowują takie oferty. Natomiast wyzwaniem jest to, żeby jednak był to produkt długoterminowy, że można było go sprzedawać w sklepie internetowym, czy chociażby w sklepach z lokalnymi produktami. No i żeby można było tą rybę faktycznie ze świadomością taką, że to jest produkt stąd, czy takie przetwory sobie zakupić. Wracając do tych wydarzeń, tak, myślę, że to, że wiele organizacji, partnerów, przewodników turystycznych, można powiedzieć, skorzystało z zaproszenia i pokazało, że ten karp to nie jest tylko ryba, którą mamy na talerzu, ale właśnie to jest to bogactwo przyrodnicze i pokazanie tego i tych okoliczności, można powiedzieć, hodowli karpia, myślę, że było strzałem w dziesiątkę, a to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że jest bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, czyli ludzie w niewielkich grupach, często właśnie rodzinami, z małymi dziećmi są zainteresowani, żeby jednak troszkę wejść w głębiej i zapoznać się z tą specyfiką właśnie tego obszaru, wpływu hodowli karpia na bogactwo przyrodnicze, możliwości poobserwowania ptaków. Nawet jeśli nie są to konsumenci karpia, bo często też tak jest, że ludzie mówią, albo nie lubię ryby, albo nie chcę, to przynajmniej ta świadomość tego, jakie ta gospodarka ma znaczenie, jest bezcenna. Myślę, że ostatecznie decydują się na wybór, na wybór tej ryby właśnie z takich względów powiązań, można powiedzieć, między walorami przyrodniczymi, a znaczeniem hodowli karpia dla tego obszaru. No niestety są takie miejsca w Polsce, gdzie zaprzestanie hodowli karpia spowodowało degradację walorów przyrodniczych, więc to jest bardzo ważne, żeby klienci mieli tego świadomość i turyści, i mieszkańcy, że bez hodowli karpia nie będzie takich pięknych okoliczności przyrody, którymi lubimy się cieszyć.
1: Czy w tym czasie tych 20 lat przybyło hodowców karpia? Tutaj pojawiły się nowe zakłady, nowe gospodarstwa?
0: No niestety, muszę powiedzieć, że nie. I raczej ich nie przybędzie z kilku powodów, tak? Jakby zainteresowanie budowaniem stawów jest, natomiast żeby były stawy, musi być woda. Deficyt wody i takie zagrożenie, że budowanie tych stawów na cieku wodnym będzie zabierało kolejnym podmiotom wodę, no jest duże, tak? Nie mamy ciągle dla baryczy, jakiegoś takiego rozsądnego bilansu wodnego i temat tego, ile jesteśmy w stanie z pozwoleń prawnych przyjąć wody, a ile faktycznie jej jest, jest no z pustego i Salomon nie naleje, tak powiem tak kolokwialnie. Natomiast też trzeba mieć, jakby pamiętać o tym, że stawy, specyfiką Doliny Baryczy jest to, że one mają jakby jedno zasilanie, tak? To jest oczywiście tak trochę jak żyła główna, czyli rzeka Barycz i ona i tak jest zabezpieczana w pierwszej kolejności na potrzeby produkcyjne. Ale też powoduje różnego rodzaju inne konflikty, tak? Chociażby w ogóle dostępność wody, już nie mówiąc o ofercie kajakowej, która też się bardzo rozwinęła, ta oferta kajakowa w międzyczasie. Więc jakby deficyt wody jest głównym problemem tego, że się te gospodarstwa nie rozwijają. No cieszymy się, że się utrzymują przynajmniej te, które są. Bardzo liczyliśmy, że będą jednak w ramach dopłat wodno-środowiskowych, bo tak jak rolnicy mają dopłaty, tak rybacy mogą ubiegać się też o takie dopłaty wodno-środowiskowe, że będą jednak pakiety naturowe, czyli że rybacy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mieli trochę większe rekompensaty z tytułu strat. Bo tak naprawdę oprócz hodowli ryby utrzymują też ptaki. I to jest absolutna specyfika Doliny Baryczy, natomiast nie ma tych rekompensat, albo jeśli były jakiś czas temu, to były absolutnie niewystarczające na to, żeby pokrywać te straty, które gospodarstwa rybackie ponoszą. Więc na pewno brak tych rekompensat, na pewno deficyt wody, no i też oczywiście zmiany klimatyczne, tak, czyli rosnące temperatury, no i też ten czynnik czasu, który jest niezbędny w przypadku hodowli karpia, bo trzeba też pamiętać o tym, że karp jest jednym z niewielu, można powiedzieć, produktów w ostateczności jako mięso, które przygotowywane jest przez 3 lata, tak, w ogólnej dostępności. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kurczak, którego kupujemy, to jest 16 tygodni, czy 12, podobnie pstrąg, w zamkniętych obiegach, z pełną możliwością jakby nadzorowania tego cyklu produkcyjnego, ryzyko jest stosunkowo nieduże. Natomiast w przypadku karpia to są 3 lata. 3 lata, kiedy trzeba te ryby przenieść ze zbiornika do zbiornika, trzeba uwzględnić zmiany pogodowe, uwzględnić, których się nie da uwzględnić, tak? Trzeba wziąć pod uwagę temperatury, choroby, różnego rodzaju zagrożenia. No to jest biznes wysokiego ryzyka. I absolutny szacunek dla gospodarstw rybackich, które jakby decydują się na to, żeby pomimo tych wszystkich niedogodności i znaków zapytania, decydują się na właśnie, na zarybianie, na po prostu na produkcję ryby. Nigdy nie wiadomo, co się wyłowi i w jakiej ilości, więc to jest trochę jak loteria. I dlatego to jest trudny biznes, tak? I nawet jak rozmawiamy z rybakami, czy mają następców, czy w ogóle są zainteresowani, no to mówią, że po prostu, tak jak też młodzież mówi, że to jest nieprzewidywalny i bardzo trudny biznes. No i nie ma, tak? Nie ma nowych gospodarstw. Cieszymy się, że utrzymują się te, które produkują tą rybę. One też, każdy troszkę w inny sposób szuka sobie trochę niszy, czy właśnie jakichś klientów, czy specjalizacji. Część, tak jak powiedziałam, zdywersyfikowała się, myśli o tym, żeby już nie tylko hodować karpia, ale właśnie może go podawać, może tworzyć ofertę noclegową, tworzyć ofertę łowisk, czy by udostępniać tą rybę i sprzedawać ją maksymalnie u siebie. A część faktycznie hoduje i ma jakieś podpisane umowy, czy jakby stałych odbiorców w postaci gastronomii. Więc to jest bardzo różnie.
1: Czy przez te 20 lat mieliście jakieś trudne momenty, jeżeli chodzi o organizację Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
0: Trudne momenty. Ja myślę, że przede wszystkim to, co jest chyba najciekawsze, tak jak mogłabym sobie powiedzieć o tych 20 latach, to jest ciągła zmiana, czyli staramy się przede wszystkim wyciągać wnioski, rozmawiać z naszymi partnerami, zastanawiać się, co jeszcze można ulepszyć. Wprowadzać też jakieś nowe rozwiązania, czy nowe formuły, bo myślę, że na przykład taką nową formułą, no już kilka dobrych lat temu były chociażby kolacje rybne, do których restauracje, no nie były jakoś entuzjastycznie nastawione. Pamiętam pierwsze rozmowy, kto przyjdzie na kolację, kto zapłaci jakieś pieniądze, to się nie uda, a jak z biletami? No i pamiętam pierwsze rozmowy i możliwość skorzystania z dofinansowań i wsparcia, czyli takiej aktywizacji, kiedy mówimy, dobrze, no to skoro jakby widzicie, że to jest problem, no to może to my wam kupimy tą rybę, tak? Czyli zapłacimy wam za produkt, skalkulujcie te bilety w taki sposób, żebyście przynajmniej nie byli stratni. Po pierwszych, można powiedzieć, próbach, a ktoś tam zamówił, a nie przyszedł, tak? Byłem stratny. No to dobrze, co możemy dalej z tym zrobić? Czy możemy zrobić jakiś system, kiedy ludzie kupują wcześniej bilety, czy jakby wcześniej rezerwują i mają wam zapłacić? Więc tak po kolei myślę, że dochodziliśmy do standardów, które mamy dzisiaj. No dzisiaj właściwie wydarzenia sprzedawane są przez internet. Trochę jak z koncertem, kupuję i dostaję od razu bilet, więc dzieje się to sprawnie. Ale to też są takie rzeczy, których myśmy musieli te nasze podmioty nauczyć, tak? Korzystania, czy jakby właśnie tworzenia sobie półki w sklepie. To wszystko obsługiwane jest przez nich, więc to jest bardzo duża taka zmiana. COVID jak najbardziej wymusił również zmiany, chociażby konieczność odwoływania wydarzeń, tak? Absolutnie myślę, że tutaj trzeba też o tym powiedzieć, że klienci, czy osoby, które zamawiały wtedy, czy rezerwowały kolację, bo wtedy jeszcze trudno było mówić o takim systemie, czy na przykład dokonywały wpłat wcześniej, no to one na przykład nie rezygnowały z tych wpłat, tak? Czy jakby nie oczekiwały, że restauracje oddadzą im się te pieniądze, tylko na przykład uzgadniali sobie już indywidualnie, że przyjdą w dostępnym dla siebie czasie. I to było absolutnie fantastyczne też dla restauracji, bo no to był trudny czas, tak? Jednak, kiedy nie mogły sprzedawać i właściwie ta ich oferta nie była dostępna, więc myślę, że to też jest taki przykład takiej relacji, można powiedzieć, klienta z ofertą gastronomiczną, który jakby rozumie i z pełną świadomością podchodził do tego, jakie to było też trudne dla tych lokalnych gastronomii. Cały czas zmieniamy i staramy się udoskonalać to, co się dzieje, jakby i też obsługę i właściwie co roku uczymy też, czy jakby wracamy do tematów zarządzania, można powiedzieć, tą ofertą. To, na czym nam szczególnie zależy jako organizatorom, to zwrotna od uczestników wydarzeń. Ja tylko może przypomnę, że każdy z uczestników wydarzeń, czy to są przede wszystkim wydarzenia biletowane, ale też jeśli to są wydarzenia niebiletowane, to jest pula bonów, można powiedzieć, który organizator udostępnia wtedy w ramach konkursów bądź w inny sposób, kiedy każdy z uczestników wydarzeń może do 7 dni po wydarzeniu na podstawie biletu wejść na stronę internetową i dać nam informację zwrotną, co mu się w tych wydarzeniach podobało, skąd się dowiedział, czy wraca na te wydarzenia, czego by oczekiwał na przykład od takich wydarzeń. To jest absolutnie bardzo ważna informacja i pozwala nam przede wszystkim po analizie wiedzieć, jakby kto z tych wydarzeń korzysta, które kanały promocji są najbardziej skuteczne, czy takie wydarzenie spełniło, można powiedzieć, standardy, na które się umawiamy z organizatorami wydarzeń, a takie standardy mamy na przykład dla kolacji, czy tam dla wydarzeń aktywnych, czy dla wydarzeń plenerowych, czy te standardy są spełnione. To pozwala, można powiedzieć, zarządzać ofertą, no i tworzyć wysokiej jakości wydarzenia. Natomiast też jest absolutnie informacją zwrotną, którą w zanonimizowany sposób przekazujemy potem organizatorom, do tego, żeby oni jeszcze lepiej i jakby organizowali te wydarzenia i myśleli na temat ich jakości, tak? I mają też tą informację bezpośrednio od klientów, co jest bezcenne. Dlatego tak ważne dla nas jest, żeby ta zwrotna z ankiet była jak najwyższa. My też dzięki temu zbieramy sobie bazę bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Możemy przekierowywać informacje i tak jest, że zapraszamy tych właśnie, którzy podzielili się opinią. W pierwszej kolejności mają dostęp do kalendarza wydarzeń z kolejnego roku, więc mogą sobie też już planować kolejny sezon, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy i wracać na te wydarzenia. To chyba, co jest też absolutnie fantastyczne, to, że my możemy obserwować i właśnie, bo pytamy też, czy ludzie wracają, czy nie. I ponad 70% uczestników wydarzeń wraca po raz kolejny. Wracają ze swoimi rodzinami, zapraszają znajomych. Te wydarzenia w ramach Dni Karpia stały się dla nich, myślę, że elementem budowania tożsamości lokalnej. Przyjedźcie do nas na Dni Karpia, są kolacje, są jakieś wydarzenia, są rajdy i sami mieszkańcy przede wszystkim zapraszają gości i czują się chyba dumni z tego, że takie wydarzenia są. A jak robimy badania, jakby trochę podsumowujące strategię, no to myślę, że 99% badanych słyszało o Dniach Karpia i wie, co to jest.
1: Mówi Pani o tej dumie, a sama Pani jest dumna z tego, co Pani i Pani zespołowi, partnerom udało się wypracować przez te 20 lat?
0: Absolutnie. Myślę, że tak. Przede wszystkim, no to jest też taki realny efekt tej zmiany świadomości ludzi, to, że podmioty gastronomiczne, podmioty turystyczne mówią, to są nasze wydarzenia, jakby chcemy kształtować, to jest bezcenne, że też mamy tak wielu partnerów i że ma to swoją markę i cieszy się zaufaniem i chętnie się przyłączają kolejne podmioty, to jest absolutnie sukces i jest bezcenne. To, co mnie też cieszy, że możemy pokazać, że ta współpraca przynosi realne efekty, realne korzyści. My też właściwie możemy powiedzieć, że wygenerowaliśmy nowy produkt turystyczny, tak, jakim są Dni Karpia i on jest nawet do zmierzenia, takim ekonomicznego, tak, czyli jak sobie przeliczymy, jaka to jest ilość wydarzeń, po jakiej cenie, no to mamy tak naprawdę realny produkt, tak, który generuje tu określoną ilość pieniędzy na obszarze, więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo ten aspekt ekonomiczny jest ważny, musi się po prostu wszystkim opłacać. Myślę też przede wszystkim, że to jest dobra inwestycja i taka, tak w takiej pigułce zbieramy to, co realizujemy w ramach strategii, głównie strategii rybackich, czyli Dni Karpia trochę nam zbierają tą zmianę, którą dzięki temu udało się tutaj dokonać na obszarze, tak, bo tak jak powiedziałam, że gospodarstwa rybackie się zmieniały i trochę dostosowywały się do tej sytuacji wymuszanej przez Dni Karpia, bo spowodowało, że one przetrwały, tak, że one dzisiaj są w takim miejscu, a nie innym i być może będą musiały odpowiadać na kolejne potrzeby. Zmienia się też gastronomia lokalna, zmieniają się oferty turystyczne, więc to jest taka można powiedzieć, kreowanie realnej zmiany. Satysfakcję mam, myślę, że osoby, które nad tym pracują, będące już absolutnie specjalistami, też tą satysfakcję mają. My też sobie pomagamy rozwiązaniami takimi innowacyjnymi i to też warto o tym powiedzieć, bo klienci tego nie widzą często. Natomiast program Dni Karpia to jest 130 wydarzeń. No i teraz trzeba te 130 wydarzeń zebrać, opisać, uzgodnić szczegóły, dane, bilety i tak dalej. Gdybyśmy robili to w takiej wersji, jak robiliśmy to na samym początku, no to myślę, że musielibyśmy zacząć to robić mniej więcej w listopadzie poprzedniego roku. To jest dosyć długi proces i czas, żeby to sobie wszystko zebrać i żeby to jeszcze było aktualne, terminy pozgrywać, popotwierdzać. My to robimy w przeciągu właściwie 3 tygodni. Robimy to dlatego, że nauczyliśmy naszych partnerów korzystanie z narzędzia, jakim jest strona internetowa, właściwie tak naprawdę platforma do zgłaszania wydarzenia i zarządzania tą ofertą. I oni to robią sami, czyli tak naprawdę wpisują propozycje wydarzenia, akceptujemy, wprowadzamy uwagi, pracujemy nad takim wydarzeniem. Jak już jest opisane, zaakceptowane, to tak naprawdę zostaje wtedy upublicznione, ale też generują nam się z tego informacje. No właśnie, udostępniamy też półki w sklepie internetowym, czyli możliwość sprzedaży tego wydarzenia i też robią to sami organizatorzy wydarzeń. Więc raczej naszą rolą jest nauczenie ludzi, w jaki sposób w ramach takiego wspólnego know-how promować to wydarzenie, jak je wpisać w poszczególne, że tak powiem, narzędzia i jak z tego korzystać. Myślę, że to jest coś, co zostanie absolutnie i będzie funkcjonowało nawet wtedy, kiedy nie będzie dofinansowań, tak? Bo też myślę, że te Dni Karpia, one mogły się tak rozwinąć dzięki środkom, którymi dysponowaliśmy jako stowarzyszenia, wdrażając strategię rybacką, ale właśnie jakby są też takim wyznacznikiem kierunku rozwoju obszaru. To, że one się odbywają jesienią, to nie znaczy, że właściwie całe środowisko i wszystkie podmioty nie przygotowują się do tego przez cały rok. A myślę, że też takim rezultatem chyba bezcennym jest to, że ludzie chcą przyjeżdżać tutaj na karpia przez cały rok i ten karp jest dostępny przez cały rok, więc można powiedzieć, że takie święto świętem, czyli Dni Karpia jako takie ukoronowanie tego wysiłku, natomiast ta praca się dzieje przez cały rok. No i to jest chyba największa satysfakcja, że udało się wykreować i faktycznie tak urealnić ten produkt i udostępnić ten produkt tutaj na obszarze, tak? Czyli te 800 lat tradycji, które mieliśmy i potem taka wspólna decyzja, że chcemy, tak, żeby ten obszar na Karpiu stał. No i chyba to się udało.
1: Często w trakcie tej rozmowy uśmiecha się pani, wspominając to, co za wami. Widać tą satysfakcję, ale są też momenty, gdy dłużej się pani zastanawia. Pytanie zatem już tak na koniec. Co dalej? Co widzicie w perspektywie kolejnych 5, 10, może 20 lat? Czy Dni Karpia przetrwają? Jeżeli tak, to jak będą ewoluować? Jakie macie plany, pomysły, zamierzenia?
0: Ojej, strasznie trudne pytanie. Bardzo bym chciała, żeby się dalej rozwijały i ilość wydarzeń i ilość partnerów, którzy się zgłaszają i też nowych partnerów, bo to też jest chyba takie fajne i miłe, że pojawiają się nowe podmioty. To nie są podmioty rybackie, tak? I faktycznie to są osoby, które połknęły, można powiedzieć, tego bakcyla przyrody i udostępniania przyrody i rozumieją tę zrównoważoną specyfikę Doliny Baryczy i znaczenie hodowli karpia dla tego obszaru. I pojawiają się coraz to nowe pomysły, no właśnie, albo realizowane przez organizacje, albo przez osoby, które tutaj się osiedlają, albo wracają do Doliny Baryczy i to jest super. To, na czym mi zależy, żeby podkreślać ten zrównoważony charakter gospodarki rybackiej, zresztą nie tylko gospodarki rybackiej, w ogóle turystyki. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie trochę możemy zacząć zjadać własny ogon, czyli nadmierna turystyka albo prowadzona w taki sposób, który niestety spowoduje zniszczenie, tak, tego bogactwa przyrodniczego, może być jest jednocześnie szansą, ale może być też zagrożeniem. Jak ja sobie wyobrażam w ogóle Dni Karpia? No chciałabym przede wszystkim, żeby były, żeby się odbywały, żeby przyjeżdżali tutaj ludzie i chcieli i mieszkańcy, i też goście, żeby jedli tego karpia. Chciałabym, żeby to był powód do tego, żeby tego karpia dalej tutaj hodować. Uważam, że nie powinien być tańszy, wręcz przeciwnie, powinien być droższy. Powinniśmy wiedzieć, jak cenna jest to ryba dla tego obszaru i płacąc za nią, jakie wartości tak naprawdę dzięki temu wspieramy. Tu mamy różne zdania z rybakami, bo oni są bardzo skromni, natomiast uważam, że absolutnie powinien być to produkt i jest to produkt wysokiej jakości, więc jest absolutnie wart swojej ceny, a jeszcze gastronomia lokalna przygotowuje go fantastycznie, co też nie jest tanim procesem, więc uważam, że nie powinniśmy narzekać na cenę ryby. To, co jest na pewno wyzwaniem, to jest kolejny etap przetwórstwa, czyli to, czego oczekują dzisiaj klienci. Nie tylko chcieliby zjeść rybę w restauracji, ale by chcieli zabrać sobie do domu w słoiku w postaci pasty czy przetworów. I to jest kolejny etap, który stoi przed nami, przed gospodarstwami rybackimi, żeby mówić o przetwórstwie, ryby i dostępności tej przetworzonej ryby nie tylko w gastronomiach lokalnych, ale też w sklepach na przykład, czy chociażby w sklepie internetowym.
2: To zaradne, gospodarne i życzliwe kobiety, które postanowiły śpiewać z myślą o swoim sołectwie. Ale Babki to zespół ludowy z Czeszowa, który od ponad 15 lat gra muzykę ludową, folkową i patriotyczną, integrując przy okazji lokalną społeczność. O historii zespołu i jego dotychczasowych osiągnięciach nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z założycielkami grupy, Bożeną Cieleń i Wiesławą Wawrzyniak.
1: Na początek taka trochę podróż w czasie. Cofnijmy się w czasie do roku 2009, to rok, który leży u podstaw waszej historii. Jak to się stało, że właśnie wtedy czeszowianki zgadały się i dogadały się, aby założyć zespół ludowy w waszej miejscowości?
3: Bożena Cieleń, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro i prowadząca zespół Ale Babki z Czeszowa. W tym czasie w szkole podstawowej w Czeszowie był realizowany projekt Od Wolności do Wolności we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zawonii, gminą Zawonia oraz gminnym ośrodkiem kultury w Zawonii. To był taki potężny, duży projekt trzyletni o takim wydźwięku patriotycznym, obywatelskim, tożsamościowym. W ramach tego projektu też zorganizowaliśmy konkurs piosenki patriotycznej. Nalegałam, żeby w regulaminie tego konkursu była kategoria dla osób dorosłych. A skoro się słowo rzekło, to i musiałam wspomóc te osoby dorosłe, żeby wystąpiły. Zwołałam panie z Czeszowa, zachęciłam do spotkań, przygotowań się i wystąpiłyśmy jako panie śpiewające z Czeszowa. Ale to nie wszystko. Też moje koleżanki ze szkoły też wystąpiły jako chór i w tym konkursie obie grupy zdobyły pierwsze miejsce. Okazało się, że było fajnie i chcemy się spotykać i tak to się zaczęło.
1: Czyli można powiedzieć, że połączyła was pasję do śpiewu taka przypadkowa przy okazji wydarzenia, przy okazji konkursu. Pytanie, czy właśnie ten pomysł stworzenia grupy wokalistek padł na podatny grunt? Jak właśnie w pierwszej chwili reagowały mieszkanki Czeszowa, słysząc pani propozycję? Chodźcie, spotkajmy się, pośpiewajmy.
3: Wysłałam imienne zaproszenia do osób, o których wiedziałam, że lubią śpiewać, mają trochę wolnego czasu i może zechcą się spotykać. I okazało się, że tak, że przyszła taka dość liczna grupa. Oczywiście potem się wymieniały osoby, ale tak trzon stanowi 12 pań. Sami mieszkańcy, myślę, że byli z nas dumni. Na początku z niedowierzaniem się przyglądali temu, co robimy, ale teraz mają powody do radości, że jesteśmy, że śpiewamy i też właśnie do dumy z nas.
1: Mówi pani, że ten trzon tworzy 12 osób. Za chwilę jeszcze do tych osób przejdziemy, ale właśnie to są same wokalistki, czy też muzyków mieliście od razu swoich z Czeszowa? Jak to na tym samym początku wyglądało?
3: Wyglądało bardzo skromnie, ale też byłyśmy pełne wiary w to, że umiemy zaśpiewać, że damy radę. Spotykałyśmy się, śpiewałyśmy a cappella. Dopiero później miałyśmy nauczyciela jednego, drugiego śpiewu, ale dalej bez instrumentu i w czasie pierwszej edycji naszych występów śpiewałyśmy właśnie a cappella i byłyśmy jedną z nielicznych grup, która w ten sposób występowała, ale nie miałyśmy żadnych kompleksów. Potem zaczęłyśmy współpracować z panem Bogdanem Sykiem ze Żmigrodu, to jest szef kapeli Dyszel. Przyjeżdżał do nas, z Dyszlem trochę śpiewałyśmy, przygotowywał nam podkłady do śpiewu. To była taka owocna 10-letnia współpraca. Jesteśmy mu tu wdzięczne, bo i ze względu na repertuar, i ze względu na te ćwiczenia wokalne, a obecnie współpracujemy ze Zdzisławem Franczakiem i z jego kapelą.
1: Jak słyszymy, wokalistki były, chęci były, no to skoro są panie, jest zespół, trzeba go jakoś nazwać. Dlaczego Ale Babki? Skąd taka nazwa?
4: Wiesława Wawrzyniak, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pro Futuro oraz wspomagająca prowadzenie zespołu Ale Babki. Początkowo znane byłyśmy jako śpiewające panie z Czeszowa, szybko jednak stałyśmy się siłą lokalnej kultury i przyjęłyśmy nazwę Ale Babki. Ale Babki są symbolem energii, kobiecej siły, dumy lokalnej i pasji. Działamy pod patronatem Stowarzyszenia Pro Futuro i jesteśmy dumne ze swojej wsi Czeszowa, którą aktywnie promujemy.
1: Od 2009 roku już sporo czasu upłynęło, a czy w tym babskim gronie pojawili się panowie, zarówno jako wokaliści, czy może jako ci wspomagający, nauczyciele śpiewu, muzycy, czy jednak jest to wybitnie kobiecy zespół?
4: Jest to wybitnie kobiecy zespół. Panowie niestety nie pojawili się. Byli z nami obecni, ale jako instruktorzy czy właśnie wspomagający nas instrumentalnie bardziej. Próby były, no ale niestety skończyły się fiaskiem. Żaden pan nie zdecydował się wstąpić do grupy 12 pań.
1: Pomówmy zatem jeszcze chwilę o tych paniach właśnie. Kto tworzy zespół? Czy ten skład jest faktycznie stały od samego początku, czy jakieś ruchy były? I też, czy w waszą działalność angażują się wyłącznie seniorki, czy jednak jest też ten młody narybek? No bo skoro krzewicie kulturę, to co będzie, gdyby was zabrakło? Czy na przestrzeni lat pojawiało się to młodsze pokolenie, zainteresowane również śpiewaniem i kultywowaniem tej ludowej tradycji muzycznej?
4: Na początku wymiana w zespole była oczywiście, ale już tak od kilkunastu lat w sumie jesteśmy w takim stałym gronie. W stałym gronie to jest tak: pani Zofia Bybłocińska, Genowefa Wojewoda, Mariola Mucha, Bożena Cieleń, oczywiście ja, Wiesława Wawrzyniak. Występowały z nami też również panie Danuta Madra, Stanisława Szyszka, Julia Marcinów, ale obecnie już jakby tylko uczestniczą od czasu do czasu w naszych próbach. No i również jest jeszcze Jadwiga Kuleszak. Była Dorota Raczyk, no niestety musiałyśmy ją pożegnać, ale doszły w międzyczasie właśnie nowe panie, pani Krystyna Czuchnowska i jeszcze Halinka Kulik, Pelagia Wolna, Ewa Mularczuk, Edyta Medyk, Alicja Radek. Także nadal skład jest 12-osobowy. W międzyczasie jeszcze występowały z nami dziewczynki. Karolinka Sokołowska, która była z nami jako dziecko w wieku już powiedzmy 3 lat, przystąpiła do zespołu i wiele lat z nami śpiewała. Możemy się pochwalić, że Karolinka brała udział w programie Voice Kids, także to też jest jakiś sukces i dla niej, i też dla nas, bo wywodzi się jakby z naszego zespołu. Była też Małgosia Szymkiewicz, która też wiele wniosła do naszego zespołu. Generalnie seniorki, ale gdzieś tam pojawiają się młode dziewczynki. Teraz też z jednej z pani wnuczka, Judyta Korybska, do nas zaczęła przychodzić.
1: Trzymając się trochę tej tematyki właśnie wieku i kultywowania tradycji, czy macie jakieś pomysły do tego, jak zachęcić te młodsze pokolenia do występów, żeby jednak no, to, co przez kilkanaście lat wypracowałyście, za kolejnych kilkanaście lat no, nie zostało zapomniane.
3: To nie jest łatwe, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili mają bardzo dużo różnych możliwości spędzania czasu czy rozwijania swoich zdolności. Zwykle to są w związku z tym nasze wnuczki, które już wiedzą, dlaczego babcia się stroi, dlaczego ten strój i tak dalej. I już nasiąkają dzięki nam tą muzyką, tradycją, chęcią śpiewania i przychodzą. Mamy nadzieję, że i dążymy do tego, żeby jednak zbierać młode dzieci. Zobaczymy, ale jesteśmy optymistkami.
1: Dużo wiemy już o Ale Babkach, o waszej historii. Jesteście zespołem ludowym, zatem pomówmy o muzyce. Jaką muzykę wykonujecie? Czy są to właśnie tylko i wyłącznie utwory ludowe, jakieś przyśpiewki, które mogą nam się kojarzyć choćby z dożynkami? Czy jednak ten wasz repertuar jest znacznie szerszy?
3: Od momentu powstania grupy szukałyśmy takiej swojej tożsamości, szukałyśmy repertuaru, więc na początku śpiewałyśmy wszystko to, co nam się podoba. I to były najróżniejsze piosenki. I ludowe, i biesiadne, i przyśpiewki, ale też takie klasyczne, popowe. Obecnie, właściwie dzięki Bogdanowi Sykowi, jednak poszłyśmy mocno w ludowiznę i okazuje się, że w tej kulturze ludowej, w pieśniach ludowych, to jest całe życie, cały świat. I tam wszystkie uczucia ludzkie i doświadczenia, problemy, stąd stała się nam ta muzyka ludowa bliska. Ja tego nie doceniałam wcześniej, dopiero poznawałam dzięki Bogdanowi te pieśni, tę muzykę. Poza tym mamy do tej pory pewien taki tożsamościowy, może nie problem, ale istnieje coś takiego, że wywodzimy się z różnych miejsc. Dolny Śląsk jest tym miejscem, gdzie zjechali się ludzie z różnych stron. W związku z tym nasze czy upodobania, czy doświadczenia te muzyczne też są różne, ale próbujemy je łączyć. Czasami zastanawiam się, czy śpiewając, wykonując jakiś koncert, czy ta nasza muzyka jest spójna też pod tym względem. Przestałam się tym martwić, bo uważam, że w ten sposób powstaje nowa jakość. Coś nowego dzięki temu powstaje, że nie chciałabym, żeby muzyka ludowa była taką cepelią, skansenem, gdzie się tylko powtarza stare teksty, starą muzykę, ale każdy powinien coś wnosić od siebie i też i my wnosimy nasze doświadczenia, nasze zdolności, upodobania.
1: Wykonując muzykę ludową, można bazować na klasykach albo, tak jak sama pani wskazuje, można coś nowego proponować. Jak rozumiem, jakieś swoje własne utwory, kompozycje też macie w repertuarze? Popełniły panie kilka swoich własnych utworów?
3: Jeżeli tak, to tylko pod względem tekstu. Mamy sąsiadkę, panią Mirosławę Kozłowską, która szczególnie w tym naszym pierwszym etapie pracy. Pisała nam tekst o Czeszowie. Czasami zmieniamy teksty te istniejące, dopasowując do naszych sytuacji. To tylko w ten sposób. I chcę jeszcze dodać, że bardzo ważne w tej muzyce też jest ważna taka obrzędowość. Chodzi mi też o jakby obrzędowość związana ze zmianą pór roku, świętami różnymi. My na początku zdałyśmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy występować publicznie, to musimy same stworzyć jakieś miejsce, jakieś wydarzenie, żeby to się działo, więc bardzo ważna dla nas są kolędy i w związku z tym powstał pomysł przeglądu kolęd w Czeszowie i już od kilkunastu lat, 6 stycznia, odbywa się powiatowy przegląd kolęd Rozśpiewany Czeszów, na który zapraszamy inne zespoły i w tej chwili właściwie przyjeżdżają zespoły ludowe i to, co my śpiewamy na przeglądzie kolęd, to są takie kolędy właśnie związane z kulturą ludową, z obrzędowością wiejską.
1: Dobrze, że wspomniała Pani o Waszym koncercie, o Waszym pomyśle na koncert Rozśpiewany Czeszów, bo właśnie teraz chciałem zapytać, skoro za Wami kilkanaście lat występów, pytanie, gdzie można było Was usłyszeć na przestrzeni tych lat i też jakie sukcesy, bo z pewnością takie były, udało Wam się osiągnąć.
4: Na przestrzeni właśnie lat miałyśmy ponad 300, można nawet powiedzieć 350 występów publicznych. Głównie to są występy w naszych okręgach. Występujemy na dożynkach gminnych, powiatowych, ale również występujemy na takich imprezach ogólnokrajowych, czy nawet międzynarodowych. Brałyśmy udział w krajowych dożynkach w Spale i w polonijnych w Wiedniu. Jak również występowałyśmy na międzynarodowych targach sztuki ludowej w Krakowie i oczywiście brałyśmy udział też, czy występowałyśmy na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej. Teraz jako zespół jesteśmy właściwie też współorganizatorkami, a czasami nawet organizatorami właśnie przeglądu kolęd, o którym tu już wspomniała Bożenka, jak również spotkań z okazji Dnia Kobiet, różnego rodzaju festyny, dożynki, podczas których możemy zapromować naszą miejscowość, naszą gminę czy powiat.
1: No właśnie, to chyba taki może nieoczywisty, ale jednak ważny aspekt Waszej działalności, że promujecie Czeszów, promujecie gminę Zawonia, powiat Trzebnicki. Pytanie, czy może widzicie to jako mieszkanki Czeszowa, że dzięki temu, że wystąpiłyśmy tu czy tam, słyszymy Kraków, słyszymy Wiedeń, może mieliście właśnie jakiś gości z dalszych części kraju, którzy postanowili zobaczyć, jak ten Czeszów w praktyce wygląda, o którym tyle śpiewacie.
4: Nasze spotkania integracyjne czy akcje lokalne spotykają się z dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale również powiatu.
3: Poza tym też jako członkinie Stowarzyszenia Pro Futuro opracowałyśmy wyprawę odkrywców. To jest taki spacer po Czeszowie z mapą, gdzie niekoniecznie trzeba z przewodnikiem chodzić, a żeby się czegoś o naszej miejscowości dowiedzieć. Też opracowałyśmy we współpracy z Europejskim Funduszem Wspierania i Rozwoju Wsi ścieżkę rowerową Jarka i jest to ścieżka, która prowadzi od Czeszowa przez Złotów, Stanięcice, właśnie Złotówek również i Czeszów. To jest takie duże koło. Prowadzi to nie mapa tym razem, tylko znaki QR, które są umieszczone na tablicach i tam są wiele informacji na temat naszej okolicy i też nie musimy się umawiać z turystami. Mogą sami dzięki tym znakom, dzięki tablicom spacerować po naszych okolicach, poznawać historię, w ogóle poznawać tę okolicę.
1: Czyli można powiedzieć, że jedziecie z występem na drugi koniec Dolnego Śląska czy Polski, promujecie Czeszów, Zawonie, powiat Trzebnicki, a później turystom, którzy przyjeżdżają tutaj, już dajecie narzędzia do tego, żeby poznali wasze okolice, o których śpiewacie.
3: Tak jest. Też wydałyśmy kilka pocztówek, nagrałyśmy 4 dyski, 2 płyty i to też są takie materiały, z którymi jeździmy, pokazujemy, rozdajemy jako prezenty. To też jest forma promocji nie tylko nas, ale właśnie naszej okolicy.
1: Zatrzymajmy się w takim razie na chwilę przy płytach, bo to było jedno z kolejnych pytań. Co to za albumy? Jakie utwory tam umieściłyście i tak naprawdę kiedy te płyty były wydane?
3: Skoro kolędy są takie dla nas ważne, stąd płyta z kolędami i ta płyta powstała przy współpracy z lokalną grupą działania Kraina Wzgórz Trzebnickich tutaj w Trzebnicy i tutaj śpiewamy takie właśnie trochę w ludowym nastroju kolędy. Oprócz tego mamy też takie nasze piosenki jako ale babkowe, klasyczne, ludowe. Wydałyśmy to właśnie nasza druga płyta. Te nasze płyty pochodzą z roku 2018 i 2015.
1: Skoro ponad 300 koncertów za Wami i tych lokalnych, regionalnych, krajowych czy zagranicznych, opowiedzcie proszę Panie, jak publiczność reaguje na to, co robicie na scenie. Czy widzicie zainteresowanie tą kulturą ludową, tematyką ludową, czy raczej, jeżeli jest to impreza masowa, to tak Panie śpiewają śpiewają na scenie, a publiczność jest zajęta tym, co wokół, jednak nie wyrażają zainteresowania kulturą ludową. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
3: Odbiór jest różny. Mamy grupę fanów, którzy wręcz jeżdżą za nami i uczestniczą w naszych koncertach. Takie osoby, które się cieszą tym, chcą uczestniczyć, tańczą, śpiewają z nami. Jest grupa, której na tym specjalnie nie zależy, ale też są osoby, które dzięki nam czują się zainspirowane. Koncertując, spotykamy się z różnymi reakcjami publiczności. To zależy też od tego, czy jest to impreza plenerowa, czy w jakiejś sali koncertowej, więc jest grupa osób bardzo zainteresowana, jest grupa osób takich, które po prostu uczestniczą w swojej imprezie, zajmują się sobą, a my jesteśmy tłem tylko, jakimś dźwiękowym dla tej imprezy, ale też to rozumiemy, bo każda impreza ma swój rytm, bo każdy musi wykonać swoją jakąś tam rolę, swoją pracę podczas niej. Ale też są osoby, które słuchają, niekoniecznie wcześniej będąc zainteresowanymi i czują się później zainspirowani, pytają, co robimy, dlaczego robimy i widzą w tym, co robimy, takie źródło energii dla siebie też, próbują coś z tym zrobić. Zresztą ja uważam, że byłyśmy pierwszą grupą po długim czasie, która powstała tutaj na terenie powiatu trzeplińskiego, a po nas tych grup powstało już chyba kilkanaście. I tak przypisuję sobie niewielką, ale jednak rolę w tym, że zachęciłyśmy innych też do śpiewania, do występowania.
1: Skoro byłyście takimi prekursorkami tej kultury ludowej tutaj w powiecie trzebnickim, co czujecie jako te, które właśnie przecierały szlaki? Jak słyszymy, za wami poszły kolejne, powstały kolejne grupy artystów ludowych. Czy współpracujecie też z innymi zespołami? Wymieniacie się doświadczeniami? Widać, że na północy Dolnego Śląska ta kultura ludowa wraca do łask?
3: Wydaje mi się, że tak, że w tej chwili tych zespołów powstało dość dużo. Śpiewają klasyczne pieśni ludowe, ale też takie folkowe i bawią w ten sposób i się oraz publiczność. Podobają się, coraz więcej też młodych osób uczestniczy w tym. Spotykamy się na różnych przeglądach, podglądamy się, podsłuchujemy. Piosenki, które nam się podobają, też śpiewamy, chociaż uważamy, że jeżeli to jest tej grupy, no to szanujemy ich wybór i na tych samych imprezach tych piosenek nie śpiewamy.

0: części. Skupiliśmy się na muzyce, na tym, co gracie, ale myślę, że dość ważnym aspektem i też taką cechą charakterystyczną każdego z zespołów ludowych jest to, jak się prezentuje na scenie. Pomówmy zatem o waszych strojach. Czy są to jakieś specjalnie dla was, czy przez was przygotowane stroje, ubrania? Czy są w nich zawarte jakieś lokalne akcenty związane na przykład z Czeszowem, z Zawonią?
1: Nasze stroje ludowe są stylizowane na dolnośląskie, ale są również symboliką naszej gminy Zawonia. Nasze spódnice są w kolorze zielonym, a symbolem gminy Zawonia jest właśnie kolor zielony. Ten kolor również pochodzi z rzeźby świętej Jadwigi Czebnickiej, która jest właśnie pokazana w szatach w kolorze zieleni. Stroje zostały zaprojektowane przez projektanta, który już w tej chwili to jest właściwie światowym projektantem, bo swoje wystawy ma już na salonach Mediolanu, Paryża. Jest to Kamil Hala z Wrocławia. Bardzo młody, ale utalentowany i zdolny projektant. W strojach swoich, jak słyszymy, prezentujemy się bardzo ładnie, podobają się wszystkim i my też dobrze się w nich czujemy. Zielona spódnica, kamizelkę mamy w kolorze żółtym i naszyte są kwiaty, maki, które też jakby są symbolem i Czeszowa, i w ogóle wsi. Stroje zostały właśnie zaprojektowane przez Kamila Hale i również przez niego uszyte.
2: Nasze stroje zostały sfinansowane z projektu i właśnie przez lokalną grupę działania Kraina Wzgórz Czebnickich.
0: W swojej codziennej działalności przede wszystkim krzewicie kulturę ludową, łączycie to, co na Dolnym Śląsku, no właśnie, trzeba scalić, bo jako, że są to ziemie odzyskane, społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, przybyło z różnych stron Polski. A co oprócz tego dajecie właśnie mieszkańcom Czeszowa? Czy tylko jakby jesteście takim przekaźnikiem tradycji, czy też organizacją, zespołem, który jednak integruje społeczność? Widzicie, że sąsiedzi przychodzą na wasze występy, spotykają się, rozmawiają ze sobą, wychodzą z tego cyfrowego świata, że jednak ta rola zespołu ludowego może być większa niż tylko przygranie do kiełbasy i do grilla na dożynkach.
1: Naszym podstawowym działaniem jest właśnie śpiewanie, ale też na przestrzeni lat, szczególnie na początku, byliśmy organizatorkami różnych projektów i również uczestniczyłyśmy w nich, takie jak Nordwalking, ścieżka rowerowa Jarka, kursy komputerowe organizowałyśmy dla mieszkańców Czeszowa i również brałyśmy udział w konkursach Urzędu Marszałkowskiego z odnowy wsi dolnośląskiej, i dzięki którym zbudowałyśmy witacze dla Czeszowa, które są właśnie są umieszczone na wjeździe i są też jakimś takim symbolem dla nas.
2: Bardzo ważne były nasze różne działania, podczas których mieszkańcy mieli możliwość spotkać się. Spotykali się, rozmawiali i co z tego wyniknęło? Uważam, że bardzo dużo. Zanim my rozpoczęłyśmy swoją działalność, Czeszów był mało takim aktywnym środowiskiem. Nawet nie reprezentowany był podczas dożynek gminnych z wieńcem dożynkowym. Myśmy zaczęły jeździć z tym wieńcem dożynkowym na dożynki gminne i pokazałyśmy mieszkańcom, że można robić różne rzeczy i zainspirowałyśmy ich do różnych działań. Wkrótce po nas powstało Stowarzyszenie Motocyklistów, pojawiła się nowa Rada Sołecka, bardzo aktywna. Strażacy, też widząc wsparcie w innych grupach, też bardziej aktywnie uczestniczyli w życiu wsi. Oczywiście spełniali swoje podstawowe funkcje, ale oprócz tego uczestniczyli w festynach i też pomagając, ale też prezentując swoje umiejętności i swoją działalność. Ktoś mi kiedyś powiedział nawet, że ruszyłyśmy Czeszów, że wprowadziłyśmy troszkę zamętu, ale też pokazałyśmy, że można coś robić. Powstał też Związek Emerytów, w tej chwili to jest taki klub emeryta w Czeszowie, też bardzo aktywny, więc zadziało się.
0: Jak słyszymy, Albabki z Czeszowa swojej miejscowości dały wiele, zaktywizowały ją, promowały ją. Pytanie zatem już tak tytułem końca, a co wam, jako Albabkom, dało występowanie w tym zespole, wam jako mieszkankom Czeszowa?
2: Mogę powiedzieć o sobie, że ta działalność dodaje życiu barw. Dzięki temu nasze życie jest pełne, moje życie jest pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące, aktywniejsze. Daje mi bardzo, bardzo dużo radości, satysfakcji. To jest coś, co mnie satysfakcjonuje, sprawia właśnie radość. I okazuje się, że cały czas czerpię. Nie tylko, że ja daję, ale cały czas czerpię. I czerpię ze spotkań z paniami, z ich doświadczeń życiowych, bo my nie tylko śpiewamy, ale rozmawiamy o życiu, o historii, bo każda z nas też ma jakąś swoją historię i dzielimy się tym, jedziemy gdzieś dalej i to jest jak taki kamień rzucony w wodę, zatacza coraz większe kręgi i są to przede

0: Wszystkim takie dobre doświadczenia.
1: Bardzo się cieszę, że mogę należeć do zespołu Ale Babki. Jest to moja też jakby pasja. Robię to, co lubię. Lubię śpiewać, ale lubię również pomagać, a udział właśnie w zespole, czy nawet praca w stowarzyszeniu Pro Futuro pozwala mi spełnić te moje marzenia nawet. Bardzo lubię właśnie uczestniczyć i w próbach, i występach. Bardzo lubię swoje koleżanki, z którymi mogę spędzać swój wolny czas i jestem z tego bardzo zadowolona, cieszę się, że mogę razem z nimi być.
2: To skoro jest tak miło i przyjemnie w waszym zespole, tyle możecie dla siebie wyciągnąć, ale dać też innym, to jak zachęciłaby pani słuchaczy, słuchaczki do tego, aby być może dołączyły do zespołu Ale Babki? I tą prośbę, myślę, kierujemy już do tych młodszych roczników czeszowianek, bo jak słyszymy, są babcie, są wnuki, ale tego środka wam brakuje.
3: Dzisiejszy czas nie jest łatwy, że świat jest taki skomplikowany, każdy się zajmuje swoimi sprawami, to jest zupełnie naturalne. Mimo to byłoby miło, gdyby więcej osób mogło uczestniczyć w tych naszych działaniach. Te działania dają bardzo dużo każdej z nas i też odkrywają w nas takie czasami nieznane pokłady. I dlatego zapraszam do nas osoby odważne albo takie, które się wahają, żeby się właśnie odważyły pokazać siebie i co bardzo jest istotne, a może często nieczęsto o tym mówimy, żeby odważyły się dawać siebie innym. To jest wielka wartość. Śpiewamy zawsze w środy o godzinie 16 w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. Zapraszamy. Wiem, że nie jest łatwo dołączyć do grupy już istniejącej, ale warto przyjść, posłuchać, porozmawiać z nami. Jeżeli zaiskrzy, to zapraszam i możemy zostać razem.

szczęśliwa. Minęła godzina 9:00, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry i zapraszam na ten wspólnie spędzony czas w niedzielny poranek. Przed nami bardzo rockowa godzina, jeżeli chodzi o polską muzykę. Ma dla Was m.in. Roberta Gawlińskiego. Będzie też klasyk od Budki Suflera. Warto zostać z Radiem SK2.

To Kleo i Łowcy Gwiazd na antenie Radia SK2. No właśnie, a jak wy polujecie na spadające gwiazdy, to śpieszę i donoszę, Aurygidy jeszcze będą spadały. Możecie je zaobserwować nawet jeszcze dzisiejszej nocy, bo kilka dni minęło od maksimum. Być może jeszcze coś uda się przyuważyć. Tutaj Radio SK2, budka suflera, ratujmy co się da już teraz przed nami. Zachowaj!

myślę, że nie stało się nic, bo przecież mamy niedzielę w kalendarzu, a niedziela od tego właśnie jest, żeby sobie na full odpoczywać. Robert Gawliński, nie stało się nic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a już teraz muzycznie przed nami Monika Lewczuk.

Miał pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Wykonanie tego kawałka na Top of the Top Sopot Hit Festival. No, the best. Naprawdę lepiej tego zrobić nie mogli. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami jeszcze między innymi wielki klasyk od zespołu Perfect, czyli Kołysanka dla nieznajomej. Ten zespół słyszycie jeszcze przed godziną 10.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

0: 1999 roku na pewno robili rankingi na najbardziej romantyczne kawałki wszechczasów. Mysłowic i my, czyli właśnie ta piosenka, na pewno była nieraz na szczycie. A przynajmniej tak w moim mniemaniu, bo ja uważam, że to jest szalenie romantyczny utwór do przytulania. To Mysłowic właśnie na koniec godziny 9:00, zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Tu Kacper Michalak. Trwa festiwal Karpia Milickiego Carp Fest. Dziś drugi dzień imprezy na terenie przy Stadionie Miejskim w Miliczu. Start koncertów już od 14:00, a wystąpią Back to Manam, Sanders, Carla Fernandez, Plan B, OSTR oraz Fukaj. Oprócz tego oczywiście masa innych atrakcji. Gastronomia, rękodzieło, stoiska z żywnością. W tym momencie trwa także bieg Karpia. Już po raz 14 odbywa się ta impreza. To na kąpielisku Karłów.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 10:00. Przed nami w tej godzinie oczywiście 10 najlepszych polskich hitach, a w niej między innymi zespół Virgin, będzie też nowość od Sanach, a także nówka sztuka od Sarsy. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Niektóre kawałki starzeją się jak wino. Rocznik 87, zespół Rezerwat i Zaopiekuj się mną. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ale na klasykach nasza zażyłość z polską muzyką się nie kończy. Mamy też nowości, taka nowość już teraz. Sanach, ITP, ITD już teraz.

Każdy z nas już za chwilę stanie się bohaterem tego kawałka elektrycznych gitar. To człowiek z liściem na głowie na antenie Radia SK2, no bo już niebawem zaczną spadać liście z drzew i rozpocznie się wielka, piękna, zresztą złota polska jesień. Za to na pewno trzymamy kciuki. Tutaj Radio SK2, przed nami Sarsa. Czy będziemy się pamiętać już teraz?

0: A jaka jest prawda o nas, do której czasem nie chcemy się przyznać? No taka, że bardzo lubimy się polenić, no ale mamy niedzielę, więc jak najbardziej jest to, nie jest to zakazane. Może tak to ujmę, niedzielny obiad, a potem wylegiwanie się, natapczanie, no to w latach 90. tak było. Wszystko okej, wszystko jak najbardziej na miejscu. Tu Radio SK2, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to za nami, a przed nami jeszcze w tej godzinie Oskar Cyms i Beata Kozidrak. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.

0: Jeśli dopadła Was niedzielna szarzyzna, to jak najbardziej zespół Manam wie, co zrobić, żeby było lepiej. Oprócz Błękitnego Nieba gramy Wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Ale jesteś zadowolony?
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia SK2, minęła godzina 11, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami i mam dla Was prawdziwy, wielki klasyk od pana Chrisa. Będzie Krzysztof Krawczyk, będzie też nowy Dawid Podsiadło i Ania Dąbrowska, Kasia Grodzka. Sobotnie wielkie dzień dobry.

Mija prawie że dokładnie. Za chwilę minie, we wrześniu. 20 lat, odkąd ukazała się płyta Tacy Samotni pana Krzysztofa Krawczyka, na której to płycie również znajduje się i ten utwór. To wszystko sprawił grzech. I Krzysztof Krawczyk. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Delikatnie przyspieszamy. Roxy i Błękit już teraz. Słyszę to.

Oby na błysk Dawid Podsiadło i Sobel szorowali ten nowy album, który wspólnie zapowiedzieli. Mam nadzieję, że to ukaże się już niedługo. Takie nowości. Na błyski Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. A już teraz delikatnie zwalniamy tempo. Ania Dąbrowska. Tego chciałam już teraz przed nami.

0: Można to uznać jako taką muzyczną terapię światłem. Piosenka Światłoczuła i Natalia Kukulska na antenie Radia SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, między innymi te rockowe, bo Krzysztof Zalewski jeszcze przed godziną 12:00, będzie też Andrzej Piaseczny i zespół Pektus. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: To świetny klubowy kawałek od Dziwki. Poza tobą nic. Takie nowości gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 12, a to oznacza, że za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Tu Kacper Michalak. Mam dla was idealną propozycję na wrześniowy spacer ze sztuką w tle. W przestrzeniach informacji turystycznej Baszta w Żmigrodzie można oglądać ekspozycję malarstwa Elżbiety Grzechowskiej-Lis pod tytułem Architektura w kwiatach. Prezentowane prace to wyjątkowe połączenie surowych form architektonicznych z ulotnym pięknem kwitnącej natury. Tym samym możemy zabrać siebie i bliskich w malarską podróż po urokliwych zakątkach i uliczkach pełnych barw. Wystawa potrwa do końca września.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 12. Jeżeli bardzo delikatnie chcecie sobie wejść w to niedzielne popołudnie, to ja proponuję wejść w rytmie lat 90. Piękna polska muzyka właśnie z tego czasu. Na początek tej godziny zespół Warius Manx, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gra.

Ale nas zabrała. Sylwia Grzeszczak, prosto do dżungli. Tutaj Radio SK2, tej muzycznej dżungli, bo w tej zwykłej to wilgotność powietrza duża. Prawdopodobnie nie ma czym oddychać. Jeszcze jakieś robaki mogą pogryźć. Także już najlepiej w tej muzycznej wersji. Tutaj Radio SK2, zespół Kombi. Nasze rendezvous już teraz przed nami.

Jedni żyją w pośpiechu, a inni żyją tak, że czekają na coś. I chyba o tym właśnie Łukasz Zagrobelny. Życie na czekanie na antenie Radia SK2. Dawid Kwiatkowski nie czeka, po prostu zabiera nas do Paryża. Café de Paris już teraz przed nami w Radiu SK2. Gdzie?

0: Dla mnie to jest hit tego lata, mimo tego, że jednak panowie śpiewają tutaj o ostatnim dniu lata, który zresztą też już za nami. Stare dzieje, prawda? Ale jednak nie do końca, bo głosujecie na ten utwór w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Gips, Igo i For Money. Ostatni dzień lata za nami, a jeszcze przed godziną 13 mam dla was Dodę, będzie też Baranowski, a także Edyta Górniak. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
10: I po reklamie.
11: Najlepsze

0: Testosteron i Kajach w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity gramy wam tutaj i to się nie zmieni absolutnie po godzinie 13. Dawid Podsiadło i Zalia, a jeszcze wcześniej, bo o 13 punktualnie, newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: I po reklamie.
13: Przypomniało mi się takie stare powitanie z dzieciństwa. Czesiczyłem kluski z rosołem. No to do niedzieli w sam raz pasuje. Minęła 13, Dawid Wajda, zapraszam na najlepsze polskie hity. Rozruszajmy się w tę niedzielę, o to zadba na początku tej godziny. Dawid Podsiadło, Zalia, Grupa Perfect. Ma nam więcej i nie zdradzam, po prostu zostańcie z nami.

Przy niedzieli witam się dopiero z wami, więc warto wspomnieć to i owo, że na przykład Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Faust i Mansfet obchodzą swoje imieniny. Pozdrawiamy, pozdrówcie wszystkich Mansfetów, na przykład i Magnusów, których znacie, i świętujemy tę niedzielę oczywiście przy najlepszych polskich hitach. Mrozy już teraz.

Lato od grupy Sami, ono jeszcze trwa przez 17 dni i zarówno to kalendarzowe, jak i astronomiczne, bo w tym roku w momencie równonocy jesiennej kończy się zarówno to i to, to będzie 23 września o godzinie 2 w nocy, znaczy 2.06 dokładnie, czasu polskiego, a później zacznie się już jesień i żółty jesienny liść od żony na przykład. Za chwilę Universe i Beata Kozidra, piękny romantyczny duet sprzed lat, to nasz taki wehikuł czasu, zróbcie głośniej.

0: Są takie okresy świetności dla polskich artystów. Taki okres na pewno przeżywa w tym momencie Margaret. Podobnie przeżywa Dawid Kwiatkowski, taki okres świetności. Oni są też w podobnym wieku. Niech tworzą, niech robią dobre polskie utwory, które później zagramy na antenie Radia SK2. To oczywiście Prima Ballerina i nówka sztuka od Margaret. W tej godzinie pojawi się jeszcze Mezzo z Kasią Wilk i ich Sakrum. Będzie także grupa Kult. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: I po reklamie.

0: Kto nie mógł wysłać nigdzie dzieci na wakacje i w wakacje odetchnąć od nich nie mógł, to dopiero teraz tak naprawdę łapie oddech, kiedy dzieci na pełnej, jak to mówią, wróciły do szkoły. Co prawda dzisiaj niedziela i pewnie jakieś trzeba rzeczy przygotować na jutrzejsze zajęcia, jutrzejsze lekcje, ale jeszcze mamy spokój. Tak gdzieś mniej więcej za miesiąc dopiero, w niedzielę o 22 dzieci wam powiedzą, że potrzebują kilo kasztanów do szkoły. Więc spoko, jeszcze możemy się jakoś trzymać.
1: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Sukat Spermichalak. W następny weekend warto będzie zajrzeć do Trzebnicy. Przed nami 46. Trzebnickie Święto Sadów i Plonów. Czeka nas zatem dożynkowa atmosfera. Będzie co zjeść i wypić, będzie czego posłuchać. Po prostu będzie dobra zabawa. Przez dwa dni, 12 i 13 września, będziemy mogli zrobić zakupy u lokalnych dostawców i rękodzielników. Będą też atrakcje dla dzieci. Oprócz tego koncerty. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie Skolim, w niedzielę Sand and Grace oraz Danzel.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
7: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Co ty tutaj robisz?
8: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
7: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
6: A wydarzenie jest bezpłatne.
0: Zwróćcie uwagę na to, że gdyby było to w tygodniu pracującym, to druga zmiana już by zaczęła swoją robotę, a pierwsza zmiana szłaby na fajrant. Po 14 witam Was również bardzo serdecznie i nie zawaham się użyć bardzo dobrej polskiej muzyki, którą mamy dla Was na niedzielę. Będzie Kasia Schadzka, Oskar Cyms, Lady Punk się pojawi, ale na początek nasza królowa polskiej sceny, czyli pani Doda. Zróbcie głośniej, Dawid Wajda, cześć ponownie.

Ma sporą rzeszę fanek. Oskar Cyms, przekonaliśmy się o tym, jak kiedyś przyszedł do nas do radia i jaki tam tłum pod radiem na Oskara czekał. I to chyba te dziewczyny właśnie tak głosują w naszej liście przebojów, żeby Oskar z tej listy nie wyleciał. Można wchodzić na sk2.pl, otworzyć sobie zakładkę Gorąca Polska 20 i już oddawać głosy na Oskara na kolejne notowanie, które w przyszły piątek po 18. Ania Wyszkoni ze swoim dobrym brzmieniem, potem Lady Punk. Zostańcie z nami.

Okazuje się, że właśnie chodzenie to przepis na sukces. Kleo w Radiu SK2 ze swoim utworem Za krokiem krok. Jak sobie czytam o tym, czy da się w pół roku zrzucić 10 kg, okazuje, że się da, tylko trzeba stopniowo zaczynać. Jak się teraz robi 4000 kroków, to co 2 tygodnie się dodaje po 1000, aż się dojdzie do 10 tysięcy dziennie i tak trzeba robić co dzień. I to pozwala na bezpieczne tempo około pół kilograma tygodniowo. I w pół roku w sam raz 10 kilo schudniemy. Jak zacząć to dziś, może to metoda na sukces. Nowość już teraz od BRO, Wychowany w Polsce. Słuchujemy się z tym utworem i za każdym razem odsłuchuje się go coraz lepiej. Zróbcie głośniej.

0: Dwa razy się zastanówcie, jak ktoś w niedzielę ucina sobie popołudniową drzemkę, żeby mu przypadkiem nie przeszkadzać. Ryś Rynkowski trochę o tym w tej piosence, żeby nie budzić marzeń ze snu. Ktoś może po obiadku gdzieś tam już pokima sobie delikatnie na tym narożniku, czy na sofie, czy tam na wersalce, co tam macie. To jest bardzo przyjemny niedzielny czas, kiedy możemy sobie na takie coś pozwolić. Kto nie może w trasie albo w pracy, oczywiście jesteśmy z wami i gramy dobrze po polsku, żeby czasy niewolnego, jeśli go nie macie, jakoś dobrze przeżyć. Kwiat jabłoni jeszcze w tej godzinie, czy męskie granie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.

0: To jest bardzo znamienny utwór. Bardzo znamienny, bo nie mówią co też bardzo. Po prostu i ciebie też bardzo. To pasuje do wszystkiego. Jak ktoś się każe pocałować gdzieś, no to i ciebie też. Jak ktoś cię kocha, to ciebie też lubi, to ciebie też nie lubi, ciebie też. Męskie granie orkiestra pasuje do każdej okazji. To z 2021 roku. Takie granie na finał tej godziny. Za chwilę 15:00 kolejna porcja dobrych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania, bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie. 15. Agata Chruściak, zapraszam. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
3: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
2: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby zostały ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
0: 15 minęła i rozpoczynamy kolejną godzinę dobrego polskiego grania. U nas tylko takie 100% polskiej muzyki, jeśli ktoś do nas dopiero w tym momencie dołączył i na przykład nie słyszał nigdy wcześniej, co to Radio SK2. U nas się właśnie tak gra. Dawid Kwiatkowski na początku tej godziny, a ja się nazywam Dawid Wajda. Cześć ponownie.

A tam zaraz mój kawałek podłogi, mój. Banku przez najbliższe jeszcze 20 lat, póki się hipoteki nie spłaci. Chyba że są tacy szczęśliwcy, którzy kredytu brać nie musieli. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Mr. Zup, Radio SK2, za chwilę Grzesiu Chyży. My dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. To bardzo tajemnicze słowo. Oznacza odkładanie wszystkiego na później. Jeśli jest coś, co odkładacie na później, możecie dać znać na 726 826 826.

0: Na klucz trzeba było zamknąć, by nie poszedł. Krótka historia od grupy Bajm. Są i wasze telefony w sprawie odkładania czegoś na później. Co to takiego? Słuchamy.
1: Zawsze odkładam na później, zapytę się o szefa o większą wypłatę. Na razie, Piotrek.
0: No i tak odkładamy i może się w końcu kiedyś uzbiera.

0: Oj, czekamy, czekamy, wręcz odliczamy do premiery nowego albumu Artura Rojka, zatytułowanego, no, w przewrotny sposób, nietypowo, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. 18 września ma pojawić się ten krążek, a Mirafiori to singiel, który zapowiada właśnie to wydawnictwo, nówka sztuka od Artura. Tu cytat, utwór Mirafiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi. Chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie. Dobrze, że takie utwory powstają. Możemy się na chwilę nad nimi zatrzymać, posłuchać tekstu, no i rozmarzyć się w tych pięknych brzmieniach. I tak wam gramy na antenie Radia SK2. W tej godzinie jeszcze Ewa Farna, pojawi się także Edyta Bartosiewicz.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kaufland jest fresh!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: przy takim na przykład rodzinnym obiedzie, takie zwolnienie od Edyty Bartosiewicz, żeby na przykład wujek z ciocią mógł sobie tego wolnego tam zatańczyć. Specjalna dedykacja właśnie dla wujka i dla cioci. I utwór ostatni, w tej godzinie akurat też jest ostatni, za chwilę 16:00, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Tu Kacper Michalak. Mam dla Was idealną propozycję na wrześniowy spacer ze sztuką w tle. W przestrzeniach informacji turystycznej Baszta w Żmigrodzie można oglądać ekspozycję malarstwa Elżbiety Grzechowskiej-Lis pod tytułem Architektura w kwiatach. Prezentowane prace to wyjątkowe połączenie surowych form architektonicznych z ulotnym pięknem kwitnącej natury. Tym samym możemy zabrać siebie i bliskich w malarską podróż po urokliwych zakątkach i uliczkach pełnych barw. Wystawa potrwa do końca września.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Spotkanie śledzi Michał Rawa.
14: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
13: Jeszcze informacja sprzed chwili. Właśnie zakończył się drugi set. Niestety znów przegrany dla Polski 25-19. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają właśnie władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie w przyszłym weekend, a szczegóły znajdziecie na małopolskatour.pl.
0: Jest niedziela, jest po 16:00. To jest dobry czas na szarlotkę. Jak ktoś ma szarlotkę. Jak ktoś nie ma szarlotki, to kawa musi wystarczyć. Chyba, że coś innego słodkiego, to też można po to sięgnąć. Bo przecież za niedługo już kolacja. Tak to szybko wszystko leci. Dawid Wajda, cześć ponownie. Przygrywamy dobrze, bo po polsku. Bądźcie z nami.

Sarsa w tym najnowszym utworze pyta, czy w przyszłości będziemy o sobie pamiętać. Jak się nie nagrało piosenki, nie napisało jakiegoś listu, nie zrobiło zdjęcia, to różnie z tym może być. Przecież jest coś takiego jak demencja. Ona w pierwszej kolejności objawia się tym, że zaczyna się mylić imiona. No to jest straszne. Aż się włos na głowie, Zygmunt. Był.

Daria Zawiało w Radiu SK2. Dzisiaj ten dzień walki z prokrastynacją, czyli odkładaniem wszystkiego na później. Fajną informację wyszukałem w internecie. A propos tego, ile odłożyć na czarną godzinę, bo to eksperci z Niemiec sugerują, żeby na koncie trzymać równowartość 2 do 3 miesięcznych pensji w razie czego. I tak sobie myślę, że Niemcy to sobie mogą radzić. W Polsce inaczej się odkłada. Na przykład zakupy na później, na po wypłacie.

0: jak słucham utworu Kai o pewnej plotce, bo cały utwór opowiada o pewnej plotce, to przypomina mi się, jak w niedzielę zawsze po południu ciocia przychodziła do mamy, zamykały się w kuchni i obgadywały całe osiedle. Może gdzieś to się u was odbywa, taki precedens w tym momencie. Ostrożnie, nie patrzcie, kto tam za drzwiami od kuchni stoi, bo różnie może się okazać. Kaja w Radiu SK2, w tej godzinie jeszcze Oskar Cymsz czy Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Znowu niespodzianka?
12: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Już się pewnie witacie z gąską. Wracacie do siebie, bo niedziela to czas powrotów przecież z tych weekendów. Oby bezpiecznie, oby do celu. Uważajcie na ostatnie kilka kilometrów, sam to przeżyłem. Na ostatniej prostej czasami zostanie kilkaset metrów i oko się lubi przymknąć. Żeby się nie przymknęło, będziemy dobrze grali po 17. Także bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co byście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Załońskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. To z Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, a rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową. Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był też robot Radia SK.
19: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
20: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
18: Rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 000 osób.
0: Godzinę temu mówiłem o kawie i o szarlotce, a teraz mamy po 5 o'clocku jesteśmy już, więc jakbyśmy mieszkali w Anglii na przykład, to byśmy herbatkę sobie sączyli w tym momencie. A ktoś może właśnie zaparzył. Nie zapomnijcie o tym, bo się zaparzy czasami. Zapomnij, ten worek tam leży i przypominasz sobie, jak już jest zimne, tego posłodzić się nie da, pomiodzić się nie da, nic się nie da. Więc przypominam tym, którzy zaparzyli właśnie herbatę, czas ją odebrać. Dawid Wajda, cześć ponownie.

To były czasy świetności budki suflera, kiedy nie kłócili się z żadnym Zenkiem i nikim innym. Twoje Radio SK2 gra cały czas i grać będzie. Ania Dąbrowska już się szykuje do grania i coś dla tych, którzy lubią dobrze płynący basik. Ja to lubię, jak w tym utworze, w ogóle we wszystkich utworach Ani Dąbrowskiej, tak jakoś bas jest skonstruowany, że on pulsuje, on tak sobie pływa. Zwróćcie na to szczególną uwagę teraz w tym utworze. Później Wiktor Waligura z Dry Schoolem. Zostańcie z nami.

Dopiero po najlepszych polskich hitach widać, jak czas szybko leci. Jeszcze niedawno się przytulałem do tego na szkolnej dyskotece. A tu proszę bardzo, tyle lat już minęło od tego czasu. W 2003 roku został wydany ten utwór Farby. Chcę tu zostać i zawsze z tobą być. No. Może w niektórych przypadkach to spełniło się do dziś i trwa. Niech tak będzie. Papa Dance z kolei już się szykują do grania. To utwór z 1986 roku. Dla niektórych też było do przytulania się na szkolnych dyskotekach. Tylko to troszkę starsze pokolenie. Chociaż nie ujmuję wam, bo do dziś buja. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami. Już teraz Papa Dance.

0: kilka godzin temu dzisiaj już chyba o nich wspominałem, że przechodzą i przeżywają w tym momencie czas świetności swojej, a jeszcze jak zrobili duet, to ta świetność jest podwójna. W tym utworze doskonale się o tym przekonujemy i kto oglądał Top of the Top Sopot Festival 2026, też wie, jaki spektakl na scenie poczyniła właśnie ta para. Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK2. W tej godzinie jeszcze Grzegorz Krzyży, pojawi się także grupa Bajm.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
20: I po reklamie.

0: Tam w tej piosence pojawia się sformułowanie w górę serca, pojawia się co mi dasz, panie, więc to pasuje do niedzieli, no grupa Bajm, też niedzielnie gramy w Radiu SK2, a jakże! Zbliżamy się do 18 i to finał naszego dzisiejszego spotkania, nie zostawiam was z niczym, bo same kolejne piękne polskie utwory, na przykład Jam zaplanowany, jest na po 18, zostańcie z nami, będzie Daria Zawiałow, będzie Sandra Reiser. Ja życzę pięknego niedzielnego wieczoru, słyszymy się oczywiście jutro rano. Dawid Wajda.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Duży jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: I po reklamie.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1, a o szczegółach Michał Rawa.
22: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
21: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro, a to w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK 2 Trzebnica. Mają zakaz, a jeżdżą. Na Dolnym Śląsku nie brakuje kierowców, którzy wsiadają za kółko mimo zakazu sądowego. Dolnośląska Policja przedstawiła dane z tego roku. Od stycznia do sierpnia złapano takich osób prawie 600. To 75 zatrzymań miesięcznie. W porównaniu z całym poprzednim rokiem funkcjonariusze zatrzymali 1059 takich kierowców, co dawało średnią 88 miesięcznie. Kamil Warzocha rozmawiał o tym problemie z Rafałem Greczukiem, policjantem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Jak wygląda ta sytuacja z kierowcami, którzy jeżdżą zakazami sądowymi? Bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie też dużo się o tym mówi, też dane, które wypływają, wychodzą, czy policja podaje, no okazuje się, że są kierowcy, którzy potrafią jeździć na drogach mimo wielokrotnych zakazów. No i tak się zastanawiam, czy policja jest w ogóle w stanie coś z tym zrobić, żeby takim sytuacjom zapobiegać.
3: Policja nie tyle co jest w stanie, ale też musi coś z tym zrobić, także zdajemy sobie sprawę z tej sytuacji. Jednakże to jest, no, marginalne są to sytuacje. W tym roku mamy już bodajże 600 osób zatrzymanych za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Także tutaj, jeżeli taka osoba zostanie złapana na tym zakazie prowadzenia pojazdów, to najczęściej dostaje już według zmienionych przepisów dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Także to jest bardzo, że tak powiem, nieopłacalnie. W tej chwili popełniamy przestępstwo i naruszając ten zakaz i dostaniemy dożywotnie zakaz kierowania pojazdem, także nigdzie w Polsce jeździć nie będziemy mogli. Tutaj policjanci, w szczególności ruchu drogowego, ale także inni, tutaj nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w Polsce, no bardzo, no, zwracamy na to uwagę. Jednakże takich osób, no, nigdy nie widać, czy to jest osoba, to ona musi wpaść w czasie rutynowej kontroli, w czasie przekroczenia, dajmy na to, jakiejś prędkości popełnienia wykroczenia, także to jest osoba, musi zostać sprawdzona przez nas w systemach i wtedy dopiero wiemy, czy ma zakaz prowadzenia, czy nie ma zakaz prowadzenia, także eliminujemy z drogi jak najwięcej tutaj takich osób na zakazie i na pewno wobec takich osób, jak również w osób, które spożywają alkohol, nie ma żadnej litości i pobłażania wobec takich osób.
2: A takie osoby w ogóle jakoś tłumaczą przed tym, dlaczego prowadziły ten samochód mimo zakazu?
3: No na taką, no, co tu powiedzieć, na taką głupotę to praktycznie nie ma żadnego wytłumaczenia, ale jednakże kierowcy mówią, że gdzieś musieli skoczyć, wyjechać, że to się tylko zdarzyło jeden raz. Co w większości wypadków jest nieprawdą, no bo to są osoby, które świadomie naruszają zakaz prowadzenia pojazdów. No i robią to świadomie i z premedytacją. Mhm.
2: A jak patrzy pan na obecne przepisy, egzekwowanie ich, to co też policja może, to nie uważa pan, że może też przydałoby się jakieś dodatkowe wsparcie w tym, żeby powiedzmy taki kierowca, który już zostanie przyłapany, miał jeszcze bardziej surową karę, żeby takie przypadki naprawdę ograniczyć do absolutnego minimum, żeby to był taki naprawdę mocny straszak?
3: No, ja już uważam, że te przepisy są dosyć mocnym straszakiem, tak jak już powiedziałem, że za naruszenie zakazu sądowego najczęściej osoby prosto z drogi trafiają do aresztu, także tutaj sądy już się też nie krępują, tylko po prostu skazują te osoby na karę bezwzględnego więzienia i tak orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów dożywotniego. Ale każda pomoc tutaj dla policji, zaostrzenie przepisów akurat w tym wypadku, to nie będzie budziło kontrowersji. Jednakże my jako policjanci musimy się stosować i egzekwować te przepisy, które aktualnie obowiązują w kraju.
2: Ale to możemy powiedzieć o takich kierowcach, że to są też na drogach recydwiści, tacy, którzy, no, na przykład wielokrotnie mają już zakaz, no i można o nich powiedzieć, że są tymi najgroźniejszymi?
3: No na pewno, bo ten zakaz też się nie wziął z niczego. Tutaj najczęściej zakaz kierowania pojazdów w Polsce dostają kierowcy za popełnienie przestępstwa drogowego, także za jakiś wypadek, często ze skutkiem śmiertelnym, albo za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jest duży problem na polskich drogach i taka osoba tak jest recydywistą. No jeżeli mamy zakaz prowadzenia pojazdów i kierujemy pojazdem, no to popełniamy przestępstwo, no to już jest świadome przestępstwo. Któryś raz zresztą.
2: A jeśli chodzi o te statystyki właśnie, to na Dolnym Śląsku to się poprawia? Czy trudno mówić tak w ostatnich latach o tym, że jest jakieś światełko w tunelu, że tych kierowców będzie mniej?
3: Jest, bo te nowe przepisy podziałały chyba troszkę bardziej otrzeźwiająco dla tych kierowców. W zeszłym roku bodajże to było prawie 90 czy 88 wykroczeń miesięcznie ujawnianych z zakazu prowadzenia pojazdów. W tym roku, no nie powiem, że to jest tylko 75, ale to jest, no, mniej tych wykroczeń. No, liczyłbym sobie wykroczeń przestępstw popełnianych, bo kierowanie na zakazie jest przestępstwem, także jest ich mniej. No i życzyłbym sobie, żeby w ogóle nie było takich przypadków, że ktoś, kto ma zakaz prowadzenia pojazdów, naprawdę za ten pojazd nie wsiądzie. I to też bym zaapelował do wszystkich państwa. Jeżeli wiemy, że nasz mąż, żona, znajomy ma taki zakaz, uniemożliwmy mu jeżdżenie tym pojazdem.
1: Dowiedzieliśmy się też, jak wyglądały wakacje na drogach. W całym województwie w wyniku wypadków życie straciły 22 osoby.
2: Jakie to były wakacje, jeśli chodzi o drogi tutaj na Dolnym Śląsku? Dużo było tych wypadków? Mało? Jak to wyglądało względem przyszłości?
3: Wakacje niestety już się skończyły, no i wypadków na pewno było za dużo, bo chcielibyśmy, żeby tych wypadków, szczególnie tych najcięższych, było jak najmniej albo w ogóle. No, wypadków względem zeszłego roku mamy na porównywalnej liczbie około 400, chyba tam 10 wypadków, jednakże tych najpoważniejszych z osobami śmiertelnymi było mniej. W tym roku na dolnośląskich drogach w czasie wakacji zginęły 22 osoby, aż 22 osoby. W tamtym roku było to aż 24. No, czyli jest delikatna poprawa, jednakże każdy taki wypadek to jest nieszczęście i to dla rodzin, dla tych osób, no ale też dla nas policjantów, bo to nie jest nic przyjemnego jeżdżąc na taki wypadek, oglądając skutki i następstwa takich wypadków. Także życzylibyśmy sobie my jako policjanci, żeby tych wypadków, szczególnie śmiertelnych, w całej Polsce nie było.
2: A są jakieś takie spostrzeżenia, właśnie dane, jeśli chodzi o podział tych niestety najgorszych wypadków, gdzie to się dzieje najczęściej, w jakich okolicznościach, bo mam wrażenie, że też od pewnego czasu dużo się mówi o tej niebezpiecznej autostradzie, a cztery u nas na Dolnym Śląsku, to można powiedzieć, że tam dzieje się najwięcej zła, jeśli chodzi o nasz region?
3: Czy najwięcej zła? No na autostradzie dochodzi do, jeżeli już są wypadki, to są dosyć poważne w konsekwencjach, ponieważ najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce wcale nie jest prędkość, jest to nieustąpienie pierwszeństwa. Jednakże wysoka prędkość powoduje te najgroźniejsze następstwa tych wypadków. Im szybciej jedziemy, tym skutki potencjalnego wypadku mogą być groźniejsze, także tutaj bym przestrzegał i apelował do wszystkich osób, no noga z gazu, no bo ewentualne zdarzenie przy niższej prędkości, no powoduje mniejsze obrażenia u nas, tak samo jak i u innych osób, także prędkość powoduje to, że te wypadki są poważne.
2: To jeszcze zapytam, pan widzi też może jakąś zmianę w kierowcach, jeśli chodzi o zaostrzenie przepisów, czy to jeśli chodzi o plany, jeśli chodzi o na przykład zwiększenie kwoty mandatów, czy takie wyciąganie kierowców z fotoradarów do opłaty administracyjnej, o tym się też dużo mówi, żeby po prostu egzekwować takie mandaty częściej z większą skutecznością, to myśli pan, że coś takiego faktycznie może pomagać, żeby zwiększyć bezpieczeństwo?
3: To na pewno, bo tutaj zawsze kwota mandatów, która jest teraz na drodze, możemy dostać mandat w kwocie do 5000 zł, także to już jest niebagatelna kwota, ale także punkty karne, które w Polsce od niedawna za te najpoważniejsze wykroczenia ich nie można skasować. Do tej pory, no można jeszcze kasować 6 punktów raz na pół roku, ale już nie za te najpoważniejsze wykroczenia, takie jak przejazd na czerwonym świetle albo prędkości powyżej 30 km na godzinę. Także tutaj poprawia się bezpieczeństwo, bo już kierowcy w Polsce, to zresztą widać, jeżdżą zdecydowanie wolniej, aczkolwiek zdarzają się jeszcze tacy kierowcy, którzy no nie stosują się do tych ograniczeń, ale to też nie jest jakiś ogół, to jest też już sprawy są coraz rzadsze.
1: Najpoważniejsze zdarzenia miały miejsce na autostradzie A4. Najczęściej wynikały z niedostosowania odpowiedniej prędkości, zaś o mniejszych wypadkach bez ofiar decydował często brak ustąpienia pierwszeństwa. A jak było nad wodą? Dodaje rzecznik prasowy Dolnośląskiej Policji Łukasz Dudkowiak.
4: Było bezpieczniej, aczkolwiek jeśli chodzi na przykład o wypoczynek nad wodą, odnotowaliśmy 9 utonięć. W 6 przypadkach udało nam się podjąć działania ratownicze i osoby zostały uratowane. Nieraz to jest przecenienie swoich umiejętności, jeśli chodzi o pływanie.
1: Policjanci zapewniają, że rośnie ogólna świadomość u obywateli o bezpieczeństwie. Z roku na rok, zarówno na drodze, jak i nad wodą, ofiar jest mniej. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które uruchomiło swoją nową siedzibę. Znajdziemy ją przy ulicy Milickiej 13A w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie poradni i jej ofercie opowiedzieli kierownik dr Filip Stramecki i koordynatorki Beata Pietrzak-Zalewska oraz Agata Kot. Rozmawiał z nimi Sebastian Stelmach.
5: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
6: Filip Stramecki, kierownik do spraw medycznych Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Milickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować w takim miejscu. Oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
5: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
6: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
5: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Milickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
7: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów, do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
5: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
7: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
5: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Milickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
8: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, Centrum Medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatry, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
5: Jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
8: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swój jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informację i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie. siebie nawzajem.
5: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi? Przychodzi do Was i co dalej?
8: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8:13.
0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. 47 występów w reprezentacji. Tyle na koncie ma Karol Linety, który trafił do Śląska Wrocław. Do Polski wraca po 10 latach, które w niemal całości spędził na włoskich boiskach. To kolejny głośny powrót do ekstraklasy w ostatnich kilkunastu miesiącach. W Widzewie grają już Świderski, Drągowski czy Wiśniewski, w Motorze Bereszyński, a w Krakowi Klich i Glik. O powrocie, naukach z włoskiego boiska, negocjacjach ze Śląskiem i o Wrocławiu porozmawialiśmy z samym bohaterem.
2: Dlaczego Śląsk? Dlaczego Ekstraklasa? To jest jednak powrót po 10 latach, dla Ciebie pewnie sentymentalny, no ale też może być niełatwy, no bo patrząc na powroty dużych nazwisk związanych z reprezentacją, te powroty są różne, no i często można się zaskoczyć tym poziomem ligi, który oczywiście się rozwija, no ale wydaje mi się, że taki piłkarz jak ty, no też musi mieć jakąś pokorę, kiedy wraca do Ligi Polskiej.
9: Dyrektor sportowy Śląska właśnie przyjechał parę razy do Poznania. No, pokazywał mi plan na zespół, plan na mnie, jak projekt w ogóle klubu. No i to mnie bardzo przekonało, żeby właśnie dołączyć do Śląska Wrocław. Mówi się to Beniaminek, ale taki Beniaminek, który tak naprawdę wróci, a zawsze był w Ekstraklasie, tak naprawdę przed spadkiem był praktycznie prawie był mistrzem Polski, był zdobył mistrzostwo. Więc duży klub. Co mnie skłoniło do powrotu do Ekstraklasy? No myślę, że to też jakby człowiek docenia to, jak się długo za granicą i wraca i jest się do Polski, to jak fajnie jest w Polsce. Też jak Ekstraklasa się rozwija i to naprawdę widać gołym okiem. Nawet parę lat wstecz, a teraz na jakim miejscu jesteśmy. Teraz tylko kibicować jakby polskim drużynom europejskich pucharach, aby zdobywać te punkty i żebyśmy pieli się w tym rankingu i żeby się nadal tak rozwijała.
2: Co przywozisz z Włoch do Polski, jeżeli chodzi o boisko, jeżeli chodzi o te rzeczy, które możesz tutaj do Ekstraklasy, do Śląska wprowadzić?
9: Na pewno dużo taktyki. Podchodzenie do szczegółów, że szczegóły naprawdę mają bardzo ważne znaczenie na boisku. Nawet te pół metra, trzy metra to naprawdę może dużo znaczyć. Na pewno podejście do życia mają takie bardziej spokojne, mniej stresu, więc dużo wyniosłem z tych Włoch, bardzo się cieszę, było super doświadczenie. Teraz wracam tutaj do klubu, też wcześniej jakby do Ekstraklasy, jestem w drużynie, której mam nadzieję, że w super sposób będę mógł swoje doświadczenie dać chłopakom i żeby to w dobrą stronę szło. No wiadomo, też nie miałem jakichś wielkich liczb na przestrzeni lat, których grałem, ale zawsze starałem się dawać się maksa i pomagać zawsze dla dobra drużyny, poświęcać, no bo to było dla mnie kluczowe, że zawsze drużyna na pierwszym miejscu, a później jakby ja osobiście. No i nadal robiłem to i nadal to będę robił i mam nadzieję, że w ten sposób pomogę drużynie zdobywać więcej punktów.
2: A masz jakieś przyzwyczajenia, które mógłbyś przynieść z Włoch, jeżeli chodzi o takie życie codzienne? Może jakaś kawka, siesta, tego typu rzeczy, które można też, myślę, realizować we Wrocławiu?
9: Po prostu jak cały czas jestem w Polsce, to mam wrażenie, że do 15 można coś tylko obiad, a później wszystko jest zamknięte po prostu o 19. No ale myślę, że ten taki spokój, trochę taka mentalność włoska, trochę mniej stresu. Oni tak, mam wrażenie, że próbują łapać radość z dnia, ale w tym, czy tak jest, czy nie, ale ja takie dobre wrażenie i tak po prostu mam.
2: Jakie są Twoje ambicje? Co musi się wydarzyć, żebyś Ty był na koniec tego sezonu zadowolony w Śląsku?
9: Znaczy, na pewno muszę dobrze grać, ale myślę, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy też, dyrektor sportowy Rafał powiedział, pokazał mi ten projekt, który mnie bardzo przekonał i teraz tylko zostaje jakby w moich nogach i głowie, aby spełniać ten projekt, spełniać oczekiwania. No, będę dawał z siebie maksa, a to, co przyniesie życie, to przyniesie.
2: To ja jeszcze tylko dopytam cię, jak zapatrujesz się w ogóle na życie w Wrocławiu? Co słyszałeś, co też może zdążyłeś zauważyć? No bo generalnie piłkarze tutaj chwalą to miejsce jako do życia, nie tylko sport, nie tylko klub, no ale no po prostu, że fajnie się tu żyje.
9: Wiesz co, właśnie rozmawiałem ze znajomymi, bo nigdy nie byłem w Wrocławiu, tylko byłem jedynie na meczach jeszcze, jak byłem w Lechu, byłem młodszy, wiadomo. Więc teraz mam przyjemność go zobaczenia. Wszyscy mówią w superlatywach, więc wczoraj też jakby z żoną mieliśmy trochę czasu właśnie iść na stare miasto, zobaczyć ten rynek. Naprawdę, no podoba się, no a pewnie jeszcze jest dużo miejsc do zwiedzenia.
1: O kulisach transferu i jego znaczeniu dla klubu porozmawialiśmy też z dyrektorem sportowym Śląska, Rafałem Grodzickim.
2: Jaki był ten transfer pod kątem takiej trudności realizacji? Gdyby go tak ustawić w jakimś rankingu, jeśli chodzi o transfery w Śląsku?
10: To myślę, że mocny, bo jest wiele klubów w polskiej ekstraklasie, które są w stanie dzisiaj zapłacić bardzo dużo. Śląsk nie płaci bardzo dużo, to musimy sobie głośno o tym powiedzieć. I trzeba było troszkę pokombinować, żeby pokazać projekt Śląska Wrocław, że to jest dobry wybór dla Karola. Oczywiście miasto, stadion to jedno, ale też, tak Karol powiedział, jak my go widzimy w drużynie, jaką rolę ma spełniać, jak my będziemy grać, więc dużo ludzi w to było zaangażowanych, cały pion sportowy, ale również sztab szkoleniowy, który miał swoje zadanie w tym aspekcie zrobić, wypracować. Kilka razy byliśmy w Poznaniu, myślę, że to było też kluczowe. Takie rozmowy w cztery oczy. No i to były rzeczy, które moim zdaniem przeważyły na naszą korzyść, no bo tak jak powiedziałem, myślę, że tych klubów, które widziały Karola u siebie i były w stanie mu naprawdę dobrze zapłacić, było bardzo dużo, a tak jak mówię, no my doskonale wiemy, jaki mamy budżet, jak go chcemy spinać. Fajnie, że w tamtym momencie okazało się, że Ortiz był w stanie zadebiutować w pierwszej drużynie, no bo to wszystko ułatwiło nam jakby spinanie finansów.
2: A ty był w trakcie tych rozmów, negocjacji jakiś cień Lecha Poznań w tym kontekście, że no mówiło się dużo, że Linet mógł nawet rok temu trafić do tego Lecha. To było jakieś porównywanie czy do warunków finansowych do tego klubu, czy do innych? Nie było tak?
10: Myślę, że nie, że absolutnie nawet nie bylibyśmy się w stanie zbliżyć do tego. I tak będzie na konferencji. No, my się skupiliśmy na tym, co możemy dać, ale przede wszystkim, co możemy Karolowi dać jako projekt, jako zawodnik, który po 10 latach wraca za granicę i nie chce odcinać kuponów. On chce jeszcze wrócić na ten najwyższy level i my chcemy mu to po prostu pomóc mu w takim funkcjonowaniu. Karol wie doskonale, co musi zrobić, ma w sobie bardzo dużo ambicji i to chyba w tych rozmowach było najważniejsze.
2: Czyli co, taka pierwsza planowa gwiazda obok Piotrka Samcotalara dzisiaj będzie?
10: No myślę, że nie róbmy generalnie z tego właśnie coś ponad Karola, bo Samiec Talar na pewno jest naszą gwiazdą, jest liderem, jest kapitanem i jest chłopakiem stąd. Karol nigdy nie był gwiazdą w żadnym z zespołów, w których grał i my tu też krzywdy temu nie będziemy robić. Marketingowo na pewno to jest dzisiaj duży ruch transferowy, ale Karol doskonale wie, co my będziemy oczekiwać od niego na boisku i myślę, że jeśli on będzie to wypełniał, no to ta drużyna po prostu przy nim będzie się rozwijała mocniej, a też nie ukrywam, że trener Simundża to jest trener, który pozwala zawodnikom, wielu zawodnikom popatrzeć na nasz projekt troszkę inaczej, bo to jest trener z doświadczeniem, ale też trener, który w swoim CV potrafił budować nie tylko zespoły, ale indywidualnie zawodników.
1: Rozmowy przeprowadził Kamil Warzocha. Pomogą uczniom i nauczycielom. Trzebnickie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcanie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiada nam dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
11: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także no, celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe i w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, która ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią, to też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową, mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki. Nie tylko sport i WF. Mamy dwa wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy trzy kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w dwie strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju, czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie 2 psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubionym i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową uczelnianej komisji rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działania swoje od 1 czerwca, w tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać, zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu, wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy, naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Ta historia rozpoczęła się ponad 100 lat temu. Pod koniec XIX wieku na północy Dolnego Śląska wybudowano Żmigrodzko-Milicką Kolej Powiatową. Niedługo po niej powstała druga, kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka. Po wojnie połączono je, tworząc Wrocławską Kolej Dojazdową. O historii rozwoju wąskotorowego kolejnictwa w naszej okolicy, późniejszym upadku kolejki, ale i szansach na jej reaktywację, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Szymonem Szczęśniakiem ze Stowarzyszenia Wrocławsko-Milickiej Kolei Wąskotorowej.
5: Zacznijmy od historii. Prowadzicie stowarzyszenie upamiętniające funkcjonowanie Wrocławskiej Kolei Dojazdowej, czyli kolejki wąskotorowej, która przed laty łączyła Milicz, Żmigród, Prusicę, Trzebnicę i Wrocław. Czym była ta Wrocławska Kolej Dojazdowa? Kiedy i na jakich zasadach ona funkcjonowała tutaj na północy Dolnego Śląska?
9: Szymon Szczęśniak, jestem założycielem Stowarzyszenia Wrocławsko-Milickiej Kolei Wąskotorowej. Historia zaczyna się tak naprawdę w roku 1892. Wówczas Parlament Pruski wydaje dekret o budowie lokalnych linii kolejowych i to jest taki zapalnik, który pozwala na budowę w dużej mierze kolei wąskotorowych właśnie na terenie całych Prus, na terenie dzisiejszej też Polski, pamiętajmy o tym. I właśnie w roku 1893 już podjęta zostaje decyzja o budowie Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej, a następnie w 1898 roku o budowie kolei Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej, bo mała ciekawostka, to nie od początku była jedna kolejka. Na początku to były dwie, ze stacją styczną w Prusicach i później dopiero w 1946 roku zostały one połączone w jedną całość, w Wrocławską Kolej Dojazdową.
5: Jakie w tych jeszcze przedwojennych czasach miała zastosowanie ta kolej wąskotorowa? Czy to był tylko transport ludności, czy też transport produktów? Jak to wyglądało?
9: Przede wszystkim chodziło o transport towarów, bo nawet do dnia dzisiejszego kolej pasażerska w takim ruchu rozkładowym, ona nie jest opłacalna. Jeżeli mówimy o utrzymaniu logicznej ceny za bilet przy danym odcinku trasy i odpowiednim potoku pasażerów, to nie jest opłacalne. Chodziło głównie o transport towarów, no ale też w pewnej części o transport ludności, bo trzeba pamiętać, że koniec XIX wieku to głównie na wsiach dojazdy do wsi, no to nie mamy dróg bitych, to są wszystko drogi nieutwardzone. Transport, no to tylko wozami, konno, to nie jest transport. Na każdą porę roku, zima, roztopy, to wszystko ustaje. Natomiast nagle okazuje się, że mamy możliwość budowy kolei, która będzie funkcjonowała przede wszystkim cały rok, ale też będzie przewoziła pasażerów i towary na o wiele większą skalę niż wcześniej. No i kolejna rzecz, czemu ten tor wąski? Bo tor wąski jest tańszy. Przede wszystkim on jest tańszy w budowie. Mamy przede wszystkim mniejsze szyny, lżejsze, tak bardziej fachowo to ujmując. Mamy też możliwość budowy łuków o mniejszym promieniu, czyli mamy też możliwość wpasowania jakby tej linii kolejowej w lokalny krajobraz, czym unikamy dużych kosztów związanych z budową dużych mostów, wiaduktów, innych obiektów infrastruktury kolejowej, która jest dość droga. Powstają właśnie te dwie koleje wąskotorowe,
12: Już na koniec XIX wieku mamy wybudowaną całość linii z Wrocławia do Trzebnicy i Prusic, z kolei wrocławsko-trzebnicko-prusicką, czyli tą dzisiaj najbardziej znaną. No i od 1895 roku kolej żmigrodzko-miliską, kolej powiatową. Co ważne, rozstaw obydwu kolei to jest 750 mm. Dla porównania te duże tory to jest 1435, czyli to jest, można powiedzieć, że połowa tego dużego rozstawu. To zapewnia nam z jednej strony zachowanie całkiem sporych możliwości przewozu towarów, bo mamy możliwość zastosowania chociażby wagonów transporterów, czyli wagon kolei normalnej jedzie na torach wąskich za pomocą specjalnego wagonu kolei wąskotorowej. Mamy też możliwość rozwinięcia dość dużej prędkości, bo mówimy tutaj o prędkości rzędu 20-25 km na godzinę, co w przypadku węższych torów jest niemalże niemożliwe. No, a z minusów niestety, no to przede wszystkim ta mała prędkość, tak? No bo na dużej kolei już wówczas mamy możliwość osiągnięcia gdzieś prędkości rzędu 60, 70 czy nawet 80 km na godzinę. Tutaj średnia prędkość to gdzieś około 20, 25 maksymalnie km na godzinę. No i przede wszystkim jeszcze, jeżeli mowa o kosztach, no to tak trochę jak z samochodami, tak? Mamy mniejszy samochód, no to on jest też po prostu tańszy. Przede wszystkim w kupnie czy w utrzymaniu. I tak samo jest tutaj, mamy małe parowozy, małe wagony i jest po prostu taniej.
5: Wspomniałeś o towarach, które były tutaj transportowane. Czy mamy wiedzę, co właśnie Milicz, Żmigród czy Trzebnica dawały Wrocławiowi? Jakie towary na tej trasie były transportowane?
12: Jeżeli chodzi o trasę do Wrocławia, no to przede wszystkim mamy transport na przykład buraków cukrowych. Mamy cukrownię we Wrocławiu i transportowane są buraki cukrowe czy też inne płody rolne do Wrocławia. Natomiast wiadomo, z Wrocławia jadą różnego rodzaju rzeczy użytkowe, inne tego typu sprzęty potrzebne ludności na wsiach. Natomiast jeżeli chodzi o północ linii, czyli Milicz czy Żmigród, no to głównie transportowane jest między innymi drewno. Mamy tartaki w Miliczu, w Sułowie. One są głównymi klientami kolejki, włącznie z tym, że nawet w Sułowie jest wybudowana do tartaku bocznica kolejowa, którą wpychane są wagony z kolei publicznej na teren tartaku.
5: Z tego, co mówisz, główną osią działalności tej linii kolejowej, wrocławskiej kolei dojazdowej, był transport produktów, no ale siłą rzeczy też ludności. Pytanie, jak ówcześni mieszkańcy tego terenu traktowali tą kolej? Czy była to szansa na dojazd na przykład do pracy, czy może, tak jak chyba ją postrzegamy czasami dość sentymentalnie już z czasów powojennych, jako taką trasę turystyczną?
12: I tak i nie. Na to się nie da tak jednostkowo odpowiedzieć, w którą stronę. Przede wszystkim nagle okazuje się, że na przykład podróż ze Żmigrodu do Milicza, czy z miejscowości pomiędzy tymi dwoma większymi miejscowościami, no to tak na przykład jakbyśmy sobie teraz pomyśleli, że wycieczka przed wybudowaniem kolei na przykład do Milicza na targ, czy w jakichś powiedzmy tam interesach Słowa, no to była wyprawa tak naprawdę na cały dzień, tak? Natomiast nagle okazuje się, że mamy otwartą kolej i możemy rano pojechać, w południe wrócić i załatwić wszystko w większym mieście. Jeżeli chodzi o przewóz turystów, to też bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę kolejka wrocławska była pionierem na terenach dzisiejszej Polski, a jestem też w stanie powiedzieć, że może i nawet Europy czy świata, jeżeli chodzi o przewóz turystów. I mamy już rok 1899, jak otwarta zostaje linia wąskotorowa z Wrocławia do Trzebnicy. Trzebnica to jest wówczas uzdrowisko. To jest bardzo popularne uzdrowisko wśród mieszkańców Wrocławia, no bo jest blisko i to jest takie po prostu miejsce do wyjazdu na jeden dzień czy na weekend. I już wówczas, w momencie otwarcia kolejki, zostają zamówione 4 wagony letnie, czyli wagony niewyposażone w szyby, które dzisiaj znamy z pociągów tak naprawdę z całej Polski, a to jest rok, koniec XIX wieku. Wówczas turystyka, no to jest coś, co jeszcze, że tak powiem, dopiero zaczyna powstawać, a już mówimy o przewozach ludności do celów turystycznych koleją wąskotorową. I co ciekawe, te dwa wagony istnieją do dzisiaj. One się znajdują na Mazowszu w Muzeum Kolejnictwa. Jedyne dwa wagony do dzisiaj zachowane, oryginalne z obydwu kolejek, z kolejki żmigrodzko-milickiej. Żadna jednostka się do dzisiaj nie zachowała. Z kolejki wrocławsko-trzebnicko-prusickiej właśnie te dwa wagony. O Żmigrodzie, Miliczu jest nam ciężko mówić, no bo nie mamy wagonów turystycznych, bo tutaj jesteśmy w 100% pewni, że ten przewóz turystów był. Natomiast wówczas no jeszcze nie sortowano, że tak powiem, tych biletów na tych, które wykorzystane zostaną do przewozu tego dojazdowego, tak? Do szkoły, do pracy, czy do celów turystycznych, gdzie jedziemy, żeby się przejechać, czy jedziemy wypocząć nad rzeką. To jest jeszcze wówczas nieznane i de facto no, o tych przewozach turystycznych na części północnej, na terenach, gdzie wcześniej była kolejka Żmigrodzko-Milicka, no to mówimy dopiero o latach powojennych. Wcześniej jest to nieudokumentowane w żaden sposób, bo po prostu było to niemożliwe.
5: No właśnie, zahaczyłeś już o te czasy powojenne, o nich teraz pomówmy. Jak zmieniła się rzeczywistość funkcjonowania tych obu linii kolejowych właśnie po wojnie? Gdy przyjęły je Polskie Koleje Państwowe, powstała właśnie Wrocławska Kolej Dojazdowa. Czy nadal po wojnie wykorzystywano ją głównie do transportu produktów, usług, czy jednak bardziej zastosowania były takie lokalne, pasażerskie, czy nawet turystyczne?
12: Wojna bardzo zmienia kolejkę, a w zasadzie jeszcze wówczas obydwie. Przede wszystkim to są do 1946 roku przedsiębiorstwa, nazwijmy to prywatne. One są pod nadzorem samorządów czy instytucji prywatnych. Natomiast w 1946 roku, no wiadomo, zmienia się ustrój gospodarczy. Przede wszystkim tutaj też na tym terenie zmienia się administracja i obydwie kolejki zostają wcielone do struktur PKP. I wówczas one zostają po raz pierwszy fizycznie połączone. Mamy możliwość wówczas pierwszą przejechania pociągiem z Wrocławia przez Trzebnicę, Milicz aż do Sulmierzyc. Przed wojną nie ma takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o transport, no to jest dalej transport ludności, ale też w dużej mierze transport towarów. No bo wiadomo, mamy zniszczenia wojenne, wiemy też, że kolejka pomagała w odgruzowaniu Wrocławia. No i przede wszystkim musi gdzieś ten przemysł się rozwijać, także po prostu ludzie, którzy tutaj napływają z kresów wschodnich, mieli przede wszystkim pracę, no ale też miejsca, w których mogą mieszkać, bo de facto no, kolejka przywoziła do mniejszych miejscowości wszystko. To jest też w dużej mierze transport towarów. No i później wiadomo, ruszają z powrotem tartaki, zakłady przemysłowe, cukrownie, które kolejka obsługuje. Transport ludności wówczas jest naprawdę bardzo duży. Lata 50. to są te najlepsze lata, jeżeli chodzi o transport pasażerów. Mamy tylko jednostkowe dane, jest to około 500 000 osób rocznie wówczas w najlepszych latach. To jest połowa lat 50. Jeżeli chodzi o odcinki kolejno, to trzeba też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W 51 roku de facto zaczyna się już likwidacja kolejki. Wówczas zostaje zamknięty ten słynny odcinek miejski we Wrocławiu. Odcinek z placu Staszica na Różankę. To jest dzisiaj takie ikoniczne bardzo miejsce, no bo pierwsze co jak wpiszemy kolejka wąskotorowa we Wrocławiu, to są właśnie te zdjęcia. To są zdjęcia jeszcze z czasów przedwojennych, bo z lat 30. Do dzisiaj znamy tylko jedno zdjęcie przedstawiające parowóz tam w tym regionie, czy w ogóle pociąg z czasów powojennych. I w grudniu 51 roku zostaje zamknięty ten odcinek. On miał być już zamknięty o wiele, wiele wcześniej. Tutaj wszystko chodziło o to, że miasto wraz z rozwojem, ekspansją na tereny właśnie Różanki, Osobowic, Karłowic, wzmaga się ruch tramwajów. Kolejka ma jedną wspólną szynę z tramwajem na obydwu torach. Kolejka jedzie 15 na godzinę w mieście, a tramwaje jadą o wiele szybciej. Jest też ruch samochodów, no i nagle okazuje się, że pociąg zaczyna nam po prostu korkować całą część miasta. No i w 51 roku jest już likwidacja tego odcinka. To w zasadzie centrum Wrocławia na plac Staszica na ulicę Pomorską. Po likwidacji już tylko na stację na Różance, na stację Wrocław Wąskotorowy wówczas.
5: Wspominałeś, mówiąc o pierwszych latach funkcjonowania kolejki, trochę o tempie jazdy, ile ta kolejka wyciągała. Tutaj jest też pewna ciekawostka, choćby na trasie Trzebnica-Wrocław, że ten czas podróży był różny. W zależności od tego, czy się jechało do Trzebnicy, czy do Wrocławia. Z czego ta różnica wynikała?
12: Przede wszystkim bardzo często było tak, że na stacjach pośrednich po prostu się pociągi krzyżowały. No i pewne miały, że tak powiem, ustalony w rozkładzie jazdy priorytet, drugie musiały je puszczać. Też była bardzo duża zależność od tego, jakim pociągiem jedziemy, bo warto zaznaczyć, że ze względów ekonomicznych nie była to, powiedzmy, taka kolej, takie pociągi, jakie znamy dzisiaj, że jedziemy pociągiem osobowym, tylko to były pociągi też w dużej mierze towarowo-osobowe. To były tak zwane pociągi zbiorowe, które zabierały czy odstawiały na każdej stacji wagony towarowe. Więc na każdej stacji stajemy i albo robimy manewr na zasadzie przyłączenia wagonów, które oczekują na przyłączenie właśnie do pociągu, albo wagony odstawiamy pod ładownię, albo i to, i to. No i w zasadzie poświęcamy na przykład 20-25 minut na postój, bo parowóz jest potrzebny, żeby do składu pociągu dołączyć czy odłączyć z niego wagony. No i tutaj podróż jest zdecydowanie dłuższa w takim wypadku, no bo nie mówimy tutaj o czasie postoju na stacji, który jest wymuszony tylko czasem wymiany pasażerskiej. No i plus górki trzebnickie. Tutaj podjazdy też były dużym wyzwaniem. Ten odcinek do Trzebnicy z Wrocławia, gdzieś powiedzmy od Wysokiego Kościoła, Wiszni Małej, no to jest odcinek de facto, dzisiaj sklasyfikowalibyśmy go jako odcinek linii kolejowej górskiej. Łatwiej było zjechać z Trzebnicy niż wjechać.
5: W tym okresie powojennym kolej miała i swoje dobre okresy, ale też nieco gorsze, w efekcie czego została zlikwidowana. Działo się to jakby dwutorowo, bo najpierw zniknęła nam ta trasa trzebnicka, później też trasa milicka. Kiedy to nastąpiło i tak naprawdę co leżało u podstaw tego, że nie opłacało się prowadzić już wrocławskiej kolei dojazdowej na tych trasach?
12: Jeżeli chodzi o ten odcinek Trzebnica-Wrocław, no to przede wszystkim widzimy nawet do dzisiaj, że mamy tutaj pewien konflikt interesów, tak? Bo z dworca na Dodrze kursowały pociągi normalnotorowe do Trzebnicy. Natomiast jeszcze nawet przyjmujemy czas, gdzie działa ten odcinek miejski, no to dosłownie 100, może 200 metrów w linii prostej od dworca na Dodrze mamy stację początkową kolejki, która jedzie do Trzebnicy. No i tutaj wówczas PKP naprawdę bardzo mocno rozważa, który odcinek powinien zostać. Zostaje wybrana kolej normalnotorowa. To, co ciekawe, spotyka się z bardzo dużym protestem ludności. Ostatni pociąg, który wyjeżdża z Wrocławia do Trzebnicy, pociąg wąskotorowy, w maju 1967 roku, to jest blokowany kilkukrotnie na trasie do Trzebnicy. Dwukrotnie musi interweniować policja. Na torach po prostu powstają barykady w celu nieprzepuszczenia dalej pociągu. Wszyscy wiedzą, że jak już pociąg do Trzebnicy dojedzie, dokładniej wówczas już nawet nie parowóz, tylko wagon motorowy, dojedzie do Trzebnicy, on już z Trzebnicy nie wróci. No, finalnie wagon do Trzebnicy dociera, tory zostają zlikwidowane bardzo szybko. No i kolejka w zasadzie zostaje okrojona już wówczas do takiej formy, którą znamy do początku lat 90. Co ciekawe, ona nie traci swojej nazwy, bo tutaj w nomenklaturze pojawiają się różne dane. Natomiast cały czas jest to wrocławska kolej dojazdowa, pomimo tego, że do Wrocławia już nie dojeżdża. I w roku 1991 następuje całkowita likwidacja. To jest linia kolejowa Trzebnica-Milicz-Sulmierzyce z odnogą w Przedkowicach do Żmigrodu. No i tutaj niestety mówimy w zasadzie nie tylko o naszej kolejce, ale w wielu kolejkach w całej Polsce, ogólnie całej kolei w Polsce wówczas. W roku 1989 zaczynają się zmiany administracyjne i kolej niestety nie odnajduje się w tym. Linie, które wówczas były finansowane gdzieś tam z góry, pomimo tego, że były nieopłacalne, nagle okazuje się, że muszą same na siebie zarobić. Też powodem tego, czemu nagle kolejka na siebie nie zarabia, choć de facto kolejka nie zarabiała na siebie od końca lat 60., no to jest to, że samochody starają się tak naprawdę powszechnie dostępne. Kolejka, która nie przechodziła remontów od lat 70., przełomu lat 70., 80., gdzie mamy takie absurdy, jak jakieś tam fragmentami zwolnienia do 5 km na godzinę. I pokonanie odcinka Żmigród-Milicz zajmuje prawie 2 godziny. No a samochodem nawet wówczas, no to będzie gdzieś to około, powiedzmy, godziny czasu, może nawet mniej. Okazuje się, że kolej nie ma sensu. Nie jest to atrakcyjne. Bardziej opłaca się kupić samochód niż podróżować pociągiem, no bo przede wszystkim mamy tą dostępność, tak? Transport samochodem to jest transport od drzwi do drzwi. Natomiast na pociąg trzeba czekać. Wówczas też jest wdrażany tak zwane celowe wygaszanie popytu na kolei w Polsce. Czyli rozkład jest dobierany tak, żeby nie zdążyć do pracy, do szkoły, czy

0: na naszą kolejkę, na ogólnie linie lokalne, koleje wąskotorowe w całej Polsce. Nasza akurat jest tą jedną z pierwszych zlikwidowanych. Przez to też w zasadzie nie przetrwała do dnia dzisiejszego, bo wiemy w zasadzie dzisiaj, że jeżeli ona tak jak kilka innych pracowałoby do roku 2000-2001, to prawdopodobnie kolej by przetrwała. Natomiast w latach 90., na początku lat 90. jest to w zasadzie niemożliwe.
1: Czy można było coś zrobić, aby tą kolej wtedy zachować? Bo na przykład w Miliczu cały czas wypomina się ówczesnym władzom gminy, burmistrzowi, że nie zrobiono nic, by ta kolejka pozostała. Czy samorząd mógł przejąć ją na własność, na swoje utrzymanie, na swoje barki?
0: Nie. I tutaj powiem wprost, jakby pomimo tego, że ubolewam bardzo nad tym, że ta kolejka nie została zachowana. Przede wszystkim trzeba to sobie rozłożyć na czynniki. Jeszcze 3 lata wcześniej kolej to jest rzecz ściśle tajna. Mamy nawet zakazy fotografowania wszędzie. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia kolei, no to musi dostać specjalne zezwolenie. No i przede wszystkim wówczas kolej jest całkowicie państwowa. Tutaj była opcja taka, żeby kolejkę wrocławską, w zasadzie to, co wówczas z niej zostało, przejęły lokalne samorządy, czy jeden lokalny samorząd. No ale nikt w zasadzie wówczas nie wie, jak się za to zabrać. Jak prowadzić kolej, taką małą. No bo mówimy tutaj o małym systemie kolejowym. Przede wszystkim to, co zdeterminowało, to ogromne koszty. Kolejka wrocławska była w ostatnich latach tak zwaną kolejką, można powiedzieć, dobijającą. Było wiadomo, że kolejka idzie do likwidacji, na nią trafiał tabor, który też miał iść do likwidacji. Dla porównania, inne kolejki dostawały nowoczesne wagony rumuńskie, nowoczesne lokomotywy na ówczesne czasy, spalinowe, wycofywano parowozy, te starsze wagony, wprowadzano transport wagonów towarowych na wagonach transporterach. Natomiast u nas tego nie było. U nas mieliśmy wiekowe już wówczas wagony motorowe, wiekowe wagony, włącznie z tym, że do 86 roku jeszcze w ruchu planowym występowały parowozy. No i remonty torowisk. Ostatnie takie większe miały miejsce w połowie lat 70. To, o czym mówiłem. Torowisko jest w katastrofalnym stanie. W zasadzie nie da się na nim wówczas już bezpiecznie prowadzić ruchu pociągów. Ono już w zasadzie od połowy lat 80. no to jest, ta likwidacja jest tylko przeciągana w czasie. Wiadomo, zmiany gospodarcze, transformacja, to wszystko już przypieczętowuje, że mamy ten rok 91. No i w zasadzie te ostatnie 2 lata to jest tylko tak, że ta linia ma wytrzymać do tej likwidacji, do września 91 roku i dalej już nic. No i w tym momencie mówimy de facto o naprawie 50 km toru kolejowego. No to wówczas jeszcze w momencie, gdy mamy dość nieciekawą sytuację, jeżeli chodzi o finanse, no to jest w zasadzie coś niemożliwego. Nie mamy żadnego wsparcia z zewnątrz. To jest koszt, który de facto doprowadzi gminę, powiat do bankructwa. No jeszcze mówimy o naprawach taboru, bo on już jest też w kiepskim stanie. Przede wszystkim ten, co zostaje, bo ten, który jeszcze gdzieś tam może dobrze rokował, no to szybko, że tak powiem, PKP go zabiera na inne kolejki w Polsce.
1: Czy po wrocławskiej kolei dojazdowej pozostały nam do dziś jakieś pamiątki? Lokomotywy, dworce, wagony, fragmenty torów, które możemy zobaczyć i tak naprawdę no, na własnej skórze poczuć te historie kolejki, której już nie ma?
0: Przede wszystkim zaczniemy sobie od tych takich śladów, które nie zmieniły położenia, czyli o obiektach infrastruktury. No przede wszystkim mamy nasypy. W zasadzie zachowane na całości odcinka z Trzebnicy do Milicza i Surmierzyc i do Żmigrodu. Na większości już jest dzisiaj poprowadzona ścieżka rowerowa. Natomiast mamy dworce. Mamy dworzec na placu Staszica we Wrocławiu, dworzec początkowy, gdzie nawet mamy od kilku lat ustawiony w charakterze pomnika parowóz. Tutaj odchodząc troszeczkę od tematu, na chwilę na temat taborowy, to nie jest parowóz, który tutaj kiedyś pracował. On w ogóle nawet nie jest na ten rozstaw toru, na którym pracowała kolejka wrocławsko-trzebnicko-prusicka, ale jest. I to jest ważne, że jest ślad po tym, że to był kiedyś dworzec kolejowy. Mamy tam też teraz zachowany już po remoncie ulicy Pomorskiej, placu Staszica, fragmenty torów kolejki, które zostały jeszcze po czasach eksploatacji linii kolejowej. Mamy kolejne dworce w Trzebnicy. Tutaj dworzec Trzebnica-Zdrój. Mamy dworzec w Prusicach. Później mamy zabudowania lokomotywowni i dworca w Żmigrodzie. Słów, budynek dworcowy. W zasadzie 2 budynki dworcowe, bo też to, o czym dzisiaj mówimy, dworce, to warto zaznaczyć, że w zasadzie żaden z nich przed przejęciem kolejki przez PKP nie pełnił funkcji dworca kolejowego. To były tak zwane gasthausy, gdzie były miejsca gastronomiczne,

0: miejsca noclegowe, gdzie podróżny mógł wypocząć czy poczekać z kuflem piwa w ręce przed odjazdem. I w zasadzie to, jeżeli chodzi o takie większe obiekty, mamy tyle. Tak, my też się skupiamy na takich mniejszych, bo mamy zachowane słupki gdzieś tam hektometrowe, które mówiły maszyniści o tym, w jakim miejscu on się dokładnie znajduje. Na szlaku gdzieś tam jeszcze momentami widzimy na bok odrzucone pozostałości podkładów kolejowych. Mamy szyny, gdzie niegdzie zachowały się tory w przejazdach. Jeżeli chodzi teraz o temat taboru, mamy ustawione tutaj przy ścieżce w Trzebnicy, w Słowie, w Miliczu jednostki taboru. Wagony, lokomotywy, wagon motorowy czy parowóz we Wrocławiu. Żaden z tych wagonów, żadna z tych lokomotyw nie pracowała nigdy tutaj na kolejce. To, co jest ważne. Jeżeli chodzi o tabor z naszej kolejki, który kiedyś gdzieś tam pracował, to, co ciekawe, najbliżej mamy do Krośnic. Parowóz, który jeszcze niedawno w Krośnicach pracował, tutaj pracował przez pół roku. Był przypisany do lokomotywowni Trzebnica-Gaj. PX48-1907. Z takich bliższych nam jeszcze, to mamy w Środzie Wielkopolskiej jedną z lokomotyw spalinowych, identyczną, jaka stoi dzisiaj chociażby w Trzebnicy czy w Miliczu. Dalej mamy w Krośniewicach jeden również z parowozów, też parowóz serii PX48. Ostatni parowóz, który na kolejce pracował jeszcze w 86 roku, który znamy chociażby z filmu Pociąg do Hollywood, jest dzisiaj w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. No i przede wszystkim takie najciekawsze obiekty, no to są dwa te wagony letnie, o których już przed chwilą mówiłem, i one się znajdują w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Z takich, powiedzmy, miejsc gdzieś tutaj nam bliższych, no to mamy chociażby lokomotywę w Miliczu, ona jest ze Zbierska oryginalnie, tam pracowała w cukrowni, a reszta wagonów, no to jest de facto ściągnięta z całej Polski, bo mamy tutaj w Trzebnicy chociażby lokomotywę Zełku, mamy wagony z Rogowa koło Łodzi, mamy wagon z nieistniejącej już dzisiaj kolejki Nasielsk-Pułtusk, która de facto to był chyba jeden z ostatnich wagonów, o ile nie ostatni, który tamtą kolejkę opuścił przed likwidacją. On stoi dzisiaj przy wagonie motorowym w Miliczu. No i sam wagon motorowy jest ściągnięty z kolejki krośniewickiej. Co ciekawe, w Krośniewicach jest do dzisiaj wagon, który na kolejce pracował. Nawet jako ciekawostkę można podać, on pracował w dniu zamknięcia tutaj naszej kolejki, 14 września 91 roku. No a podjęta została wówczas decyzja o kupnie wagonu, który tutaj nigdy nie jeździł. Aczkolwiek podobne były. Tam prawdopodobnie chodziło o własność wagonu i że po prostu ówczesny właściciel tego wagonu, który tutaj u nas niegdyś pracował, nie chciał tego wagonu tutaj sprzedać.
1: Za odnawianie tego, co pozostało, wzięliście się wy, Stowarzyszenie Wrocławsko-Mielickiej Kolei Wąskotorowej. Ale zanim do waszych działań przejdziemy, pomówmy jeszcze o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby, no głównie młodzi ludzie, którzy pewnie nie pamiętają funkcjonowania kolejki, zrzeszyli się, aby ją upamiętniać.
0: Pomysł wziął się w zasadzie z tego, że ja widziałem, że jest ścieżka rowerowa, są elementy ekspozycyjne, właśnie lokomotywa, wagony, i one niszczeją, nikt się tym nie interesuje. No ale też przede wszystkim jest sama kolejka, która gdzieś już powoli zaciera się ten ślad po tej kolejce. No i wiedziałem też, że nie jestem sam, że są też ludzie, którzy się tym interesują, chcą robić takie rzeczy. No i wpadłem na pomysł, no to zróbmy, załóżmy stowarzyszenie, żeby gdzieś to po prostu tam ratować. No też przede wszystkim chodzi o to, żeby pamięć o kolejce zachować, no bo my też organizujemy różnego rodzaju właśnie tutaj spacery z przewodnikiem po Miliczu, po Trzebnicy, w Krośnicach, takie bardziej historyczno-taborowe, renowacja taboru kolejowego, czy na przykład prowadzenie różnego rodzaju dokumentacji fotograficznej, zbiórka zdjęć, jakichś pamiątek, uwiecznianie na zdjęciach tego, co zaraz gdzieś nam może zniknąć, prowadzenie różnego rodzaju gdzieś tam prac takich mniejszych, pozwalających na zauważenie, że tutaj gdzieś kiedyś była linia kolejowa.
1: Jednym z zadań, które przed sobą też postawiliście i o czym otwarcie mówicie, jest powrót, czy częściowa odbudowa właśnie tej wrocławskiej kolei dojazdowej. Czy jest to w ogóle możliwe? A jeżeli tak, to na jakim odcinku, bo pewnie nie na całym, mamy ścieżki rowerowe, i ile mogłoby to tak naprawdę kosztować?
0: Jeżeli mowa o odbudowie kolejki wąskotorowej, czyli ten nasz taki główny cel, bo my stawiamy to przed sobą, mówimy o tym otwarcie, my chcemy powrotu kolejki wąskotorowej. Mamy teraz, że tak powiem, upatrzony jeden odcinek. Odcinek z Gruszeczki przez Sułów do Pracz i Postolina, z tym, że tutaj odcinek Pracze-Postolin to jest taki, powiedzmy, jak się uda zrobić, to będzie, jak się nie uda, to trudno. No i gdzieś tam, powiedzmy, jakby się udało, no to w dalszym etapie rozbudowa tego gdzieś w kierunku Milicza. Przede wszystkim ten odcinek jest możliwy do zrealizowania z jednego powodu. Mamy możliwość też troszeczkę przeprojektowania przebiegu ścieżki rowerowej, a położenia torów w ich oryginalnym miejscu. No i druga rzecz jest taka, że w zasadzie stacja w Sułowie, przez to, że kiedyś to była bardzo duża stacja, bo była część publiczna, część tartaczna, to jest dzisiaj jedyne miejsce, gdzie mamy możliwość budowy zaplecza technicznego dla kolejki. Już w momencie, kiedy ona będzie działała, no bo wiadomo, gdzieś wagony, lokomotywy muszą stać w bezpiecznym miejscu, muszą być naprawiane, utrzymywane, no i musi być takie miejsce. I to jest jedyne miejsce w zasadzie na szlaku całej kolejki, od Wrocławia przez Milicz do Sulmierzyc i Żmigrodu, gdzie jest to możliwe bez zakupu nowych gruntów. Ten grunt kolejowy, gdzie dzisiaj w Sułowie stoi wagon, jest parking, on jest bardzo duży. I jest tam po prostu fizyczna możliwość budowy lokomotywowni, torów postojowych, gdzie ten tabor będzie stał, powiedzmy, w zimie. Natomiast też warto zaznaczyć o to, że odbudowa kolejki wąskotorowej bardzo mocno przyczyni się do rozwoju regionu. Tak jak przed 130 laty niemalże równo kolejka się przyczyniła do rozwoju, tak dzisiaj też będzie, tylko że będzie to rozwój w kierunku turystycznym. Rozwój, który będzie bardzo potrzebny, bo też widzimy w modelu tutaj turystycznym tych ścieżek rowerowych jest jeden bardzo duży błąd. Nakierowujemy się tutaj na przyjazd turystów jednodniowych, czy powiedzmy gdzieś tam maksymalnie dwudniowych. Ten wypoczynek dłuższy to jest już raczej rzadkość. No i przyjeżdżają ludzie z Wrocławia, z Poznania, z Łodzi, czy nawet z dalszych zakątków Polski, tylko po to, żeby się tutaj przejechać na rowerze. No a wiadomo, to jest taka aktywność różna, no i powiedzmy, że zaczyna nam padać deszcz. I teraz zastanówmy się dobrze, co mamy gdzieś w Miliczu, w okolicy takiego, gdzie możemy spędzić nawet te 2, 3, może 4 godziny, jak pada deszcz, jak coś się dzieje, co przeszkadza nam w jeździe na rowerze. No w zasadzie nie ma takich miejsc. Turysta rowerowy to jest taki turysta najczęściej w żargonie turystycznym niegrzeczny. On przyjedzie, zostawi śmieci, pojedzie. I w zasadzie to jest jedyne, co on tutaj zrobi. No a jeżeli mówimy o reaktywacji kolejki, to też bardzo ważna rzecz. Finanse. Nie jest to tanie, bo mówimy gdzieś o odbudowie torowiska. Tutaj odcinek Gruszeczka-Postolin, tak jak mówiłem, to jest 8 km i tutaj mówimy o rzędzie gdzieś około 8-11 milionów złotych na odbudowę samego torowiska. Na odbudowę 8 km toru to jest uwarunkowane no przede wszystkim tym, że jest to drogie. Materiał torowy jest drogi. Tutaj mówimy głównie o podkładach, bo też warto zaznaczyć, teraz mamy taką możliwość pozyskania nieodpłatnego dużej ilości szyn kolejowych, które służyły wcześniej na kolei dużej, na torach normalnych. Tam już są niepotrzebne, a u nas jak najbardziej się sprawdzą. I PKP przekazuje właśnie materiał torowy, szyny, elementy przytwierdzeń, to co jest najdroższe właśnie stowarzyszeniom, czy samorządom, czy gminom, które kolejki wąskotorowe posiadają. U nas też jest to możliwe, no tylko, że my mówimy gdzieś o bardzo dużej ilości, no bo jeżeli mamy ponad 8 km toru, no to musimy liczyć jeszcze z torami dodatkowymi do zmiany kierunku jazdy, z torami, które będą w lokomotywowni na tej części technicznej. No i mówimy tutaj gdzieś o około 18 km bieżących szyny kolejowej. To jest bardzo dużo, no i tabor. Przede wszystkim tabor, który mamy w Miliczu, no bo mówimy tutaj o współpracy z gminą Milicz, to jest za mało, niestety. No bo mamy de facto do użytku w tym momencie tylko 3 jednostki. Lokomotywę, wagon motorowy i wagon bagażowy. Wagon Sułowa niestety ma bardzo poważne uszkodzenie ramy, które dyskwalifikuje go w zasadzie z eksploatacji w pociągach. Mamy też wagon, który jest na wypożyczeniu w Krośnicach obecnie i 3 wagony w Środzie Wielkopolskiej, które wypożyczyliśmy kolegom z Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana kilka lat temu. Ale to jest cały czas za mało. My też nie mówimy o tym, że my te wszystkie wagony, które gdzieś tam mamy na wypożyczeniach, chcemy ściągnąć, no bo one się nie odnajdą. My nie potrzebujemy dzisiaj wagonów pomnikowych, tylko potrzebujemy wagony, które są w miarę dobrym stanie technicznym, które będą mogły po prostu jeździć w pociągach. No i przede wszystkim to, co my byśmy chcieli, czyli czyli parowóz, tak? Parowóz trzeba by było zakupić, przeprowadzić jego naprawę główną. Z takich rzeczy niezbędnych, no to jest potrzebna jeszcze minimum jedna lokomotywa spalinowa. I tutaj, jeżeli powiedzmy całość byśmy tak podliczyli, no to byłoby to gdzieś około 20, taka wersja powiedzmy na wypasie, to jest 25 milionów złotych. Na pewno będziemy szukać, nie poddamy się, to nie jest tak, że my, nie wiem, dzisiaj czy jutro sprawdzimy, że ta A nie ma żadnych programów pomocowych dla takich jak my, którzy chcą sobie kolejkę zbudować, to poddajemy się, rozwiązujemy stowarzyszenie, dobra, nie ma, znikamy. Szukamy cały czas, też staramy się namawiać do tego, podkreślać to, ile ta kolejka wąskotorowa wniesie, że to będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też całego regionu, żeby też młodym ludziom pokazać, jak wyglądały niegdyś dojazdy do pracy, do szkoły, jak przywożono na wsi różnego rodzaju rzeczy, jak płody rolne ze wsi trafiały do miasta, jak to wszystko wyglądało. To będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też regionu, Milicza i okolic. No niestety będzie to dość drogie, aczkolwiek czy to jest niemożliwe? Mamy przykłady w Polsce, gdzie w zasadzie kolejki wąskotorowe odbudowywano od zera. Przede wszystkim taki bardzo popularny tutaj w naszym regionie kierunek wakacyjny. Rewal, Pogorzelica, Jeworze. Tam mamy 10-kilometrowy odcinek kolejki wąskotorowej de facto odbudowany od zera. Włącznie z tym, że były budowane nowe perony, nowe dworce. Nasyp kolejowy był w zasadzie ścięty do zera. Wszystko było budowane na nowo. Tabor przeszedł modernizację i to było wszystko lat temu 12. To wówczas kosztowało 40 milionów złotych, z tym, że warto zaznaczyć, że tam szyny były używane nowe na podkładach betonowych. To było tak naprawdę w takim, powiedzmy, potocznym języku wzorcowo, albo tak nawet, powiedzmy, na wypasie. Mamy kolejkę też w zachodniopomorskim. Kolejka w Koszalinie i tutaj podziwiamy kolegów z Koszalina. W 2005 roku zawiązali tam towarzystwo kolejki wąskotorowej. Podobne takie jak my tutaj. I oni nie mieli w zasadzie nic. Była waląca się lokomotywownia. Tory były w dalszym ciągu rozkradane. No i dzisiaj w zasadzie 20 lat po pomyśle, koledzy w Koszalinie mają 20 kilometrów toru. Jeżdżą z Koszalina do Rosnowa. Odbudowali masę wagonów. Odbudowali torowisko, bo na większości tam kolejki po prostu torowisko było rozkradzione. Można powiedzieć, że tak jak teraz tutaj u nas, no nie ma śladu po tym, że były tory. No ale przede wszystkim to, co kolegów z Koszalina ja prywatnie podziwiam. Oni odbudowali od zera w zasadzie cały parowóz. W 2019 roku z muzeum w Gryficach wyciągnęli parowóz serii PX48. Dwa lata później parowóz dymi, jeździ w zasadzie po kompletnej odbudowie. Dzisiaj prowadzą warsztat napraw parowozów u siebie, na kolejce. To jest 20 lat czasu, tak? 20 lat pracy. I to jest najlepszy przykład tego, że w zasadzie my takim naszym, powiedzmy, miłośniczym staraniem możemy tą kolejkę odbudować. I to jest przykład z Polski, z kilku miejsc, gdzie takie rzeczy naprawdę wychodziły. W Anglii, w Niemczech, we Francji odbudowy kolejek, no to jest dzisiaj rzecz bardzo znana, bardzo częsta, bo doceniane zostają te kolejki po prostu za to.
1: Nieprzypadkowo pytałem o to, gdzie można odbudować kolejkę, jaki macie pomysł, no bo właśnie, północ Dolnego Śląska postawiła na upamiętnienie kolejki wąskotorowej, budując często, gęsto po jej trasie ścieżki rowerowe. Jak oceniasz ty i twoi koledzy, koleżanki ze stowarzyszenia ten pomysł? Czy postawienie na ruch turystyczny szlakiem tras kolejki wąskotorowej to był dobry pomysł?
0: I tak i nie. Na to też się nie da tak odpowiedzieć, czarne czy białe. Z jednej strony dobre. Przede wszystkim dlatego, że te tereny były przez wiele lat niezagospodarowane, a budowa ścieżki rowerowej te 10 lat temu, czy więcej już nawet, tak 15, zapewniła ciągłość gruntów kolejowych. Popatrzymy teraz na przykład na odcinki tutaj od Trzebnicy do Wrocławia. Odtworzenie linii kolejowej w 100% w oryginalnym przebiegu, no to w zasadzie wyszłoby, że komuś na przykład musimy przez Salon przejechać torami, bo już tak to się po prostu gdzieś tam zabudowało. No a tutaj jest to możliwe, no bo mamy ścieżkę rowerową. Też jest to bardzo dobre, no bo coraz więcej ludzi dowiedziało się o tym, że w tym miejscu coś de facto było. I minus. My przede wszystkim działając, no to też nie chcemy działać w taki sposób, że budując coś, niszczymy drugie, tak? Nie zamierzamy działać tutaj w taki sposób, może w jaki zadziałano ze ścieżkami rowerowymi, tylko chcemy połączyć to, żeby to działało razem, żeby to po prostu, to może razem funkcjonować, to nie jest tak, że mamy albo ścieżkę rowerową, albo kolejkę, chcemy zrobić tak, żeby było i to, i to. Często też jeździmy na rowerach, no bo to też nie jest tak, że my gdzieś tam jesteśmy grupą pasjonatów kolejnictwa, no to my każdą wolną chwilę spędzamy, że tak powiem, na kolei. Tylko my też jeździmy na rowerach, pływamy na kajakach, na żaglówkach, czy robimy inne rzeczy gdzieś tam, kto jakie ma inne hobby, no to wiadomo, to robi. No i turystyka rowerowa, no to jest naprawdę bardzo fajna, rozwojowa rzecz. Natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że ona nie przynosi zysków, tak, de facto, w takim modelu biznesowym, jaki mamy tutaj. Bo też nie mówimy o budowie ścieżki rowerowej dla mieszkańców. Tak, na logikę weźmy na przykład, ile mieszkańców Sułowa czy Milicza jeździ rowerem ścieżką z Sułowa do Milicza w celu dojazdu, nie wiem, do pracy czy do szkoły. Więc to też jest taki minus, tak, patrząc z drugiej strony. Natomiast no, jest to jest, my chcemy mieć kolejkę, ale chcemy też mieć ścieżkę rowerową i tego się trzymamy.
1: Wiele lat temu, można powiedzieć w miejscu, ale nie w tym samym miejscu oczywiście, tej kolejki wrocławskiej, pojawiła się Krośnicka Kolej Wąskotorowa. Zespół pałacowo-parkowy Krośnice, Wierzchowice to miejsce, w którym mamy taką pamiątkę historii, pamiątkę o kolejkach, które tutaj jeździły. Czy wybierając się do Krośnic na teren kolejki, możemy poczuć klimat tamtych dni, gdy takie kolejki kursowały właśnie między Miliczem, Żmigrodem, Trzebnicą a Wrocławiem? To jest warte odwiedzenia miejsce, tak z waszej kolejowej perspektywy patrząc?
0: Uważam, że tak. Kolejka w Krośnicach to jest naprawdę wartościowe miejsce, pomimo tego, że no, możemy popatrzeć, mamy w zasadzie pętlę wokół parku, jeździmy w kółko, nie mamy za dużo taboru, tak, no bo nie mamy, nie wiem, pociągu, tak jak na innych kolejkach, zestawionego, nie wiem, z 8-10 wagonów, gdzie mamy kilka różnych serii typów. Natomiast to jest taka namiastka tego, co kiedyś było. To jest wszystko urządzone w ładnym zespole parkowo-pałacowym. Mamy zrobione mniejsze przystanki, które gdzieś tam architekturą nawiązują do tych oryginalnych z kolejki. Tabor jest przede wszystkim oryginalny. Kolejka w Krośnicach jest obsługiwana lokomotywą spalinową typu WLS-180. Identyczne lokomotywy niemalże pracowały tutaj w Trzebnicy, w Miliczu. Dzisiaj to jest najstarsza jeżdżąca lokomotywa spalinowa w województwie dolnośląskim. Wagony są też oryginalne, chociaż oryginalnie były to wagony towarowe, dzisiaj są to wagony pasażerskie. Mamy też ekspozycję w postaci dwóch parowozów, jednego wagonu pasażerskiego, tego takiego już typowo pasażerskiego z lat 50. No i przede wszystkim na kolejce w Krośnicach jest jeszcze parowóz. Ostatnie kursy parowóz wykonał niespełna 2 lata temu. Wszystko to przez koszty naprawy. Kocioł to jest zbiornik, który jest dozorowany i niestety tutaj naprawa główna parowozu, no to w tym momencie to jest koszt w przypadku parowozu z Krośnic około 2 milionów złotych. Ja osobiście polecam, my tam też jako stowarzyszenie prowadzimy różnego rodzaju działania, żeby to urozmaicić. Naprawdę jest warto przyjechać, zobaczyć, poczuć dawny klimat. Przede wszystkim to taka bardzo banalna rzecz, którą możemy w Krośnicach doświadczyć, a której nie doświadczymy jadąc nawet pociągiem retro dzisiaj po normalnym torze, czyli stukot kół w trakcie jazdy. Bo mamy w Krośnicach tor klasyczny, tor stykowy. Dzisiaj to jest w zasadzie niespotykane. No tak, może też na marginesie mamy przykład budowy kolejki wąskotorowej w zasadzie od zera. Nie od budowy, tylko budowy całkowicie nowej. To jest do dzisiaj najmłodsza kolejka wąskotorowa w Polsce. Zbudowana od zera. W zasadzie najbliższy przykład tego, że można zrobić coś od zera de facto z takich rzeczy kolejowych.
2: Po ponad 80 latach powróciły na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała 3 dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgarcie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, opowiedział proboszcz trzebnickiej bazyliki ksiądz Piotr Filas. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
1: W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
3: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. A w ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, no bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rothenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt dzwony pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z lasu bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rothenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży. Bo teraz mamy 3 dzwony. Gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon, ważący 200 ton, został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon 2-tonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rothenburg-Stuttgart, zostały zwrócone tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu i tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te dwa dzwony, które są po bukach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. I jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne. Spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
1: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z trzebnińskiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
3: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało, miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć, a potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więź pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim. W sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było, jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski, czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
1: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
3: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła, bo to wszystko, mimo wszystko, jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą, albo będą się uczyły, jak to robić. No ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane, no tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły, no i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
1: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony, nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, no ale jeszcze jest ten trzeci dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
3: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
1: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
3: Mamy jakichś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu, natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
1: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacje o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria Wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są tylko te trzy trzebnickie, czy wie ksiądz może? Ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
3: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Trzebnicka Bazylika, Las Bukowy ze stawami czy Kocie Wzgórza. To magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Joanną Rafalską i Albertem Paprotnym z Gminnego Punktu Informacji Turystycznej.
1: Gmina Trzebnica to gmina, która jest dość ciekawym kierunkiem turystycznym, między innymi ze względu na swoją historię, ale też różne atrakcje turystyczne, które macie u siebie. Co jest tym głównym magnesem, który przyciąga tak naprawdę turystów do Trzebnicy?
5: Joanna Rafalska, jestem pracownikiem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Wiele milionów lat temu Homo erectus wybrał Trzebnicę na miejsce swojego bytowania. My tak troszeczkę żartujemy, że teraz ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy są nowymi mieszkańcami Trzebnicy, tak jakby podobną decyzję podejmują, że wybierają Trzebnicę jako dobre miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów i te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych i to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do dobrego życia i też właśnie z tego względu Trzebnica jest wybierana jako to miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj trzebnickich i jest ich coraz więcej.
1: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
6: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo erectusem, ze świętą Jadwigą, także z dawnym uzdrowiskiem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną, też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia. Jesteśmy dobrze skomunikowani. Tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym. Też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez, na przykład odwiedzając Wrocław, szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę racławicką i tak dalej i im się, można powiedzieć, że to już nudzi i szukają czegoś innego. I że Trzebnica jest właśnie blisko, przyjeżdżają do nas i są zaskoczeni tym, że takie miasto jest blisko Wrocławia.
1: W takim razie, co można tutaj zobaczyć? Gdybyście mieli wymienić, no nie wiem, powiedzmy 5 rzeczy, które od ręki przychodzą wam do głowy i jest takim must have'em dla turystów, co musimy jako turyści zobaczyć w Trzebnicy?
6: Według mnie to takie top 5 Trzebnicy, co warto zobaczyć, no to na pierwszym miejscu jest Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też mało osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytano, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, że z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówi, nie, to chodzi po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze, no warto zajść do sióstr, aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością klasztoru, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum. Rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć. I teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy, takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują. Można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć. Zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
1: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
5: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwanie 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest taki ciekawy punkt warto odwiedzenia, taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo Las Bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z Lasem Bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła. Też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem. Był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu. Dopiero po wielu latach przywrócono mu godność i funkcję świątyni.
6: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Trzebnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła, drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie sanktuarium świętej Jadwigi i jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ze ścieżkami Lasu Bukowego, to możemy podziwiać te piękne buki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew nie była taka wielka. No, w Lesie Bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare, właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu, to nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach, w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno 1/3 niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie Las Bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki trochę od hałasu, do takiego wyciszenia się. W przyszłości fragment Lasu Bukowego ma być przeznaczony pod funkcjonowanie też uzdrowiska. Ma też jakby powrót być do tych dawnych tradycji uzdrowiskowych, gdzie właśnie fragmenty lasu były parkiem zdrojowym i to też ma jakby w przyszłości takie plany są, aby do tego powrócić. No na chwilę obecną, no Las Bukowy jest typowo miejscem spacerowo-rekreacyjnym.
1: Mieliśmy bazylikę, mieliśmy kościółek leśny wraz z Lasem Bukowym oraz kościół Piotra Pawła, to trzy miejsca. Mówiliśmy o Piątce, to co jeszcze? Co byście polecili?
6: Tak, w samej Trzebnicy, no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne, to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus lub kości zwierząt, na które polował. Właśnie tu warto powiedzieć, że w Trzebnicy by kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Został zakończony drugi etap, czyli dodatkowej dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia oraz przybliżające tamte czasy prehistorii, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Liczymy na to, że wraz właśnie z popularyzacją wież widokowych na Dolnym Śląsku, które rosną jak grzyby po deszczu, mamy nadzieję, że nasza wieża widokowa również przypadnie do gustu turystom. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
5: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na Stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby tą Tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi Tężnia, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest, w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te Tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To za obserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżając mają wiedzę, że w Trzebnicy jest tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać. I to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Ciechocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta tężnia przyciąga. I to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to, co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
6: Nawiązując do tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne tężnie, również na Stawach Trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie, jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym, właśnie numer 5, to jest, są właśnie te tereny Stawów Trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów, raz, że no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruba, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża, nawet z Wrocławia, bo to często właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, dużo położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy Stawach Trzebnickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, że tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji, tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać. Bo ważnym elementem też, można powiedzieć, tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie. I to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści na nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się, ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć i samo przebywanie w bliskości do lasu i stawów trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, w natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
1: Mówiliśmy o zabytkach, o Lesie Bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
5: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie turystę, który kieruje się smakami, kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich, sołectw, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach, są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce. To taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy. Chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje. Są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich, powiedzmy, starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślniczy browar, też sporo uznanie.

0: Od tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska, zobaczyć, gdzie szukać tych informacji. I jaką rolę w tym ma też wasz punkt informacji turystycznej.
1: Jeśli chodzi o przekaz nasz, wychodzący z punktu informacji turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie. Są ulotki, są mapy. Jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych. I my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o, nie wiem, transport dodatkowy, tudzież, nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, żeby każdemu turyście zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1, na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu, od 7 do 15.
0: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje. Może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje, na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
2: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy, co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie i turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no, osobiście uważam, że trochę ciekawsze, ze względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku na przykład rodzinnym naszym jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy. Czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin,

0: Inaczej nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować. Przewodnik jest w formie luźnej. Jest w niej wiele obrazków, takich skierowanych właśnie dla, żeby łatwiejszy był odbiór dla młodego turysty, przystępniejszy bardziej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące naszych zabytków, naszych atrakcji i to właśnie jest przewodnik od samej Trzebnicy, nie o gminie, tylko o Trzebnicy. I znajdują się tam również zagadki, zgadywania, rebusy, właśnie tak, aby trochę urozmaicić to zwiedzanie Trzebnicy nie tylko od przejścia od punktu A do B, tylko żeby pomiędzy jeszcze mieć trochę z tego frajdy, czyli prócz suchej treści mamy dodatkowo jeszcze opcję takiej interaktywności z przewodnikiem, zabawy trochę z tymi atrakcjami, które człowiek zwiedza.
1: Mówimy o przewodnikach tradycyjnych, drukowanych, a czy jesteście dostępni również w internecie? Jeżeli tak, to gdzie i co tam na waszej stronie internetowej możemy znaleźć? Jakie informacje, czy są też być może jakieś e-przewodniki, e-mapy, które pomogą nam w zwiedzaniu Trzebnicy.
0: Tak, mamy naszą stronę dedykowaną turystyce turystyka.trzebnica.pl. Znajdują się na niej wszystkie informacje, jakie zdołaliśmy zebrać na temat naszych atrakcji. Są one oczywiście okrojone w taki sposób, aby osoba korzystająca z naszej strony nie musiała przebrnąć przez tony treści, tylko wybraliśmy te najważniejsze, aby po przyjeździe do Trzebnicy uzyskała ewentualnie w informacji turystycznej lub z materiałów tutaj naszych papierowych taką głębszą wiedzę, ponieważ nie chcemy zanudzić na stronie internetowej potencjalnych turystów, to przekazujemy te kluczowe treści. Znajdują się właśnie informacje, znajdują się na stronie turystycznej naszej informacje odnośnie atrakcji, noclegów, restauracji, proponowane są wycieczki rowerowe, piesze, informacje także o naszych miastach partnerskich, także w języku niemieckim mamy treści na temat naszych atrakcji, historii i kultury. Staraliśmy się też, można powiedzieć, zaopatrzyć tą naszą stronę w zdjęcia prezentujące uczciwie nasze atrakcje. Nie dodawaliśmy żadnych retuszów. Nasza strona turystyczna oferuje właśnie szeroką gamę informacji. Mamy tam właśnie mapę multimedialną, gdzie mamy zaznaczone każdą atrakcję wraz z adresem, z godzinami funkcjonowania, a także no właśnie restauracje, muzea czy inne właśnie turystyczne obiekty. Mamy też linki do wersji PDF naszego przewodnika rodzinnego, do map do kociej ścieżki również, także do naszych stron internetowych, jeśli chodzi o gminę Trzebnica, gdzie przekierowanie jest również do YouTube'a, do Instagrama, gdzie można też informacje związane z turystyką pozyskać. I właśnie też prócz naszej strony internetowej, to też działamy w ramach Facebooka oficjalnego Urzędu Miasta, gdzie też publikujemy treści związane z turystyką, również w ramach działań Wydziału Promocji tworzymy filmy, które są skierowane do turystów właśnie, aby odkrywać te takie miejsca, które są blisko, a niekoniecznie są popularne. Iż kilka takich filmów powstało. Planowane są kolejne, aby właśnie pokazywać te nasze uroki, które są jakby jeszcze nieodkryte, ale warte do zobaczenia.
2: Piesza pielgrzymka wrocławska ominie Trzebnicę. W sierpniu pątnicy odwiedzili miasto po raz ostatni, a od przyszłego roku Trzebnica znika z mapy sierpniowej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Decyzją przewodników pielgrzymki nowa trasa prowadzić będzie z Wrocławia bezpośrednio do Oleśnicy. Pątnicy nadal odwiedzać będą miasto w październiku, informuje ksiądz Łukasz Romańczuk.
3: 8 czerwca odbyło się spotkanie przewodników pieszej pielgrzymki wrocławskiej oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i podczas tego spotkania odbyło się głosowanie na temat kształtu pielgrzymki na 2027 rok i zadecydowano, że w 2027 roku zmieni się trasa i pielgrzymi pierwszego dnia nie będą szli do Trzebnicy, ale od razu do Oleśnicy. Dlaczego taka decyzja? Zaznaczę tylko, że głosowano nad trzema wersjami. Pierwsza nawiązywała do tego sprzed kilku laty, pielgrzymki dziewięciodniowej z Trzebnicą i z noclegiem na przedmieściach Częstochowy, tak aby można było w godzinach przedpołudniowych wejść przed obraz Matki Bożej, później odbywała się msza i można było trochę czasu spędzić na Jasnej Górze. Drugi wariant to była wersja obecna, czyli z Trzebnicą, 8 dni i wejście na Jasną Górę po południu. I trzeci wariant był z pominięciem Trzebnicy, ale z tym właśnie wejściem w godzinach przedpołudniowych, tak aby można było też trochę czasu na Jasnej Górze spędzić. Odbyło się głosowanie i zadecydowano, że od 2027 roku będzie pomijana Trzebnica. Jednym z argumentów było to, że podczas październikowej pielgrzymki około 10 10 tysięcy pielgrzymów idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Ta pielgrzymka jest nazywana też prologiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, więc podkreślono, że skoro idziemy w październiku, to w sierpniu takiej potrzeby też nie ma, bo skoro jest to prolog, to jest to też i zachęta do uczestnictwa w sierpniowej pielgrzymce, więc odwiedzamy grób świętej Jadwigi Śląskiej. Więc to nie jest tak, że my zapominamy o naszej patronce, to nie jest tak, że coś się takiego wydarzyło, czy się obrażamy na Trzebnicę, bo przecież będziemy tam w październiku. Nie, pielgrzymka jest i zawsze była żywym organizmem i w historii pieszej pielgrzymki wrocławskiej trasa zmieniała się wielokrotnie, zarówno z powodów duchowych, jak i praktycznych. Tak jak mówiłem, zmiana ta nie jest zerwaniem z tradycją, ponieważ kult świętej Jadwigi pozostaje ważnym elementem duchowości pielgrzymki, chociaż po prostu w sierpniu nie będzie on związany z noclegiem w Trzebnicy. Ta zmiana w sposób szczególny dotknie też pielgrzymów z Góry czy z Mielicza, którzy pielgrzymują w grupie 14 i którzy swoje pielgrzymowanie zaczynają wcześniej, bo przecież było tak, że oni w Trzebnicy dołączali do głównego nurtu pielgrzymki. Okazuje się jednak, że po analizie drogi pielgrzymi z Góry dalej będą szli 3 dni, jednak trasa będzie zmodyfikowana, już są pierwsze przymiarki. Z kolei pielgrzymi z Mielicza dostaną prawdopodobnie zaproszeni do tego, aby mieć jeden dzień pielgrzymki dłużej, czyli nie będą wychodzić 3 sierpnia, ale 2 sierpnia, aby połączyć się z częścią górowską. To wszystko jeszcze jest na zasadzie takiego projektu. A wynika to z tego, że z Mielicza do Leśnicy jest już taki dłuższy odcinek drogi, który na jeden dzień jest za długi. Stąd też pielgrzymi z Mielicza będą zaproszeni do tego, aby swoje pielgrzymowanie przedłużyć o jeden dzień i iść razem z grupą 14, by w Oleśnicy połączyć się z głównym nurtem pielgrzymki. Ale o tym będziemy jeszcze informować, kiedy już te nasze projekty, pomysły zostaną przelane konkretnie na papier, zostaną zatwierdzone zarówno przez duszpasterzy z Mielicza, jak i z Góry. Podsumowując, chcemy zachować tę tradycję wychodzenia 1 sierpnia z Góry, 2 sierpnia z Głębowic i w tym przypadku z Mielicza, tak aby grupa 14 mogła kontynuować tę piękną tradycję.
2: Propagują strzelectwo od najmłodszych lat. Pokazują, co zrobić, by utrzymać pozwolenie na broń i jak z tej broni można skorzystać. Mowa o stowarzyszeniu KS Amator, zwanym też jako Braterstwo, które od kilku lat propaguje strzelectwo, między innymi na specjalnie zbudowanej strzelnicy w Kanclerzowicach koło Żmigrodu. O strzeleckiej pasji, kontrowersjach z nią związanych i drodze od pomysłu po uprawnienia do posiadania broni opowiedział nam szef stowarzyszenia Paweł Dyngosz. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
1: Jak to się stało, że zainteresował się pan bronią i strzelectwem?
4: Paweł Dyngosz, prowadzę stowarzyszenie KS Amator, znane też jako Braterstwo EU. Wydaje mi się, że broń to jest jakiś powiew wolności. Zawsze mi się to kojarzyło ze swobodą, z prawami obywatelskimi i chciałem mieć w tym swój udział. Chciałem też popróbować strzelania, zobaczyć jak to jest. Wszyscy chwalili. I rzeczywiście, jak skończyłem studia, zacząłem szukać jakiegoś kolejnego hobby i udało mi się dostać do klubu strzelskiego. Był to klub Śląsk Wrocław z ulicy Świątnickiej. To pokochałem. To jest bardzo przyjemne hobby, uspokajające. W towarzystwie osób sprawdzonych, zweryfikowanych na poziomie, tam praktycznie są same zalety, poza kosztami. Koszty niektórych nabojów lekko zniechęcają, ale używając broni troszeczkę tańszej, wybierając tańsze kalibry, nawet te koszty już nie były takie straszne. I postanowiłem uzyskać własne pozwolenie, mieć własną broń, szkolić się samodzielnie i więcej strzelać.
1: Ile miał pan lat, zaczynając tą przygodę i tak naprawdę od ilu lat ona już trwa, ta historia ze strzelectwem?
4: To będzie skomplikowana matematyka, wydaje mi się, że około 26 lat. Już nie miałem możliwości bycia zawodnikiem wyczynowym, nie zaczynaliśmy tego od młodości. W mojej rodzinie nie było żadnych tradycji związanych z bronią palną, nikt nie był myśliwym, nikt nie był w wojsku ani w policji, więc to była taka pasja, do której sam dochodziłem. To już będzie ponad 11 lat.
1: Zaczynał pan we Wrocławiu w klubie sportowym, ale później chciał pan wyrobić pozwolenie na broń już pełnoprawne i tam się pojawił pewien problem, że gdzieby nie pukać, gdzieby nie szukać, trzeba było dołączyć do stowarzyszenia lub innego podmiotu, które mogłoby panu, nazwijmy to, pobłogosławić, żeby takie pozwolenie na broń wyrobić. I tu pojawił się inny pomysł, że skoro jest to takie trudne, to trzeba to uprościć i założyć własne stowarzyszenie. Jak to wyglądało?
4: Polskie prawo pod kątem dostępu do broni palnej jest niestety nielogiczne. Mamy pewne zabezpieczenia, z którymi chyba każdy by się mógł zgodzić, ale te zabezpieczenia są jeszcze wzmocnione takimi wymogami formalnymi, które wtedy były ciężkie do przeskoczenia. Chociażby członkostwo w stowarzyszeniu. Nie wszystkie stowarzyszenia chciały przyjmować nowych ludzi. Analizując tą ustawę i te przepisy, wychodziło na to, że nasze państwo skłania mnie do zdobycia dwóch różnych pozwoleń. Mając tylko jedno, nie wszystkie możliwości byłyby takie same, też byłbym wtedy mocno zależny od monopolisty, od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ja cenię wolność, to mnie przyciągało do tego hobby, więc nie chcieliśmy być zależni. Zatem chcąc uzyskać taką broń do celów kolekcjonerskich, a to jest chyba najlepszy cel posiadania, taki najbardziej zderegulowany, najbardziej uwolniony od tych monopolii, należało należeć do jakiegokolwiek stowarzyszenia o takim charakterze. Natomiast oni nie chcieli przyjmować nowych ludzi. We Wrocławiu nie znałem takich stowarzyszeń. Koledzy ze Śląska, z Górnego Śląska, którzy mieli takie stowarzyszenie, powiedzieli, że mogą mnie przyjąć po kilku wizytach. Jak będę im pomagał na targach, ponoszę jakieś stoły, jakieś wyposażenie. Nie pasowało mi to do podejścia wolnościowego. Zatem, kierując się wskazówkami z internetu, założyliśmy nasze własne stowarzyszenie, właśnie o nazwie Braterstwo. I pierwszym moim ruchem było ogłoszenie, że ja przyjmę każdego chętnego Polaka. Nie będę nikomu kazał nosić wyposażenia ani stołów. Jeżeli ktoś wyśle do mnie pisemny wniosek o dołączenie, ja mu odeślę zaświadczenie, że go przyjmuję, że też jest w naszym gronie. Niech działa, niech strzela.
1: Na początku był pan z osobami, które założyły stowarzyszenie. Jaki był odzew? Ile osób zgłosiło się do was, aby właśnie za waszym pośrednictwem umożliwić sobie dostęp do broni?
4: Na początku byłem ja i dwóch braci. Stąd w ogóle taka nazwa, braterstwo. W dalszym ciągu część osób myli i mówi bractwo, a to jednak jest braterstwo od moich dwóch braci. Na początku oczywiście odzew nie był zbyt duży. To był nowy podmiot i powolutku spływały te deklaracje. Ale po kilku miesiącach, jak zaczynało się okazywać, że to jest stowarzyszenie legalne, w pełni zgłoszone, działające i też, że organ wydający pozwolenia nie ma prawa kwestionować tej organizacji i rzeczywiście otrzymywaliśmy pozwolenia, zarówno ja, moi bracia, ci pierwsi koledzy, którzy nam zaufali, no to lawina tych listów była coraz większa. Dochodziło do tego, że kilka razy w tygodniu siadałem na 20 na 30 minut, żeby wyjmować kartki z kopert. Musiałem kupić nóż do kopert, musieliśmy kupić stosy kopert, żeby odsyłać tym kolegom zaświadczenia, więc to było coraz większe, coraz większe. W ciągu dwóch lat do tej organizacji dołączyło 1850 osób, więc była to jedna z większych organizacji kolekcjonerskich. Oczywiście nie mam takich danych całkowitych, ale podejrzewam, że w tamtym okresie mogło to być wręcz największe stowarzyszenie tego typu.
1: Co możemy powiedzieć o osobach, które do was pisały, dołączały do stowarzyszenia? Czy są to młode osoby, starsze osoby, kobiety, mężczyźni? Co możemy o was jako członkach stowarzyszenia powiedzieć?
4: Bez wątpienia osoba, która interesuje się pozwoleniem na broń, musi posiadać kilka cech. Bez tych cech wniosek o pozwolenie zostanie odrzucony. Taką cechą jest praworządność i jest zdrowie psychiczne potwierdzone poprzez lekarza, psychologa, psychiatrę. Też musi być w stanie przejść procedury administracyjne, czyli odrobinka cierpliwości, dążenie do celu. W efekcie okazuje się, że są to osoby na wysokim poziomie, którym można spokojnie zaufać i którym pomoc nie była dla mnie nigdy ciężarem. Ja czułem się zadowolony z tego, że pomagam akurat takim ludziom. Przez cały okres mojego funkcjonowania, czy to w tym pierwszym stowarzyszeniu, czy obecnie w stowarzyszeniu KS Amatur, ze strony strzelców spotykają mnie głównie rzeczy dobre. Nie byliśmy nigdy ofiarą żadnego przestępstwa, czy to kradzieży, czy czegokolwiek innego. Na strzelnicy można na chwilę odłożyć drogi sprzęt i on będzie tam leżał wręcz tygodniami. Raz przez pomyłkę zostawiłem na recepcji słuchawki warte 800 zł. Wróciłem po dwóch tygodniach i one leżały w tym samym miejscu, lekko zakurzone. To są tacy ludzie, więc takim ludziom bez wątpienia warto pomagać. I ja każdego zachęcam, żeby wchodził do tego hobby, bo pod kątem towarzystwa to jest chyba jedno z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o nowe przyjaźnie, nowe znajomości. To nie jest jakaś ograniczona grupa pod kątem zawodowym. Ja spotykam ludzi z każdej ścieżki życiowej, czy to są prawnicy, lekarze, informatycy, czy też budowlańcy, kierowcy, spawacze, elektrycy, urzędnicy. Praktycznie każdy rodzaj zawodu, który można sobie wyobrazić. Ktoś jest gdzieś rybakiem na morzach północnych, zjeżdża tylko czasem. Mam kolegę, który pracuje na platformach wiertniczych. Są to osoby o różnych ścieżkach życiowych. Pod kątem wieku także widzimy pełne spektrum. Polskie prawo mówi, że pozwolenie jest dostępne od 21 lat. De facto można od 18, to są takie rzadkie wyjątki, więc od 21 lat, a górnej granicy nie ma. Dopóki lekarze nie przeszkodzą, no to jak najbardziej możemy na strzelnicy też spotkać osoby w wieku lat 85 czy wyżej. Niestety grono jest dosyć męskie. Z jakiegoś powodu panie, mimo zachęt tego, że chcielibyśmy mieć ich więcej, z jakiegoś powodu panie niezbyt garną się do broni. Być może ten temat ich mnie interesuje. I ta dysproporcja jest ewidentna. Powiedziałbym, że 95% to są mężczyźni, a 5% zaledwie to są kobiety.
1: Mówi pan, że jest to dość męskie środowisko, przedstawiciele różnych branż. Co was wszystkich skłoniło do tego, aby ubiegać się o pozwolenie na broń?
4: Mam wrażenie, że część społeczeństwa po prostu się tym interesuje. Tak samo jak niektórzy chcą zostać strażakami, policjantami czy żołnierzami, też mają coś takiego w sobie. Tak samo jakiś odsetek społeczny chce mieć narzędzia do obrony siebie i rodziny. Część osób pasjonuje się mechanicznymi aspektami broni. To są ciekawe rzeczy. W tej historii kilkunastoletniej są oczywiście takie momenty, gdzie więcej osób zaczyna spoglądać na broń jako na narzędzie użytkowe, które być może warto mieć w szafie. Tak samo jak tam możemy mieć gaśnicę, piłę łańcuchową, racje żywnościowe, generator prądu czy coś innego, co być może kiedyś by się przydało, być może niekoniecznie w dniu dzisiejszym. Takim momentem na pewno była fala migracji, która szła ku Europie, ale takim wyraźniejszym momentem z ostatnich czasów, no to jest oczywiście ta potworna wojna na Ukrainie, gdzie widzieliśmy niesamowite wręcz obrazki, takie obrazki ze starych tylko filmów kiedyś oglądane, które wracają. Masakry, niszczenie całkowicie miast, wiosek, wypędzanie ludności, masowe ucieczki milionów ludzi. I okazuje się, że w takich momentach pojedynczy człowiek staje się bezsilny. On jest nie tylko bezsilny wobec tej gigantycznej przewagi armii, ale też bywa bezsilny wobec swojego otoczenia. Złych ludzi, którzy w takich okolicznościach wykonują pewne działania, które mogą uderzać w nasze bezpieczeństwo, w naszą rodzinę. Chęć obrony, chęć zabezpieczenia siebie i rodziny. Jeżeli pistolet, nowoczesny, niezniszczalny praktycznie pistolet, kosztuje 3000 zł, to nie jest duży koszt na całe życie. Żeby taki pistolet sobie kupić, włożyć go do metalowej szafy i ja go mogę de facto przekazać mojemu synowi. On się nie zepsuje. My dalej mamy broń, która jest na przykład z lat 1920. Sprawna, dobra broń. Więc jak gdyby ta broń jest dosłownie wieczna, czyli ponad 100 lat potrafi wytrzymać. I to nie jest duża inwestycja, żeby trzymać w szafie kilka przedmiotów, które w najgorszych momentach mogą nam dać, jeżeli nie realną obronę, to być może uspokojenie sytuacji. Ja pamiętam czasy covidowe, ten sam początek, tą panikę, kiedy ludzie biegali po sklepach, kupowali całe wózki papieru toaletowego. Dużo moich kolegów strzelców, mimo tego, że sytuacja była nerwowa, nie byli przesadnie zestresowani. My wiedzieliśmy, że jeżeli dojdzie do czegoś rzeczywiście paskudnego w naszym społeczeństwie, to nasza rodzina wyjdzie z tego najprawdopodobniej bez szwanku. My się możemy obronić. Mamy w szafach coś, co przy próbie włamania, kradzieży, zaboru naszego papieru toaletowego, co mogłoby nas obronić, nas i nasze małe dzieci. Większość ludzi w Polsce jest bezsilna wobec nocnego walenia w drzwi. Gdyby chciało do naszego domu wejść dwóch nieprzyjemnych panów, to ogromna większość społeczeństwa ciężko taką noc przetrwa. Jeżeli drzwi nie wytrzymają, to ich bezpieczeństwo jest mocno zagrożone. Jeżeli do moich drzwi ktoś bardzo mocno puka, to ta osoba jest bardziej zagrożona niż ja. Ja oczywiście nie wykonałbym żadnego ruchu bez realnego, aktualnego zagrożenia. Prawo na to nie pozwala. Ja jestem uczony tego prawa, więc wiemy, czym jest stan wyższej konieczności, czym jest obrona konieczna. Nie używalibyśmy tej broni bez dobrego powodu. Ale jeżeli ktoś do mnie wejdzie z drzwiami, to potem z tymi drzwiami wyleci, a moje dzieci, moja żona będą bezpieczni. Mam wrażenie, że to jest mój obowiązek biologiczny jako mężczyzny. Ja muszę w ten sposób być przygotowany, a kupienie pistoletu za 3000 zł, kupienie karabinu za 4000 zł, w sytuacji, kiedy wszyscy mamy telefony kosztujące 3, 4, 5 tysięcy złotych, to nie jest ekstrawagancja. Telefon wymieniamy co 4 lata, niektórzy co roku, broń jest wieczna. To jest mała inwestycja. Niech sobie ten pistolet leży w szafie, w metalowej, zamkniętej bezpiecznie szafie i w sytuacji realnego zagrożenia nie ma wtedy powodu do paniki. Wszystko będzie dobrze.
1: Jak pana bliscy reagowali na tą pasję do broni, do strzelectwa? Wspomina pan o żonie. Podzielają tą pasję? Czy po prostu podchodzą, okej, tata, mąż ma swoją pasję, czujemy się bezpieczniejsi, ale nas to nie interesuje.
4: Nie widzę w nich przesadnej pasji do strzelania, natomiast mają pozwolenie na broń. Bo moje argumenty, które są chyba logiczne, które mówią o tym, że to nie jest duży koszt, a takie pozwolenie może się być może przydać za miesiąc, za rok, do nich trafiły. I oni dysponują w szufladzie dokumentami, które pozwalają na zakup broni jutro. Mogą pójść jutro do sklepu i kupić sobie taki karabin. Nie muszą przechodzić teraz tej wielomiesięcznej procedury. Natomiast ponieważ czują się w naszym kraju bezpiecznie, no to nie zrobili tego do tej pory. Mają tylko taką możliwość. To też jest ścieżka niektórych ludzi. Na przykład oni nie chcą jeszcze mieć w domu broni. Być może któryś z domowników na to się nie zgadza, więc wykonują te ruchy formalne. Przechodzą drogę do własnego pozwolenia, używają nawet broni na strzelnicach, na przykład broni klubowej, natomiast swoje jeszcze nie kupują. To też jest jakiś półśrodek, bo jeżeli mamy już w ręku wszystkie dokumenty, no to może możemy w dowolnej chwili wziąć te 3000 zł i w sklepie taką broń zakupić, więc większość mojej rodziny ma takie pozwolenia, mimo tego, że w rodzinie tylko ja mam de facto broń.
1: Coraz częściej słyszymy o wielu wypadkach związanych z bronią. Niestety dochodzi do wielu tragedii związanych z posiadaniem i używaniem tej broni tak zwanej kolekcjonerskiej, bo najczęściej o tym słyszymy. Z czego to może wynikać?
4: Tu przede wszystkim nie mogę się zgodzić, że to chodzi o broń do celów kolekcjonerskich. Mieliśmy kilka zdarzeń w ostatnich miesiącach czy latach, gdzie rzeczywiście funkcjonariusze z czynnej służby dokonywali tak zwanych samobójstw rozszerzonych. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko powiedzieć. To są osoby, które pracują w ciężkich warunkach, powinny być pod opieką psychologa. Oni mają też prawo do posiadania broni służbowej na co dzień. Zatem jeżeli służby mundurowe typu policja, służba więzienna, jeżeli oni nie radzą sobie z tą weryfikacją, to nie powinno być przypisywane do posiadaczy legalnej broni. Bo ja nie za bardzo znam realny przypadek z ostatnich lat, żeby cywilny posiadacz broni tego rodzaju działanie podjął. Natomiast jeżeli coś takiego się dzieje, no to pytanie, czy rzeczywiście obecne służby wykonują swoją pracę. My jako posiadacze broni przecież jesteśmy pod kontrolą policji przez cały czas. Policja do nas przychodzi do domu, regularnie weryfikuje, w jaki sposób broń jest przechowywana. Przy jakimkolwiek złamaniu przepisów policja pozwolenie odbiera, mają prawo cofnąć. Na przykład jeżeli ktoś będzie jeździł po alkoholu. To jest taki rodzaj występku, który wyklucza posiadanie broni w Polsce. Jakiekolwiek przestępstwo wyklucza posiadania broni w Polsce, nawet przestępstwo nieumyślne, takie jak niezłożenie sprawozdania spółki w terminie. To też odbiera prawo do posiadania broni. Więc system jest bardzo ostry. I tak na dobrą sprawę, żeby znaleźć historię, gdzie legalny posiadacz broni robi komuś dużą krzywdę, to musielibyśmy dosyć długo szukać. W Polsce prawie wszystkie tego typu przestępstwa są z bronią nielegalną. Oczywiście, nawet jeden taki przypadek w 20-letniej historii każe pytać, czy w takim razie warto. To jest jakaś kalkulacja społeczna. Ale my już nie żyjemy w czasach, kiedy jest pięknie, różowo i wszyscy się lubią. Jest gigantyczna wojna tuż obok. Słyszymy o tym, że armia ma mieć 300 tysięcy osób, a my nie mamy żadnych szkoleń strzeleckich. Większość społeczeństwa, jakim się pokaże karabin, to nie są w stanie ani do tego karabinu się odpowiednio przyłożyć, ani oddać celnego strzału, ani nawet załadować. Nasze państwo musi szkolić obywateli. Posiadanie broni w społeczeństwie to nie jest fanaberia. To nie jest coś, z czego my możemy zrezygnować bezkosztowo, bo społeczeństwo, które jest bezbronne, jest słabe i tego może nie przetrwać. Dlatego my też zachęcamy. Dlatego szkolimy dzieci i młodzież, pokazujemy, w jaki sposób do broni podchodzić, ale też dlatego nasze przepisy są takie ostre. To nie jest tak, że każdy może posiadać pozwolenie na broń.
1: Pytanie zatem, jak wygląda ta ścieżka dostępu?
4: Jeżeli ktoś jest człowiekiem niekaranym, zdrowym psychicznie, normalnym obywatelem, to takie pozwolenie na pewno uzyska, no bo on przejdzie przez to sito. Pierwszym krokiem jest znalezienie organizacji, która pomoże. Polskie prawo wymaga członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Ja też polecam od razu, żeby to był też charakter kolekcjonerski, żeby to były jakby dwie rzeczy w jednym. Potem należy przejść przeszkolenie, które prowadzi ta organizacja, zaliczyć egzamin na patent strzelecki robiony przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, wykupić licencję, to jest coś, co się kupuje za pierwszym razem i mając ten patent, tą licencję, to członkostwo, możemy udać się do lekarza, zrobić badania lekarskie. To są dosyć drogie badania, około 500 zł i one angażują kilku specjalistów. To jest psycholog, psychiatra, okulista, lekarz, orzecznik. Chodzi o to, żeby wykluczyć pewne wady psychologiczne, żeby zweryfikować, czy osoba jest w ogóle w stanie się tą bronią posługiwać i te badania są niestety dla niektórych zbyt dotkliwe. Na przykład osoba nieposiadająca jednej nogi takich badań nie przejdzie, mimo tego, że nogami się rzadko strzela, a protezy w dzisiejszych czasach bywają lepsze niż naturalne nogi niektórych osób. No ale prawo jest tak napisane, że bez nogi niestety bardzo ciężko będzie tego lekarza przekonać. Natomiast okulista, to nie chodzi o to, żeby widzieć jak orzeł. Chodzi o to, żeby w ogóle widzieć. Żeby mieć widzenie przestrzenne, żeby rozpoznawać kształty, żeby ta wada wzroku nie była jakaś gigantyczna. Tutaj pan redaktor w tych okularach, takich zwykłych, bez żadnego problemu takie badanie udałoby się przejść. Realnej pracy jest kilka dni, tak naprawdę. Wydaje mi się, że w ciągu 3 dni realnej pracy moglibyśmy się zmieścić, ale czasowo to będzie kilka miesięcy. Około 3-4 miesięcy, głównie oczekiwania na jakiś dokument. Jak mamy te badania w ręku, wtedy możemy się udać na Komendę Wojewódzką Policji, składamy te wszystkie elementy, czyli zaświadczenia, patent, licencja, badanie, też oczywiście opłaty, czyli też kolejne 500 zł. Policja po wzięciu w rękę tych dokumentów odpytuje rejestry państwowe, rejestr skazanych, sprawdzają też u dzielnicowego, czy są jakieś historie pozgłaszane. Jeżeli wszystko będzie w porządku, dzielnicowy przyjdzie zweryfikować, jak ta osoba mieszka, jak wygląda, to są najczęściej krótkie, niekłopotliwe wizyty. I jak to też przejdziemy bez szwanku, to wtedy policja takie pozwolenie wydaje. I to łączna procedura 4 do 5 miesięcy.
1: Swoje strzeleckie umiejętności możemy rozwijać na strzelnicach. Jedna z nich, dzięki waszemu stowarzyszeniu, znajduje się w powiecie trzebnickim na terenie gminy Rzymigród. Jak to się stało, że uruchomiliście taką strzelnicę właśnie tutaj, na północy Dolnego Śląska?
4: Oczywiście muszę zacząć od podziękowań dla Rzymigrodu, dla pana burmistrza Roberta Lewandowskiego, bo gdyby nie to, że zaufał nam i chciał, żeby powstał kolejny obiekt sportowy, niekomercyjny obiekt sportowy na terenie jego gminy, to byłoby nam oczywiście ciężko. Jeden z naszych członków, mieszkaniec Rzymigrodu, podszedł do urzędu gminy i zapytał, czy być może miasto Rzymigród chciałoby taki obiekt mieć. My mamy pieniądze, mamy też wiedzę i doświadczenie, moglibyśmy taką strzelnicę tutaj zbudować. Potem ja zostałem zaproszony na spotkanie, bardzo nam się przyjemnie rozmawiało. Ja też pokazałem naszą działalność, naszą misję. My jesteśmy przecież organizacją pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. To nie są obiekty nastawione komercyjnie. To jest działalność taka oddolna, społeczna. I to przekonało włodarzy Rzymigrodu, zarówno pana burmistrza, jak i też radę, że być może warto zaryzykować. Wspólnie udało nam się znaleźć działkę, która ma świetny dojazd, bo asfaltowy, a jednocześnie jest dosyć daleko od najbliższych zabudowań, bo też jednak przy takich obiektach typu otwartego słychać te strzały niekiedy i dla niektórych mieszkańców to może być jakaś uciążliwość. Więc my celowo szukaliśmy działki jak najdalej od domów, tak żeby ta uciążliwość była minimalizowana. Jest to działka w Kanclerzowicach, na końcu ulicy Sportowej.
1: Kiedy powstała ta strzelnica i jak ona tak naprawdę wygląda? Co tam znajdziemy?
4: Cała procedura rozpoczęła się w roku 20. Pierwsze nasze rozmowy to był rok 20. Potem nastąpiła wszystkie oczywiście dokumenty ze strony gminy, wykazy, zgody i tak dalej. W roku 21 nastąpiła sprzedaż tego terenu z bonifikatą. Miasto Rzymigród dało nam 90% bonifikatę, biorąc pod uwagę nasz status organizacji pożytku publicznego i niekomercyjny cel tego działania, czyli działka zamiast 100 tysięcy kosztowała nas 11 tysięcy złotych. Na tym terenie udało nam się wcisnąć poza dużym parkingiem także trzy osie strzeleckie, czyli jak gdyby trzy osobne strzelnice w jednej. Mamy tam dystans 25 metrów, 50 metrów i też oś 100-metrową. Każdą z tych osi zabezpieczyliśmy blachami stalowymi, żeby uniemożliwić wystrzelenie pocisku do góry poza teren tego obiektu. Na każdej osi mamy też ładną wiatę. Teren jest cały ogrodzony płotem, mamy tabliczki ostrzegawcze. Wszystkie możliwe procedury budowlane zostały dopełnione. Wszystkie oczywiście pozwolenia, zgłoszenia, odbiory, więc jest to jeden z najbardziej chyba nowoczesnych obiektów tutaj w rejonie. Strzelnica jest zadbana i też jest bardzo bezpieczna. Tam, żeby cokolwiek złego się stało, no to już naprawdę ktoś musiałby coś nawywijać. Na wszystkich zajęciach jest tam prowadzący strzelanie, czyli osoba, która właśnie dba o bezpieczeństwo, weryfikuje i jak na razie w 2023 się otworzyła. Ja nie słyszałem o jakimkolwiek problemie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego obiektu.
1: Kto może tam trenować i szkolić swoje umiejętności strzeleckie?
4: Ta strzelnica jest dla wszystkich. Każdy, kto by chciał, może tam pójść i trenować. Jeżeli ktoś ma broń własną, to jest najłatwiej. Mamy kilka treningów w tygodniu. One są bezpłatne. Każdy może przyjść. Ten trening nie kosztuje nic. Dopiero druga godzina danego dnia to jest 9 zł. Głównie chodzi o to, żeby ktoś nie siedział na strzelnicy cały dzień, jeżeli nie chce trenować. Proszę przyjść, potrenować, najlepiej godzinkę. To wtedy jest całkowicie bezpłatne. I też w tej kwocie 0 zł jest nasz prowadzący strzelanie. Są tarcze, jest cała ta infrastruktura, wygodny parking. Nawet mamy to i to, jakby ktoś bardzo musiał. Robimy, co możemy. Więc dużo osób, które mają broń, rzeczywiście z tego korzysta. Zachęcamy też oczywiście nowe osoby. My tam prowadzimy regularne szkolenia przygotowujące, takie szkolenia wstępne. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców chciałby zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, chciałby realnie postrzelać, to przynajmniej raz w tygodniu było takie szkolenie. To jest szkolenie 6-godzinne, zawiera 170 strzałów pod opieką instruktora i tam używamy każdej broni. Pistolety, karabiny i strzelby. Więc nawet jeżeli ktoś nie do końca jeszcze myśli o własnym pozwoleniu, no to moim zdaniem warto jest przyjść i tego typu szkolenie odbyć. Łączny koszt takich zajęć to już wymaga zapisu do naszej sekcji sportowej. Ten zapis to jest 300 zł. I w tej kwocie już jest wszystko. Także to szkolenie. Szkolenie, dokumentacja, zapisujemy, zgłaszamy taką osobę do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
1: Mówi pan o osobach, o amatorach, ale pojawia się u was też młodzież szkolna. Jak to się stało, że właśnie uczniowie zaczęli do was przyjeżdżać w ramach, jak rozumiem, codziennych szkolnych zajęć?
4: Generalnie to jest tak. tak, że od kilku lat w programie nauczania, takim powszechnym programie szkolnym, jest też przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co dokładnie jest w tym przedmiocie, ale są też zajęcia strzeleckie, które mogą być wykonywane albo na strzelnicy, i to jest najbliższe normalnemu strzelaniu, bo tam rzeczywiście wtedy używa się broni palnej, ale też może to być na wiatrówkach albo wręcz na takich replikach laserowych. My, mając tą strzelnicę, bardzo chętnie widzimy dzieci i młodzież. Mamy przecież sprzęt, mamy kadrę i możemy pokazać fajne, bezpieczne zajęcia, żeby ci młodzi ludzie liznęli chociaż odrobinkę kontaktu z bronią w takim pozytywnym środowisku. Zatem cztery szkoły przynajmniej tam były, zarówno z Trzebnicy, ze Żmigrodu, z Obornik Śląskich, jak i też szkoła w Powicku. Jakby ktoś z Zakopanego napisał, że ma czas, dawajcie te dzieciaki. My robimy te zajęcia albo zupełnie za darmo, tak jest w przypadku szkół ze Żmigrodu. Żmigród nam mocno pomógł, dali nam bonifikatę, więc nie będziemy żadnych opłat od dzieciaków ze Żmigrodu pobierać, ani teraz, ani nigdy. Szkoły z innych miejscowości to już jest jakaś delikatna odpłatność, która pozwala nam pewne koszta pokryć. Natomiast ja zawsze mówię tym nauczycielom, że jeżeli was na te zajęcia nie stać, to wystarczy pismo podpisane przez nauczyciela, dyrektora szkoły i piątkę rodziców, że nie stać, i też zrobimy za darmo. Nie ma żadnego problemu. Tylko chciałbym taką deklarację otrzymać, że te paręnaście złotych za dzieciaka, że to jest zbyt dużo. Na razie to nie poszło w tą stronę. Nikt nie chce tego podpisywać, bo to jednak są śmieszne kwoty jak za to szkolenie. To są kwoty niepokrywające de facto nawet naszych kosztów. My nie robimy tego zawodowo. Na tej strzelnicy w Żmigrodzie możemy przeszkolić dowolną liczbę młodych ludzi. Możemy przeszkolić wszystkich młodych ludzi z okolicy. Wykreślimy nam godziny z grafiku, jeżeli będzie trzeba. Zrobimy tych zajęć więcej. To jest tylko i wyłącznie kwestia chęci. Staniemy na uszach, jeżeli jakakolwiek szkoła chciałaby takie zajęcia zrobić, żeby te zajęcia się udały. Bym polecał, żeby to dziecko miało kilkanaście lat, 13 i wyżej. Robiliśmy też zajęcia dla podstawówki. To nie jest niemożliwe, zwłaszcza że część tych strzelań, albo nawet większość, to jest postawa leżąca, karabinek jest na podpórce. Te zajęcia są bardzo, bardzo bezpieczne. Na naszych treningach, na innych zajęciach przychodzą rodzice nawet z 6-latkami, więc da się i też młodsze dziecko wprowadzić do tego sportu, ale to już są wtedy zajęcia od delikatnie bardziej wymagające. To dziecko musi mieć dobrą ochronę słuchu, słabki dopasowane do trochę mniejszej głowy. Tam trzeba rzeczywiście indywidualnie stać cały czas przy takim mniejszym dzieciaczku. No i też ta broń musi być odpowiednio wsparta, żeby dziecko tej broni nie próbowało podnosić. Bo nawet te 2,5 kg to już jest jakiś ciężar, który może powodować lekki wysiłek, lekkie zmęczenie. Gorąco polecam. Dzieci są świetne na strzelnicy, są grzeczne, są spokojne, cieszą się tym. Potem sprawdzamy wyniki na tarczach. Widzimy tą radość i entuzjazm, jak ktoś trafił. Od razu chcą rywalizować. Mam wrażenie, że to jest fajna rzecz. Zwłaszcza w taką pogodę od, powiedzmy, kwietnia do września, kiedy nie jest zimno i nie pada, no to ciężko o lepszy sposób spędzania czasu niż na podwórku.
1: Najmłodsi to pewnie mniejsza część użytkowników waszej strzelnicy. Raczej dominują tam ludzie dorośli, w tym przedstawiciele służb mundurowych, co w pewien sposób chyba daje takiej rękojmie waszej działalności jako stowarzyszeniu, że stworzyliście miejsce bezpieczne, przyjazne i dla amatorów, ale też dla profesjonalistów.
4: Tak się staraliśmy, ponieważ ten obiekt powstaje z pieniędzy publicznych, bo środki, którymi my dysponujemy, to są składki członkowskie, to jest też 1,5% PIT. To nie jest przecież żadna firma, to jest stowarzyszenie, a obiekt też powstał na terenie publicznym, to jest ziemia sprzedana z bonifikatą przez gminę, no to czujemy się w obowiązku, żeby od razu oddawać tą wartość też kolejnym częścią składową naszego państwa. I na tej strzelnicy bardzo często trenuje policja i wojsko. Powiedziałbym, że oni strzelają więcej niż my, no bo skoro mają takie potrzeby i chcą z tego korzystać, no to my robimy wszystko, żeby ich zmieścić. I tam są różne jednostki, różne brygady. Druga kompania regulacji ruchu z Oleśnicy. Z Wrocławia. Z Oleśnicy 82. 10 z Opola. Mamy komendę powiatową z Trzebnicy. Komenda wojewódzka z Wrocławia. Komenda miejska z Wrocławia. Wszyscy, którzy by chcieli. Każdy rodzaj służby. Czy to policja, czy to wojsko, straż graniczna, służba więzienna, CBA, ABW, jak się do nas zgłosi. Ktokolwiek w mundurze, kto by chciał z tego obiektu korzystać, bez żadnego problemu, całkowicie za darmo i bez limitu. Na pewno znajdziemy wolny termin. Jeżeli tylko ci funkcjonariusze chcą się szkolić, to są u nas mile widziani. Chciałbym podkreślić, że udostępnianie tego bezpłatnie niestety nie jest takim standardem w naszym kraju. Duża część strzelnic chce pobierać pieniądze od tych służb, od tych formacji uzbrojonych. Częściowo to rozumiem, no bo niekiedy nie starsza do pierwszego. Część tych strzelnic ledwo sobie daje radę finansowo. Też część to są normalne działalności gospodarcze, natomiast my działamy zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś z mieszkańców przejeżdżając widzi na terenie naszego obiektu jakiś radiowóz albo jakiś pojazd wojskowy, to ja gwarantuję, że oni nic nie zapłacili za dostęp do tego obiektu, bo my nawet nie możemy wystawić faktury, nie chcemy tej faktury wystawiać, to jest wyłącznie działalność społeczna. Stąd też niekiedy intensywne strzały w tygodniu. To są strzały naszych obrońców, którzy tam się ćwiczą. Ja mogę zrozumieć, że być może niekiedy oni dużo strzelają, ale moim zdaniem lepiej, żeby teraz się ćwiczyli, niż żeby byli nieprzygotowani.
1: To już tak tytułem końca. Mówiliśmy sporo o tym, jak ubiegać się o broń, kto ją ma w tej chwili, kto może mieć za chwilę, gdzie trenujecie, o waszej strzelnicy w Kanclerzowicach. Tych informacji było bardzo dużo. Gdzie znaleźć zatem taką pigułkę informacyjną na temat waszego stowarzyszenia i tej całej drogi, którą potencjalni posiadacze broni mają do przejścia?
4: Ja polecam naszą stronę internetową www.braterstwo.eu. Też na tej stronie w zakładce kontakt będzie do mnie adres mailowy, po prostu paweł@braterstwo.eu. Ja dostaję codziennie około 90 wiadomości mailowych i codziennie na tyle odpowiadam. Czasem krótko, czasem wysyłam tylko linki z dokładniejszym opisem, ale staram się na każdą taką wiadomość odpowiedzieć i my gorąco zachęcamy wszystkie osoby z okolicy, żeby chociaż zerknęły. Naprawdę to hobby jest dla każdego. Tam przychodzą osoby z różnych ścieżek życiowych. Nie znam za bardzo człowieka, który na widok towarzystwa ze strzelnicy byłby niezadowolony. Zawsze ludzie są zaskoczeni, jak bardzo fajni są strzelcy, jacy otwarci, jacy sympatyczni.

0: zdanie pory stworzą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: ja krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: wierzy, patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała, niby tyle mam, ale czegoś brak.